0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Wierni modlący się na różańcu spotykają się u świętej Faustyny. W parafii na Brudnie w sobotę 23 maja odbędzie się 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Matka Miłosierdzia. Jak mówiła w Radiu Warszawa animatorka róż różańcowych Aneta Szafoni, to wydarzenie dla każdego, komu bliska jest ta forma modlitwy.
2: Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny.
1: Zjazd rozpocznie się modlitwą różańcową o 9:30. Centralnym punktem będzie msza święta w południe pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Zmarł ksiądz prałat Stanisław Wołosiewicz, wieloletni proboszcz parafii w Długiej Kościelnej, Halinowie, Mińsku Mazowieckim oraz parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Brudnie. W diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Wołosiewicz był członkiem pierwszej diecezjalnej Rady Kapłańskiej, dziekanem dekanatu mińskiego, a później brudnowskiego. Miał 84 lata i 60 lat przeżył w kapłaństwie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 10 maja mszą świętą w Warszawie. W poniedziałek msza żałobna w Otwocku. Pogrzeb odbędzie się w Szepietowie w diecezji łomżyńskiej. Ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Senat jednogłośnie ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W uchwale przypomniano niezwykłą drogę życia założyciela ruchu Światło Życie od więźnia Auschwitz, skazanego na śmierć, po jednego z najważniejszych duszpasterzy, twórców ruchów formacyjnych w powojennej Polsce. Senat podjął uchwałę ustanawiającą ten rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Decyzja związana jest z przypadającą w lutym przyszłego roku 40. rocznicą śmierci kapłana, którego działalność duchowa i społeczna od dekad wywiera wpływ na kolejne pokolenia Polaków. Kapłan był m.in. inicjatorem krucjaty wstrzemięźliwości, później rozwijanej jako krucjata wyzwolenia człowieka. Promował życie wolne od uzależnień i przekonywał, że prawdziwa wolność człowieka rodzi się z Ewangelii. Autorzy uchwały podkreślili, że stworzył także teorię wyzwolenia, która inspirowała katolików do odpowiedzialności społecznej i publicznego zaangażowania. O genezie jasnogórskich ślubów narodu, ich duszpasterskim doświadczeniu Jasnej Góry czy formacji kobiet dawniej i dziś mowa będzie m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w częstochowskim klasztorze 9 maja. Na konferencję zaprasza Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która podczas spotkania ukaże m.in. przesłanie kardynała Wyszyńskiego do kobiet i odpowiedź tej grupy społecznej na wezwanie prymasowskie do pracy wewnętrznej.
4: Konferencja 9 maja jest zorganizowana przez klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Chcemy pochylić się nad treściami ślubów, chcemy przyjrzeć się tym ślubom na nowo i zauważyć, jak są aktualne i ważne w naszych czasach.
1: Konferencja zatytułowana Jasnogórskie Śluby Narodu. Wczoraj, dziś, jutro rozpocznie się 9 maja o godzinie 10 w sali papieskiej na Jasnej Górze. Słowo przesłania wygłoszą przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus, metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 15 stopni pokazują termometry w Warszawie, chłodniej w Legionowie i Pruszkowie, tam 14 stopni, 13 kresek w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziś nie tak ciepło jak w ostatnich dniach, maksymalna temperatura w Warszawie to 19 stopni, sporo chmurno i mogą pojawić się opady, a także burze w okolicach południa, prognozują je niektóre modele pogodowe. Od dziś więcej chmur i chłodniej w Warszawie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
8: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
7: A długopis? Zapomniałem.
8: Panie Jarku, a długopis?
9: Jarek, halo, zaczynamy.
7: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
9: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
7: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
9: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolice i okolice.
9: Maturzystów i ich bliskich.
7: Weronika Ostrowska.
9: I Jarek Wydra.
10: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
12: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
6: Po reklamie.
13: 8 minut po godzinie 6 na zegarze na 106.2 FM, oczywiście Radio Warszawa. Jest czwartek, 7 dzień maja i Gary Moore spokojnie pomoże nam rozpocząć ten dzień.

0: Kwadrans po godzinie 6:00 czas na lekturę Słowa Bożego na antenie Radia Warszawa. Przeczyta fragment Pisma Świętego Ewa Ziętek, a rozważanie opracowała Teresa Kołodziej.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy. A potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia, to są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.
2: Czytany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich czyni nas świadkami tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, zwanego też apostolskim. Gdy delegacja z Antiochii przybyła do Jerozolimy, zebrali się apostołowie i starsi wspólnoty jerozolimskiej i nastąpiła wymiana zdań w sprawie dotyczącej tego, czy chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni przestrzegać prawa mojżeszowego. Pierwszy zabrał głos Piotr, jako ten, który został posłany do głoszenia Ewangelii poganom. Powołał się na własne doświadczenie tego, że Duch Święty zstępował również na pogan, na podstawie ich wiary. O Piotrze przemówili Barnaba i Paweł, o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. Następnie głos zabrał Jakub, zwany Młodszym, który był odpowiedzialny za wspólnotę chrześcijan w Jerozolimie. Ten na poparcie słów Pawła przytoczył słowa proroka Amosa i wysunął wniosek, aby nie stosować utrudnień w stosunku do osób niebędących Żydami. Jednak tu możemy być zdziwieni, bo zaproponował, aby niektóre zwyczaje żydowskie zachować ze względu na to, że w każdym mieście mieszkają Żydzi i dla nich na przykład spożywanie pokarmów składanych bożkom byłoby zgorszeniem. Dla chrześcijanina nie ma to znaczenia, bo wiadomo, że bożki nie istnieją. Te cztery zaproponowane zakazy stosowane były już wcześniej w stosunku do cudzoziemców. Tu widzimy wielką wartość jedności w Kościele. Szanujemy to, że osoby z innych kultur mogą mieć inną wrażliwość i z miłości do nich rezygnujemy z tego, do czego mamy prawo. Podobne problemy mogą występować w wielu środowiskach w dzisiejszym Kościele. Warto wtedy mieć na względzie to, że ludzie mają różne wrażliwości i coś, co samo w sobie złe nie jest, może stanowić dla kogoś zgorszenie. Byłoby więc dla niego dodatkową trudnością w przeżywaniu wiary. Takiego zachowania w różnych nietypowych sytuacjach może wymagać miłość bliźniego.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Mateusz Barek.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Jaki obraz najpiękniejszego daru dzisiaj w sobie nosisz? Gdy słyszysz: trwajcie w miłości mojej od Chrystusa, jak na tę miłość spoglądasz? Gdy myślę o tym pytaniu, pojawia się we mnie obraz zawieszonej wysoko poprzeczki. Jezus swoim dokonaniem wysoko umieścił swoją miłość. Poświęca swoje życie za mnie, za ciebie, i to jest konkretny koszt przyjęcia korony cierniowej, gwoździ, biczowania czy tej strasznej agonii. Mówi jednak, że ofiaruje swoje życie bardzo świadomie. Nigdy mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Jezus dobrowolnie ponosi każdy koszt. To szczyt Jego niepojętej decyzji kochania. Jezus oddaje się, poświęca. To niedościgniony wzór. Jednak z Jego ofiary ukochania mnie i ciebie do końca wypływa proste pytanie: jak dziś chcesz odpowiedzieć na tę miłość Chrystusa? Właściwie każde twoje słowo, każdy twój czyn w ciągu dnia jest odpowiedzią na to, co On ci dał, jak ciebie ukochał. Jeśli dziś Chrystus mówi do ciebie, do mnie: trwajcie, to mamy być ludźmi, którzy przyjmują kolejny raz Jego kocham do swego życia, by potem swoim życiem odpowiedzieć Jemu samemu: kocham Cię, Jezu.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się w intencji wiadomej Panu Bogu w naszych sercach. Pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

a nie z Dziejów Apostolskich. Po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. A potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. Oni umilkli. Zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, i Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne tytuły. Dlatego ja sądzę, badać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Zgromadzeni jako jedna rodzina dzieci Bożych, przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze prośby. Módlmy się o dar jedności dla papieża Leona i wszystkich biskupów. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Módlmy się o roztropność i gotowość do porozumienia dla rządzących państwami. Ciebie prosimy. Módlmy się o otwartość na przyjęcie wszystkich zagubionych życiowo i duchowo. Ciebie prosimy. Módlmy się o pełną radość dla zmarłych, którzy jeszcze przechodzą oczyszczenie. Ciebie prosimy. Módlmy się o trwanie w miłości Chrystusa dla nas i dla wszystkich naszych parafian. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań i utwierdź w nas dzieło Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Czas na wiadomości Radio Warszawa.
1: Polska gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy z Niemiec, deklaruje prezydent Karol Nawrocki. Sąd wydał wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka. Maltretowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Paris Saint-Germain drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, powiedział Karol Nawrocki podczas polsko-litewskich ćwiczeń wojskowych. Dodał, że w interesie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej jest jak największa obecność żołnierzy amerykańskich.
2: My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy.
1: Zależy nam, by amerykańscy żołnierze, którzy ewentualnie zostaną wycofani z Niemiec, pozostali w Europie, oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Polityk przypomniał, że na Litwie jest już ponad 1000 żołnierzy USA i zapowiedział gotowość przyjęcia kolejnych. Amerykanie planują wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Do tej pory w tym kraju stacjonowało ponad 36 tysięcy amerykańskich wojskowych.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W wyniku obrażeń chłopiec zmarł w szpitalu w marcu 2023 roku. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
4: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
5: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej. Spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
4: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
3: To dzieje się w okolicy.
1: W Warszawie powstanie zespół do spraw dzików w mieście. To odpowiedź władz stolicy na coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w przestrzeni publicznej. W jej skład mają wejść przedstawiciele organizacji społecznych oraz eksperci z wyższych uczelni, zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski.
6: W przeciągu kilku dni będziemy Państwa informowali, kto będzie w tej radzie, kiedy się odbędzie pierwsze jej posiedzenie.
1: Bardziej od dyskusji potrzebne są realne działania, mówił na antenie Radia Warszawa radny miasta Marcin Binkowski.
7: No specjalnie nie wiem, co w tym momencie da się jeszcze sensownego zrobić, biorąc pod uwagę sytuację obecną. Kilka lat temu można było stosować inne metody, można było myśleć, teraz mamy problemy z ASF-em, więc pewne rzeczy są niemożliwe. Obawiam się, że jest to tylko przeciąganie nieuchronnych decyzji.
1: Działania związane z odłowem i redukcją liczby dzików prowadzą warszawskie lasy miejskie. Piłkarze Paris Saint-Germain zaawansowali do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinałowym zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył 5-4. Bramkę dla PSG zdobył już w trzeciej minucie Usame Dembele, wyrównał w dodatkowym czasie gry Harry Kane. Broniący tytułu Paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Real Madryt.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj chłodniejszy poranek w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 stopni na termometrach, 14 w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19-20 stopni gdzieniegdzie. Sporo chmur i trochę słońca.
9: No właśnie, i trochę popadało w nocy. Ja co prawda spałem, nie słyszałem, ale dzisiaj w ciągu dnia też może trochę popadać, a nawet zagrzmieć.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A jakby tak trochę pofilozofować na temat tej pogody?
9: O, ja nie jestem dobry z filozofii, wiesz?
0: Wczoraj miałeś jakieś takie momenty,
9: nie,
0: że...
9: Nie, dzisiaj nie mam dnia jakiego. Pochmurno dzisiaj jest i duszno. Więc rzeczywiście te burze dzisiaj jest największa szansa na to, że mogą się jednak pojawić, choć wcale nie jest to takie oczywiste.
0: A wiesz, że ja dla ciebie specjalnie sprawdziłam, kiedy jest matura z filozofii?
9: Kiedy?
0: Jutro.
9: Więc aha, no to dlaczego ja dzisiaj biorę sobie do serca te rady, żeby się już nie uczyć, odpocząć, wyspać się, nie myśleć o tym, dlatego nie filozofuję.
0: A wiesz, wczoraj podejrzałam w tramwaju przeradosną dyskusję maturzystów o lalce. Jaka to była pełna emocji rozmowa o Wokulskim, o Łęckiej i o tym, dlaczego Łęcka nie chciała Wokulskiego.
9: To musiało być dla ciebie bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Cały tramwaj się śmiał razem z maturzystami, ale jest to niesamowite, że brak tricepsa odpowiednio wykształconego to może być ta przyczyna, którą właśnie przewidzieli maturzyści. Panie Wokulski, triceps trzeba ćwiczyć, no i może to pomoże.
9: Ale do śmiechu nie jest mieszkańcom gminy Prażmów. Dlaczego? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi.
0: Jarek Wydra.
9: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Shani w Radiu Warszawa, 14 minut po siódmej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczynamy od utrudnień w kursowaniu linii metra M1. Linia metra M1 z przyczyn technicznych na stacji Kabaty utrudnienia w kursowaniu. Pociągi kursują na odcinku Młociny, Stokłosy, a na odcinku metro Kabaty, metro Stokłosy zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro. Dodatkowo także autobusy linii 710, 724, 742 kursują na wydłużonym odcinku od osiedla Kabaty do metro Stokłosy. Przypominam, te utrudnienia na linii metra M1. Będziemy monitorować sytuację. Jeśli chodzi o utrudnienia w samej Warszawie i dojazd do Warszawy z Łomianek, już w korku w kierunku Młocin, trasa S8 standardowo okolice mostu Grota Roweckiego na Poznań czy Łódź. Jeśli jedziecie, to tutaj kilka chwil stania w korku. Stoicie w korku także już w tym momencie na Wybrzeżu Helskim w kierunku Alei Solidarności. Postoicie także kilka chwil dłużej na Wale Miedzeszyńskim.
1: Tu i teraz.
2: A teraz temat, do którego powracamy w naszym studiu. Mieszkańcy gminy Tarczyn, Maria Sochoń-Błaszczyk, Maciej Błaszczyk i Rafał Jarka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Mieszkaniec gminy Prażmów, Andrzej Jóźwiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I Michał Lechowicz, członek stowarzyszenia Nie... Dla gminy Prażmów.
5: Dla ruiny gminy
2: Prażmów. Dla ruiny gminy Prażmów,
5: tak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rozmawiamy o nowej drodze. Warszawa się rozbudowuje, potrzebuje obwodnicy. Kiedy państwo dowiedzieli się, że ta trasa planowana ma przebiegać obok państwa domów?
6: Tak naprawdę wariant, który przebiega przez naszą wieś, przez Świętochów i przez nasze domy, wpadł pod koniec września. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w sierpniu zdecydowaliśmy się na zakup domu właśnie w Świętochowie. Razem z mężem i z naszą piątką dzieci żeśmy się przenieśli i dowiedzieliśmy się, że wpadł wariant, który przechodzi przez naszą działkę. Nasi sąsiedzi poświęcili wiele lat na budowę domów, dostali pozwolenie, zbudowali się, po czym wpadł wariant, który sprawia, że ich domy mają być wyburzone.
2: Rozumiem, że sprawdzili państwo plan zagospodarowania przestrzennego i tego, czy te drogi tam rzeczywiście mają iść?
6: Tak, no wcześniej nie miały tam iść rzeczywiście. Tak. No i sytuacja jest taka, że ten wariant, który wpadł właśnie pod koniec września przy naszej małej wiosce sprawi, że ta wioska właściwie przestanie istnieć, a jest to miejsce, gdzie są trzy miejsca dla dzieci z dużych miast, które mają przyjechać i cieszyć się naturą, zwierzętami, roślinami. Są 400 dni na koni, a my właśnie planowaliśmy zbudować kolejne miejsce dla dzieci, ponieważ jest tak wielka potrzeba oddechu w naturze. No i tak wielka droga w tak małej wiosce sprawi, że ona właściwie przestanie istnieć, tak? Bo to jest droga bez połączeń na drugą stronę tak naprawdę.
2: Na jakim etapie jesteśmy teraz? Czy to jest etap konsultacji, czy to już jest etap decyzji, które zapadły i teraz państwo muszą mierzyć się z urzędniczymi machinami, żeby to odkręcić?
3: W tym momencie, proszę państwa, mamy etap, gdzie są wybierane warianty. Na ten moment są przedstawione 4 warianty i 2 podwarianty, czyli łącznie jest 6 wariantów, z czego wszystkie 4 tutaj najbliżej Warszawy, czyli 1A, 1, 2 i 3 są, wszystkie przebiegają przez tereny chronione, czyli Chojnowski Park Krajobrazowy, wszelkie Natura 2000 i wiele, wiele terenów zielonych, gdzie jest to do wycinki 10 razy więcej lasu niż w wariantach idących po śladzie DK50, czyli w wariancie 4 i 4B, które okalają Grójec od południa, więc docelowo jest to zniszczenie przyrody na każdym możliwym poziomie. W obecnej sytuacji, gdy mamy takie pożary, taką suszę, chcemy wycinać kolejne lasy, kolejne tereny zielone, niszczyć doszczętnie właściwie.
6: Osuszać mokradła,
3: tak, bo tutaj docelowo to jest w planie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja obecnie miała zapaść początkowo w pierwszej połowie roku. Obecnie mówi się, że być może do końca roku czekamy na decyzję i na racjonalne, merytoryczne wybór.
2: Bo państwo nie są przeciwni budowie tej drogi tak w ogóle.
3: Oczywiście, że nie. My jesteśmy za budową drogi. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że drogi są nam potrzebne, są wręcz niezbędne do sprawnej komunikacji. Co więcej, samej Warszawie, jak i aglomeracji, obwodnica jest potrzebna i tutaj nie mamy żadnych złudzeń, żeby było inaczej. Jednakże chcemy, bo ona została poprowadzona w sposób merytoryczny, w sposób jakkolwiek racjonalny, gdzie będzie najmniej wyburzeń, najmniejszy koszt środowiskowy, no i przede wszystkim ekonomiczny też dodatkowo. I żebyśmy nie niszczyli tego, co nie odrośnie w ciągu roku, dwóch. Łatwiej jest odbudować sad, jakby to źle nie brzmiało, niż poczekać 70 lat, aż odrosną lasy, które nie odrosną przy obecnych warunkach przyrodniczych.
2: Co spowodowało, że nagle w grę wchodzi wariant, który no, ma mocno zdegradować przyrodę, spowodować, że no, życie państwa zostanie mocno utrudnione? Dlaczego ta droga w obecnym śladzie drogi, która już jest, więc wiele nie trzeba zmieniać, jakby przestaje być tym wariantem kluczowym?
4: No właśnie, i tutaj to jest bardzo kluczowe pytanie, dlaczego to się stało, ponieważ jak gdyby cały problem polega na tym, że GDKiK jest ośrodkiem planowania, czyli jest to instytucja polska państwowa, która ma za zadanie zaplanować tą drogę, czyli wybrać kilka przebiegów. Oni muszą wybrać kilka wariantów, ta droga nie może być gdzieś tam robiona po łebkach. I sytuacja jest tego typu, że niestety są naciski polityczne na to, żeby tą drogę odsunąć, ponieważ jak gdyby konkretnie jeden poseł, a mianowicie Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, odsunął tą drogę od Grójca. Jak gdyby jest ta sytuacja związana z tym między innymi, że nawet pan Gwiazda dziękował panu Suskiemu oficjalnie na sesji Rady Gminy za odsunięcie tej drogi. I jak gdyby wsuwanie takiej drogi w zagęszczenie terenu, które jest pięciokrotnie większe niż tereny grójeckie, tam gdzie są sady, jest sporym absurdem, ponieważ ta droga jest wsuwana na siłę w obszary Natury 2000, w Chojnowski Park Krajobrazowy. W samym na terenie gminy Prażmów jest tylko 6 stajni. Jest ponad 100 gatunków zwierząt, w tym 6 ściśle chronionych, takich jak łoś, wilk, bocian czarny czy derkacz między innymi, gdzie są mokradła. I wsuwanie tej drogi w taki obszar jest tylko i wyłącznie decyzją polityczną. Ktoś sobie tą drogę po prostu palcem po mapie przesuwa. Pól i sad. Jak gdyby jest tam mocno i żywotnie reprezentowany interes sadowników, no bo nie ukrywajmy, lobby i powiedzmy cały przemysł jabłkowy, który jest dookoła Tarczyna, jest bardzo silny. Jest, on jak gdyby też jest aż barzy. To jest taka nasza perła Mazowsza, która jest. Ale nie można się dać zwariować, żeby nie wycinać kawałka sadu na potrzeby wybudowania nowej drogi, bądź wykorzystać ślad drogi krajowej numer 50, bo taki wariant również jest przewidywany, ale niestety ktoś zabudował rezerwy terenowe, które były na to przewidziane w Grójcu i to jest jeden z głównych problemów, dlaczego ta droga jest odsuwana na siłę w bardzo mocno zagęszczający się teren, ponieważ tak jak mówię, różnica jest pięciokrotna w zagęszczeniu Grójca, a gminy Prażmów czy gminy Tarczyn.
2: Czy państwa głosy, państwa argumenty są przez kogoś słuchane? Czy jest jakaś reakcja? Czy ktoś w ogóle się pochyla nad tymi państwa argumentami?
5: Tak, no mamy wrażenie, że nie. I to jest tak, że też jest takie wrażenie braku transparentności procedury. To znaczy na przykład, jeżeli chodzi o liczbę wyburzeń, to, no to musimy zbierać dane z poszczególnych gmin, bo GDAKa przedstawia je na spotkaniach, rzeczywiście robi to, ale oddzielnie dla każdej gminy. Jak to zebraliśmy, to okazuje się, że na przykład wyburzeń jest dwa razy mniej w tych wariantach dalej od Warszawy, tych okalających Grójec, niż w naszym przypadku. Co więcej, jest tak, że te warianty się stykają w jednym miejscu.
6: Krzyżują.
5: Krzyżują. I rzeczywiście GDAKa już na zadane pytanie odpowiedziała, że jest możliwe rozdzielenie, co wydaje się logiczne, rozdzielenie na kawałki tej procedury, tak żeby te części rozpatrywać oddzielnie. Chodzi o to, że wariant, który my postulujemy, to z drugiej strony na zachodzie wchodzi w miasto Sochaczew, co wiemy, że jest bardzo kosztowne i pewnie jest niemożliwe. Więc my postulujemy rozdzielenie tej oceny i patrzenie na to w sposób racjonalny i przedstawianie faktów. Do tych faktów mamy bardzo ograniczony dostęp i też na pytania nie dostajemy odpowiedzi.
2: Znani mieszkańcy gminy Prażmów angażują się też w tę sprawę?
7: Tak, angażujemy się w tę sprawę i nawiązując do tego, co mówił jeden z moich przedmówców, warto podkreślić, że założenia dotyczące budowy tej drogi od samego początku przewidywały, że obwodnica aglomeracji warszawskiej, to należy podkreślić, będzie obwodziła tereny aglomeracji warszawskiej, w tym nasze gminy, a nie przecinała te gminy na pół, włączając na przykład połowę z nich do, powiedzmy w cudzysłowie, aglomeracji grójeckiej. Podkreślenia wymaga, że były konsultacje społeczne, były dokumenty strategiczne, w tym strategiczne studium lokalizacyjne, w którym wyraźnie to dokumencie

0: trzeba być przepychana w kierunku północnym, w kierunku Warszawy, dzieląc te tereny zielone. Są zagrożenia środowiskowe, koszty społeczne ogromne. Także my jesteśmy temu przeciwni. W 2020 roku na 11 tysięcy mieszkańców gminy Prażmów 6 tysięcy osób złożyło uwagi do strategicznego studium lokalizacyjnego, dzięki czemu między innymi zostały dodane do pierwotnych wariantów warianty 4 i 4b, a więc te jakby związane z pierwotnymi założeniami budowy tej obwodnicy.
1: A tak prywatnie, co państwo tracą? Swoje domy, spokój? Jak to wygląda?
2: Wygląda to tak, że no, my jesteśmy mieszkańcami dużych miast, którzy uciekli z miasta, tak? Którzy chcieli ciszę, zieleń, którzy chcieli swojej rodzinie zapewnić takie warunki bliżej korzeni, tak, naszych. Mm-hmm. No i w tym momencie to, że będziemy mieć autostradę pod oknami, albo wręcz stracimy dom, który, tak jak sąsiedzi dopiero co zbudowali, no jest jakimś koszmarem, a trwanie w tej niepewności, czekając na decyzję, też jest bardzo ciężkie, bo ludzie po prostu nie wiedzą, co mają robić. Czy mają inwestować, czy mają nie inwestować. I no, jest to naprawdę straszne, tak, dla nas.
1: Za 3 dni odbędzie się protest w Tarczynie. Jak on będzie przebiegał?
3: Tak, za 3 dni w niedzielę od 15 organizujemy protest. Niestety od razu na wstępie powiem, że musimy przeprosić wszystkich kierowców wracających do Warszawy, ale okay. Jesteśmy zmuszeni zablokować drogę krajową numer 7, czyli w stronę Warszawy, ze względu na to, że nikt nie zwraca naszej uwagi. Wprost GDDK mówi, że gmina Prażmów nie jest stroną tej konsultacji, ani tego projektowania.
1: No ale dlaczego?
3: No niestety, no ta droga nie zniknie przy S7 i nie pojawi się nagle po drugiej stronie Wisły, tylko siłą rzeczy, jeżeli zostaną wybrane jeden z pierwszych 3 wariantów, no to ta droga musi przejść przez naszą gminę, ponieważ to jest droga w klasie autostradowej i jak gdyby fizycznie ona ma swoje prawa projektowania, zakręty muszą mieć odpowiedni promień i tak samo zjazdy mogą być co odpowiednią chwilę, więc fizycznie nam zostanie droga tunelowa z obszarem oddziaływania po 3-4 km w każdą stronę, tak naprawdę pył, hałas, a na tak zwaną ze względu na luźną zabudowę oczywiście ekranów nie będzie, więc jest to absurdalna sytuacja.
1: We wtorek o 7:15 mamy obiecaną rozmowę z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tę sprawę będziemy kontynuować i ten temat. Bardzo dziękujemy. Protest 10 maja w Tarczynie, przypominamy.
4: Godzina 15.
1: Tak jest.
3: Zapraszamy serdecznie.
1: W naszym studiu byli Maria Sochoń, Błaszczyk, Maciej Błaszczyk, Rafał Jarka, Michał Lechowicz i Andrzej Jóźwiak. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Minęła 7.30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Z przyczyn technicznych na stacji metra Kabaty występują utrudnienia w kursowaniu linii M1. Pociągi kursują na odcinku od Młocin do Stokłosy. Na odcinku Kabaty-Stokłosy zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa. Mieszkańcy gminy Prażmów sprzeciwiają się budowie obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Według nowego wariantu, zdaniem mieszkańców, inwestycja pozbawi i zaszkodzi walorom przyrodniczym rejonu, m.in. nad rzeką Jeziorką. W Warszawie powstanie zespół do spraw dzików w mieście. W jego składzie znajdą się przedstawiciele organizacji społecznych oraz ekspertów z uczelni. Obecne działania związane z odłowem zwierząt prowadzą Lasy Miejskie. Pierwszy motoambulans w Warszawie. Motocyklowa jednostka ratunkowa ma skrócić czas dotarcia do pacjenta. O tym, na jakie wezwania zostanie skierowany motocykl, decyduje dyspozytor medyczny. Mieszkańcy Wawranie chcą budowy ulicy Bricknera między Filmową a Napoleona. Według planów ma ona przebiegać przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Trwa zbiórka podpisów pod petycją online.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Dziś pochmurny dzień, ale wcale nie jest to chłodny poranek. Wręcz przeciwnie. Z tym, że te temperatury specjalnie dzisiaj nie będą już rosły.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19-20 stopni, gdzieniegdzie w stolicy i w okolicy. O tej porze 17 to Warszawa, 15 w Grodzisku Mazowieckim, 16 w Wołominie, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Piasecznie i w Radzyminie. Jutro chłodniej, maksymalnie 15 stopni.
4: No, jakiś deszcz też może dzisiaj pomagać.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za nami Vixen Tap w piosence C'est la vie, o tym, że dobrze mieć dobre miejsce. Dobre miejsce na pewno mają mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i także parafianie od świętego Antoniego, bo tam wiele spotkań się odbywa i kolejne z nich już jutro, a myślę, że gość naprawdę zacny. Wielu poluje, żeby go spotkać.
2: Dominikanin, rekolekcjonista, popularny kaznodzieja, znany z działalności ewangelizacyjnej w internecie, ojciec Adam Szustak.
1: I to nie jest fake, słuchajcie. To jest prawda, naprawdę. Ojciec Adam Szustak już jutro o godzinie 18 będzie przewodniczył mszy świętej u Antoniego w Mińsku Mazowieckim, a potem katecheza ze szczególną dedykacją dla małżonków, ale nie tylko. Oczywiście wszyscy są zaproszeni, zapisywać się nie trzeba. Temat spotkania: najszybsza droga do Boga. Jutro parafia świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, Górny Kościół, 18 msza święta z kazaniem, godzina 19 katecheza, langusta na palmie, ojciec Adam Szustak będzie głosił, na pewno będzie można także, jak to zwykle jest u Antoniego, zadać jeszcze potem swoje pytania, być może nawet kilka słów z ojcem Adamem zamienić, także jeśli macie ochotę, to rezerwujcie jutrzejszy wieczór na to spotkanie.
2: Zapraszamy, 18 msza święta z kazaniem, rozpocznie to spotkanie, a po niej katecheza.

0: 16 minut zostało do 8. Wciąż trwają utrudnienia w kursowaniu linii metra M1 z przyczyn technicznych. Na stacji Kabaty te utrudnienia występują. Pociągi kursują na odcinku Młociny Stokłosy. Na odcinku metro Kabaty, metro Stokłosy jest uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro. Autobusy linii 710, 724, 742 kursują na wydłużonym odcinku od osiedla Kabaty do metra Stokłosy. Jaka sytuacja w Warszawie?
1: Kolizja zgłaszana przez kierowców na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. Jeżeli zmierzamy w stronę Marymontu, korek przy Ostruckiej się rozpoczyna i przy Mickiewicza kończy. Bardzo duże utrudnienia rozpoczynają się w Alei Józefa Beka i tak przechodzą przez Aleję Wincentego Witosa i dochodzą do Doliny Służewieckiej. Spore utrudnienia także jak co dnia w Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia, a na Prymasa Tysiąclecia też doszło do kolizji.

0: Modliła się dziewczyna i bratanki na antenie Radia Warszawa. Ciekawe, czy przez wstawiennictwo błogosławionego Franciszka Palariego się modliła.
1: Posłuchajmy. Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Panie, naucz mnie być mądrym. To była ulubiona modlitwa dzisiejszego patrona, którą odmawiał on sam i której uczył odmawiać swoich penitentów. A być mądrym oznaczało dla księdza Franciszka Palariego pamiętanie o tym, że wszystko przemija, a tylko niebo jest wieczne i dlatego wszystko na ziemi robić należy w tej właśnie niebiańskiej perspektywie, z odwagą i bez żadnej kalkulacji. Zanim jednak ksiądz Franciszek nauczył się takiego mądrego podejścia do świata, wcześniej widział swoich rodziców, którzy choć sami niewiele mieli, to na niedzielny obiad zawsze zapraszali kogoś biedniejszego od siebie. Uważali bowiem, że nie można przyjmować Jezusa w Eucharystii, jeśli nie otworzy się potem szeroko drzwi ubogim. I to nie ze skrywanym wstrętem albo z pobożnego musu, tylko z autentyczną radością na twarzy. Dlatego też ten niewiele wyższy wzrostem od dzieci włoski duchowny przez 53 lata swojej posługi jako nauczyciel, kaznodzieja i spowiednik zawsze widziany był z charakterystycznym uśmiechem na twarzy, uśmiechem, który przyciągał do niego wszystkich potrzebujących pocieszenia, rady czy zachęty, bo uśmiechając się, ksiądz Franciszek Paleari potrafił budzić w ludzkich sercach pokój i radość. Nic dziwnego, że gdy 7 maja 1939 roku umierał w Turynie, to żegnało go całe miasto, przekonane głęboko o jego mądrości, którą wyprosił dla siebie u Boga przez całe swoje błogosławione życie i którą potrafił dzielić się z innymi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Anywhere, Passenger w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Dwie minuty zostały do godziny 8. Gdziekolwiek można zabrać Radio Warszawa, wiesz?
1: Tak, wystarczy internet, radiowarszawa.com.pl i nawet na Grenlandii nas słychać.
0: Sprawdzałeś?
1: Nie, ale podobno jest tam też internet.
0: Jarek ma chyba nowe plany na wakacje.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
4: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: O reklamie.
0: Minęła 8, tu Radio Warszawa, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rzecznik Praw Dziecka chce nowelizacji ustawy kamilkowej. Drony z Rosji nad Łotwą. Papież spotkał się z wiernymi na pierwszej majowej audiencji ogólnej. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Monika Horna-Cieślak proponuje wprowadzenie obowiązku rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje.
9: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych, muszą zobaczyć dziecko. Jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
8: Nowelizacja proponuje też powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania. Przypomnijmy, wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku znęcania się nad dzieckiem. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i spadły na terenie Ładgali, poinformowało łotewskie wojsko. Nie podano jednak dokładnych miejsc, w których rozbiły się bezzałogowce. O szczegółach Kamil Zalewski.
11: Nad ranem ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju, a mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe. Według wstępnych informacji jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Portal LSM podaje, że drony wleciały do łotewskiej przestrzeni powietrznej od strony Rosji. Jednak, jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Mieszkańcy gminy Prażmów zablokują w najbliższą niedzielę drogę krajową numer 7 w Tarczynie. Ma to związek z ich sprzeciwem wobec budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej według nowego wariantu. Zdaniem mieszkańców inwestycja zaszkodzi walorom przyrodniczym rejonu, m.in. nad rzeką Jeziorką. Dodatkowo trasa ma przebiegać tuż obok domów mieszkańców. Mówiła o tym w poranku z Radiem Warszawa Maria Sochoń-Błaszczyk, mieszkanka gminy Prażmów.
12: Tak naprawdę wariant, który przebiega przez naszą wieś, przez Świętochów i przez nasze domy, wpadł pod koniec września. sierpniu zdecydowaliśmy się na zakup domu właśnie w Świętochowie i dowiedzieliśmy się, że wpadł wariant, który przechodzi przez naszą działkę. Nasi sąsiedzi poświęcili wiele lat na budowę domów, dostali pozwolenie, zbudowali się, po czym wpadł wariant, który sprawia, że ich domy mają być wyburzone. I mówi, że ta wioska właściwie przestanie istnieć.
8: A do sprawy będziemy jeszcze wracać. Papież Leon XIV przypomniał, że Kościół nie może skupiać się wyłącznie na sprawach doczesnych, bo jego celem jest Królestwo Boże i życie wieczne, mówił Ojciec Święty podczas środowej audiencji generalnej. Papież zaznaczył też, że Kościół powinien bronić godności człowieka, wspierać ubogich i stale się odnawiać. Leon XIV zwrócił się też do Polaków, apelował o jedność narodową i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Nawiązywał do kultu Matki Bożej Królowej Polski oraz świętego Stanisława. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie, zakończył papież.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzisiaj dużo chmur i już nieco oszczędniejsze temperatury. Czy będzie padać, czy będzie grzmieć? Trudno powiedzieć, bo modele pogodowe są niezwykle rozbieżne dzisiaj. Zatem taka pogoda może być dzisiaj nieprzewidywalna.
0: Maksymalnie na termometrach 19 stopni, o tej porze 17 w Warszawie, 16 w Grodzisku Mazowieckim, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jutro maksymalnie 14 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jak tam do tej filozofii się nadal przygotowujesz?
1: Może tak, może nie.
0: A czy już wiesz, jakie utwory wykorzystasz jako kontekst? Nie wiem, czy mówię prawidłowo, jeśli chodzi o maturę z filozofii, ale powiedzmy, że jakieś konteksty, wiesz, takie jakieś teksty kultury tak zwane przydałyby się, żeby wytłumaczyć to, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Czy odpowiedź na pytanie być, czy nie być? Jest łatwa, a może trudniejsza?
1: Może kulturalne utwory Cliffa Richarda mi posłużą do tego, żeby napisać część mojej pracy naturalnej jutro.
0: Może tak być. Wired for Sound to nasz dzisiejszy budzik, ale nie wiem, czy wiesz, że możemy też spokojnie Cliffa Richarda z maturą powiązać. Bo pojawia się w polskiej piosence, która jakoś delikatnie do matur nawiązuje.
1: A która?
0: Prywatki.
1: Prywatki? Nie wiem.
0: Gdzie się podziały tamte prywatki?
1: A, tam są. A, no rzeczywiście jest.
0: Jest, jest. Fragment z tej piosenki brzmi: tutaj Polanka, Stonsi, Beatlesi, Cliff Richard śpiewa.
1: No to ja już pół matury mam. Tu Cliff Richard, tu wykorzystam, gdzie się podziały tamte prywatki. Coś tam jeszcze ogarnę do końca dnia.
0: Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się jak we śnie. A teraz podczas matur kwitną kasztany.
1: Widzę, że ty też przygotowana do jutra jesteś.
0: Zobaczymy, zmierzymy się w tym pojedynku filozoficznym. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
10: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Sporo utrudnień dzisiaj w Warszawie. Rozpocznijmy od pierwszej linii metra. Nie funkcjonują trzy stacje: Imielin, Natolin i Kabaty. To wszystko z przyczyn technicznych, jak informuje Metro Warszawskie. Na odcinku metro Kabaty, metro Stokłosy została uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro. Dodatkowo autobusy linii 710, 724 i 742 kursują na wydłużonym odcinku od osiedla Kabaty do metra Stokłosy. Problemy także na kolei Góra Kalwaria. Tutaj jakieś problemy techniczne powodują, że na odcinku Warszawa Skarżysko-Kamienna pociągi mogą być lekko opóźnione. No i Warszawa zakorkowana dzisiaj. Dużo tych korków na Grójeckiej, korki także w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia najbardziej. Duże utrudnienia, większe niż zwykle na Prymasa Tysiąclecia ze względu na zgłaszaną kolizję. No i przed Doliną Służewiecką bardzo duże korki także się tworzą.
1: Gość poranka.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Maryi, w jaki sposób może być dla nas drogą do Boga, ale zaczniemy od bardzo dobrej, radosnej wiadomości. Wczoraj Senat ustalił, że rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego ze względu na to, że w lutym 2027 roku przypadnie 40. rocznica jego śmierci. W naszym studiu o poranku ksiądz Jarosław Tomaszewski, papieskie dzieła misyjne, misjonarz w Urugwaju. Ksiądz był misjonarzem, szczęść Boże.
3: Urugwaju, szczęść Boże.
2: Witam miło serdecznie. Ucieszył się ksiądz tej wiadomości o księdzu Franciszku Blachnickim?
3: No, jestem skłonny, to szczerze powiem, czytać ją jako cud, bo w stanie naszego społeczeństwa i parlamentu, w jakim jesteśmy, to się przewija nawet od 3 maja, od przemówienia prezydenta o jedności narodowej, o burzeniu wręcz fundamentów naszej jedności narodowej. To jest super znak. I nawet cud. Uważam, że księża dzisiaj nie są brani jako ktoś popularny i to, że parlament polski tak bardzo podzielony, aż do właśnie pęknięć, jednogłośnie wybiera rok Franciszka Blachnickiego, duchownego katolickiego, no jest ogromnie radosną wiadomością. Uważam, że też mimo wszystko gdzieś to po tej lewej czy antychrześcijańskiej stronie mogą być wychowankowie Franciszka Blachnickiego, bo kiedyś Oaza była powszechnym ruchem formacji młodzieżowej, więc chwała Bogu i oby tak dalej w Polsce, bardziej do jedności, dalej od tych ekstremalnych podziałów, które naprawdę niszczą narodowość.
2: Dla polskiego kościoła to też będzie jakiś szczególny znak, bo ksiądz Franciszek Blachnicki na pewno zapisał się odwagą, takim bardzo też światłym i nowoczesnym patrzeniem na kościół, poszukiwaniem dróg ewangelizacji nowych, docieraniem do serc poprzez także budowanie relacji.
3: Owszem, akurat ja nie jestem oazowiczem, panie redaktorze, jestem późnym nawróceniem, już Oaza dla starców była passé, można było tam wejść właściwie na poziomie liceum, a ja troszkę później spotkałem Pana Boga. Natomiast myślę, że ja jestem misjonarzem, więc nie chcę mądrzyć się na temat polskiego duszpasterstwa, które obserwuję troszkę z linii papieskich dzieł misyjnych. Natomiast uważam, że my źle czytamy w Polsce młodzież w duszpasterstwie. Czytamy ją pesymistycznie, czytamy młodzież jako jakieś nowe pokolenie, czy pierwsze pokolenie w Polsce rzekomych ateistów, a ja mam w swojej rodzinie młodzież i to mnie ośmieliło do rozmowy z nimi i ośmielę się powiedzieć, że nieraz wujek ksiądz z młodzieżą na 120-letnią troszkę no, ma skrycie lepszy kontakt niż rodzice. Nie wiem, czy to jest dobre do końca, ale tak jest. Więc myślę, że Blachnicki, odkrycie go ponowne, rok Blachnickiego ogólnopolski, może nam też w duszpasterstwie polskim pomóc inaczej czytać młodzież. Młodzi nie są ateistami, uważam. Są bardzo pokiereszowani przez stan cywilizacji, który zbudowało nasze pokolenie. Mhm. Nie oni. A więc nie ma w tym ich winy. Natomiast nie są ateistami, mają bardzo trudny kontakt z Bogiem, ale mają wiarę. Nie są antyklerykalni jak nasze pokolenie, bo oni nie znają marksizmu. Dla nich ksiądz kojarzy się gdzieś tam z jakiegoś kosmosu ideowego, ale mają bardzo tak tabula rasa podejście do duchownych, do kościoła. Nic oni nie wiedzą po prostu.
2: Szukają autentyczności. To ja mogłabym powiedzieć z moich doświadczeń, tak, że są bardzo mocno wyczuleni na to rozróżnienie, że jeżeli coś głosisz, no to tak żyj. Bo jeżeli tak nie żyjesz, to po co głosisz?
3: Mam też wrażenie, że kościół dla młodego pokolenia jawi się jako ostatnia możliwa wyspa sensów w takim oceanie nicości, gdzie oni dużo funkcjonują. I mam takie wrażenie, że młodzi ludzie wręcz chcieliby, nie wszyscy oczywiście, ale ogromna większość, jaką poznałem, chcieliby, żeby jednak Kościół nie był skompromitowany. To jest ich pragnienie, żeby do tej wyspy dotarli, do tego brzegu i żeby tam był sens. Nie wiedzą, jak dotrzeć, mają trudny kontakt z Bogiem w tym pokoleniu, bardzo zakłócony. W każdym razie to jest duży temat, natomiast mam taką nadzieję, że Blachnicki nam pomoże naprawdę inaczej odczytać kontakt z młodzieżą. To są bardzo ciekawi ludzie, bardzo ciekawe pokolenie, potłuczone, nie, ja nie jestem idealistą, przez cywilizację, którą myśmy zbudowali. Ich rodzice, ich dziadkowie, ich wujkowie. Ale to jest ogromnie ciekawe pokolenie, więc inne spojrzenie na młodzież jest nam potrzebne.
2: Czy takie pokolenie, trochę chcielibyśmy powiedzieć, apokaliptyczne, kryzysów, depresji, o tym się mówi, że wśród wielu młodych to jest problem, braku sensu, sensu, którego też bardzo, bardzo mocno szukają. To jest coś, co mnie mocno dotyka też w spotkaniach z młodymi i niejednokrotnie powiedziałabym, że jestem aż wzruszona tym, jak silne jest w nich to poszukiwanie prawdy, tego, co jest rzeczywiste.
3: To są ludzie, mam wrażenie, depresję tak, ma pani redaktor rację, ale myślę, że przede wszystkim ludzie samotności wewnętrznej, ludzie pozostawieni sobie. Niestety moje pokolenie poszło w sukces, poszło w korporacje, duszpasterze poszli w indeksy. Zaczepię tak też nasze środowisko, żeby nie tylko zaczepiać moich braci czy kuzynów świeckich, a do ręki dziecka dano to narzędzie, które jest bardzo dzisiaj dyskusyjne, AI, sztuczną inteligencję w różnych formach.
2: Smartfon dostępny.
3: Smartfon i stąd bezsens, stąd depresja. Depresja jest stanem samotności wewnętrznej. Ona ma perturbacje psychiczne, psychologiczne, ale są tylko perturbacje. Jej przyczyny depresji są egzystencjalne, są życiowe, są głęboko w człowieku i dla mnie główną przyczyną jest osamotnienie w relacjach. Bardzo głębokie, sięgające aż do dna duszy młodego człowieka.
2: Czy Maryja może być naszą nauczycielką na tych drogach wiary i także na tych drogach do relacji, wychodzenia z samotności? Można by o niej powiedzieć, no bo nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł święty Józef. Potem możemy ją kojarzyć trochę jako samotną matkę?
3: No, ciekawy wniosek, pani redaktor. Nigdy nie myślałem w ten sposób o Maryi. Sądzę, że Ewangelia jest też skromna w opisach przeżyć Matki Bożej. Coś tam próbuje nam o jej chwale mówić ostatnia księga Apokalipsa, ale nie ma tak, przynajmniej nie znajduję osobiście, myślę szybko w tej chwili, nie znajduję wątku o samotności Matki Bożej, nawet pod krzyżem, gdzie z pewnością przeżyła samotność psychologiczną, samotność emocjonalną. Jestem mężczyzną, jestem celibatariuszem, nie znam stanu, od wnętrza swojego, co przeżywa rodzic, który grzebie swoje dziecko. Chrystus był Zbawicielem, był Bogiem dla Maryi, ale był też jej dzieckiem noszonym pod sercem, więc myślę, że scena pod krzyżem jest dla Matki Bożej ogromnym stanem nocy ciemnej, nocy wewnętrznej, ale nawet tam nie jest samotna. Jest taki bardzo wzruszający, dwuwersetowy wątek w Ewangelii Jana, dyskretnie opisany, bo o Jana właśnie chodzi, kiedy Maryja otrzymuje Jana w tę ciemność i nie jest nigdy sama, kiedy otrzymuje cios od anioła, no bo co 14-letnia czy 15-letnia dziewczyna w Nazarecie mogła myśleć o swoim życiu, że spotka właśnie fajnego Józefa. No nie wiem, co myślała Matka Boża przed zwiastowaniem, ale myślę, że była normalną, zdrową dziewczyną. Tak sobie tę Ewangelię czytam.
2: Potem chyba też była normalna.
3: No tak, tak, ale taką normalnie planującą swoje życie, a tu nagle wchodzi jakiś anioł zwiastowanie, mówiąc jej w ogóle o poczęciu z Boga, ale też nie jest tym sama w tym dylemacie, bo potem na przykład Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchownych, on ma taki moment, kiedy nam każe wejść w medytację tej chwili zwiastowania, ale poczuć się w jednym z punktów tej medytacji co się dzieje z wnętrzem Maryi, kiedy anioł odszedł.
2: Zawsze myślę o tym momencie.
3: Tak? Pani jest kobietą, ja nie. Nigdy nie myślałem do tygodnia ignacjańskiego.
2: Fajnie, aniele, że przyszedłeś, ale dzięki, że...
3: Tym.
2: Tak, dzięki, że mi zostawiasz, nie?
3: Właściwie powiedział, że tak będzie.

0: Ksiądz Jarosław Tomaszewski będzie głosił tam konferencję. Jest dla księdza przewodniczką?
1: Tak, ja się nawróciłem na głębszą wiarę podczas pielgrzymek jasnogórskich. Jestem płockim księdzem, płockiej diecezji, włóczęgą z racji misyjnego wyboru, ale od dziecka wychowywałem się. Jestem księdzem płockiej diecezji i od wielu, wielu lat z naszej diecezji pielgrzymuję, myślę, w czasach Błaśnickiego, no w latach 80., 90. odłączyła się płocka samodzielna pielgrzymka od warszawskiej, tej ogromnej Wyszyńskiego jeszcze. I jako młody licealista, słabo wierzący, taki zdezorientowany, myślę, jak młodzież dzisiaj, podobnie, ale to były inne czasy, ksiądz Jacek Dudkiewicz, dobrych księży trzeba z imienia, nazwiska wymieniać, także w Warszawie, ten nasz płocki ksiądz zaprosił mnie na pielgrzymkę, zaryzykował, bo ja byłem naprawdę zielony duchowo, ale on nas uczył religii. To był ten czas, kiedy religia wchodziła do szkół, te lata 90. No i poszedłem, to była ogromna pielgrzymka, chyba 3000 wtedy z płockiej diecezji. Nigdy nie zapomnę wejścia na Jasną Górę do Matki Bożej. Chyba od tamtego momentu zaczęła się nasza, myślę, że przyjaźń, mimo moich tam ludzkich słabości.
0: Jeżeli chcieliby Państwo dłużej posłuchać o Matce Bożej, która może być przewodniczką, Maryja przewodniczką w drodze, pod tym hasłem odbędzie się 9 maja, czyli już w najbliższą sobotę, pielgrzymka do Loretto. Czytelników miesięcznika Różaniec i rodziny loretańskiej Radio Warszawa objęło patronatem tę pielgrzymkę. Konferencja księdza Jarosława Tomaszewskiego, naszego dzisiejszego gościa. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Papieskie dziękuję. Dzieła misyjne musimy tutaj wymienić oczywiście.
1: Tak,
0: także.
1: Prosimy o modlitwę za dzieła misyjne papieża w Polsce też.
0: I za misjonarzy. Dziękuję bardzo.
1: Przede wszystkim. Dziękuję bardzo.

0: Jest 8.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Siatkarze projektu Warszawa z brązowymi medalami plus ligi w Rzeszowie pokonali Rysowie 3-0 i zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do 3 wygranych. Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Pracownik jednej z wolskich kawiarni nagrywał kobiety w toalecie. 25-latek chował telefon w saszetce w taki sposób, by obiektyw był skierowany na toaletę dla pracowników. Grozi mu 5 lat więzienia. W najbliższą sobotę Moto Serce Night Meeting, wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie 10-letniego Tymka z zespołem Downa. Na koniec maja Steel Roses Motor Club planuje dużą akcję krwiodawstwa. Wczoraj w Centrum Kulturalnym Art House Kołowa wystartował cykl darmowych zajęć teatralnych. Jego uczestnicy uczą się scenicznego fachu pod okiem popularnej aktorki Ewy Gorzelak. Finałem akcji będzie wystawienie sztuki dla dzieci z Targówka. Dziś trochę chłodniej w Warszawie. Termometry w stolicy pokażą maksymalnie 18 stopni. Może przelotnie padać.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No i może, to jest to kluczowe słowo. Może popadać, a może i nie popadać, bo dzisiaj naprawdę te modele pogodowe wskazują najróżniejsze rzeczy.
4: Czyli
0: od pochmurnego dnia, po burzę, po deszcz i tak proszę sobie wybrać.
4: Właściwie pytanie filozoficzne.
0: No właśnie, jak to będzie dzisiaj? Ale temperatury są dość stałe.
4: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 18-19 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Za 20 minut będzie godzina 9. Maryja bardzo ważna jest zawsze, w maju o niej pamiętamy jeszcze bardziej i jeszcze bardziej poznajemy.
1: Bo właśnie, wiesz, litania loretańska to jest trochę tak jak album ze zdjęciami Maryi. Przyglądasz się jednemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu. No to dzisiaj czas na już siódme wezwanie, o którym więcej siostry loretanki.
2: Maj z Maryją. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Któż z nas nie chciałby być naprawdę szczęśliwy? Patrzymy na uśmiechnięte twarze w mediach społecznościowych, w telewizji i łatwo rodzi się w nas zazdrość. Myślimy, to niemożliwe, żeby w mojej sytuacji można było tak się cieszyć. Tyle przecież problemów, tyle smutku. Dlaczego inni mają lepiej? A jednak istnieje radość, która nie zależy od okoliczności. Uczy nas jej Maryja. Jej radość nie była powierzchowna. To nie sztucznie przyklejony uśmiech, ani udawany optymizm, gdy wszystko się rozpada. Źródłem jej radości był sam Bóg. Maryja nie miała łatwego życia. Doświadczyła niepewności, cierpienia, trudnych chwil. A mimo to zachowała pokój serca. Jak to możliwe? Była głęboko zakorzeniona w Bogu. I to właśnie sprawiało, że nic nie mogło odebrać jej wewnętrznej radości. Taka radość jest możliwa także dla nas. Maryjo, ucz nas radości zakorzenionej w Bogu.
3: Rozważania przygotowały siostry loretanki.

0: 16 minut zostało do 9. Damian Kowalski, reporter Radia Warszawa z najświeższymi informacjami z linii metra M1. Cześć Damian.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, na odcinku od metra Kabaty do metra Stokłosy jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Mam głos pani rzecznik Anny Bartoń, która opowie zaraz coś więcej.
2: Dzień poranny, na pierwszej linii metra mamy awarię urządzeń sterowania ruchem przy stacji Kabaty. W celu jej usunięcia musieliśmy wyłączyć napięcie w trzeciej szynie, co skutkuje skróceniem trasy pociągów na linii M1. Jeździmy w tej chwili w pętli od Młocin do stacji Stokłosy. Na wyłączonym odcinku uruchomiona została komunikacja zastępcza autobusowa zatrzymująca się przy stacji Stokłosy i kończąca swój bieg przy stacji Kabaty.
3: Damian Kowalski, bardzo dziękujemy za te ustalenia.
0: No w samej Warszawie tak. ciasno, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Wawelska, standardowo Wałmiedzeszyński, Wisłostrada, korki.
4: Radio Warszawa.
5: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9, a my mamy zaproszenie na przyszły weekend. Noc muzeów, 16 dzień maja i jedna z atrakcji to atrakcja przygotowana przez Radio Warszawa, bowiem zapraszamy do odwiedzenia nas.
2: Możecie zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Ile jest guzików w studiu, z czego czytamy, sprawdzamy, jak to wygląda, kiedy mikrofony się włączą, czy nawet szepnąć nie można w studiu. W jaki sposób...
1: Szepczę!
2: W jaki sposób... ale do mikrofonu. A ja mówię, wiesz, jakbyś w końcu
1: to teraz
2: był...
1: obok. Szepczę!
2: A coś
1: słychać było?
2: No, ja słyszałam. Słuchacze, dajcie znać, czy wy słyszeliście. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to tutaj w środku wygląda, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. 16 maja, czyli sobota od godziny 17:00 zwiedzanie Radia Warszawa. Będzie można też nagrać swój głos, zobaczyć swój głos. Całe zwiedzanie potrwa około 45 minut, a wejścia o godzinach 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00. Ważne jest to, że obowiązują zapisy na to spotkanie zapisać się można przez stronę radiowarszawa.com.pl, zakładka Noc Muzeów w Radiu Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie. Widziałeś, że samochodem będzie się można
1: przejechać. Tak, razem z dziennikarzem motoryzacyjnym Radia Warszawa Grzegorzem Traczewskim będzie można przejechać się zabytkowym Fiatem 125P. Będą też radiowe gadżety, zatem warto być z nami tego dnia. 16 dzień maja, radiowarszawa.com.pl, tam się zapisujemy.
2: A jeśli ktoś szuka propozycji na dzisiaj, jest fanem koni i wszystkiego, co z końmi związane, to dzisiaj i jutro w Łazienkach Królewskich odbywają się dni kawaleryjskie, podczas których na hipodromie odbywają się zawody we władaniu szablą, lancą, pokaz konny szwadronu honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Jeśli macie ochotę, to możecie po prostu przyjść. Program dzisiaj rozpoczyna się o godzinie 12:30, potrwa do 19:00. Jutro od 9:00 startują zawody. Do godziny 16:00 można przyjść, także wstęp wolny.

0: Oj, dużo rzeczy się w powietrzu unosi. I miłość, miłość i też? Zapach bzu, i w ogóle wiosny. Jest fajnie.
1: Radio Warszawa też gdzieś tam w powietrzu u was. Dziękujemy, że z nami jesteście. Zostańcie dalej.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, w Radiu Warszawa czas na wiadomości.
8: Sytuacja w Puszczy Solskiej się ustabilizowała, ogień strawił 500 hektarów lasu. Donald Tusk we Włoszech spotka się z papieżem i premier Meloni. Bez rozstrzygnięcia w rywalizacji finałowej plus Ligi Siatkarzy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
9: Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną.
8: Szef MSWiA dodał, że akcję gaśniczą ułatwią opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać. Według prognoz opady mają występować również jutro. Ogień w Puszczy Solskiej pojawił się we wtorek. W szczytowym momencie z pożarem walczyło 460 strażaków. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. W akcji gaśniczej strażaków wspierało z powietrza 6 śmigłowców gaśniczych i 6 samolotów Dromader.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Działania na rzecz pokoju, w tym zakończenie wojny na Ukrainie, stabilizacja na Bliskim Wschodzie, pomoc humanitarna i zapobieganie konfliktom w Afryce. Takie tematy zostaną poruszone podczas audiencji polskiego premiera u papieża Leona XIV w Watykanie. To pierwsze spotkanie premiera Donalda Tuska z Ojcem Świętym. Dochodzi do niego w przededniu rocznicy wyboru papieża. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Tuż po audiencji odwiedzi grób papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Donald Tusk spotka się również z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Politycy będą rozmawiać o polsko-włoskich stosunkach, omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Porozmawiają też o kluczowych wyzwaniach stojących przed wspólnotą i całą Europą. Tego dnia Rzym odwiedzą też inni światowi politycy, sekretarz stanu USA Marco Rubio i nowo wybrany premier Węgier Petr Modzior. W Warszawie rozpoczyna się 35. Festiwal Mozartowski. W programie gale, opery, warsztaty, a także spektakle dla dzieci. Jubileuszowa impreza będzie wyjątkowa, zapewnia dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Łyska.
10: Zaczynamy Così fan tutte, nową realizacją w reżyserii Pawła Szkotaka. Potem przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas graliśmy, czyli Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju, Idomeneo, Czarodziejski flet, La Clemenza di Tito.
8: Po raz pierwszy gościem festiwalu będzie Teatr Marionetek z Düsseldorfu ze spektaklem Uprowadzenie z Seraju. Wystąpi też Młodzieżowa Orkiestra Mozartowska, która będzie się doskonalić pod dyrekcją australijskiego dyrygenta Benjamina Bale'a. Zwieńczeniem festiwalu będzie występ światowej sławy śpiewaczki operowej Joyce DiDonato. Gala Mozart Night odbędzie się 5 lipca w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy Centralny Plac Muzyki. Będzie piąty decydujący mecz w finale Plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Lublin uległa u siebie Aluronowi Zawiercie 1-3 w czwartym starciu i wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Piąte spotkanie w niedzielę o 14:45 w Sosnowcu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj sporo chmur, ale słońce też nieśmiało zza tych chmur wygląda, tak jak na przykład w tej chwili w Warszawie. Takie temperatury dzisiaj dość oszczędne, ale nie możemy narzekać, że jest jakoś strasznie zimno.
1: Patrz, jak wczoraj było 28, to dzisiejsza 19 to już oszczędna temperatura. 19 dzisiaj maksymalnie, o tej porze 17 w Warszawie, 18 w Mińsku Mazowieckim, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim.
0: Niewykluczone opady dzisiaj.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Hasło poproszę.
0: Nie wiem.
1: Nie możesz się odezwać, jak nie znasz hasła.
0: A jakie hasło?
1: No pomyśl.
0: A, nie mogę się odezwać, to milczę.
1: No pomyśl.
0: Matura? Nie wiem.
1: Radio Warszawa 106,2 FM. Nie znasz tego hasła?
0: Nie, no oczywiście, że znam.
1: Poranek
0: ale...
1: z Radiem Warszawa i co dalej?
0: Ale czego nie wygrałem?
1: No, nie powiem ci. Będziesz jeszcze bardziej rozczarowany w związku z tym. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hasła.
0: A, to do tego zmierzasz.
1: No a hasło?
0: Nie wiem, tyle tych haseł do banku, do poczty, jednej, drugiej, prywatnej, służbowej.
1: A mogę zgadnąć?
0: Weź.
1: Mogę zgadnąć twoje hasło? Jarek z wielkiej litery, ale... 1, 2, 3, 4 gwiazdka.
0: No, czyli to może być moje hasło do jakichś takich nieistotnych rzeczy, tak, to prawda.
1: Jeżeli masz takie hasło, to je zmień. I o tym wam przypominamy dzisiaj, żeby tego typu hasła jednak nie były naszymi hasłami, szczególnie do tych bardzo ważnych kont, bo to może się źle skończyć.
0: Ale... Cyberprzestępcy tylko czekają na takie hasła. O!
1: A my czekamy na was, żeby wam trochę pomóc przypomnieć o tych ważnych sprawach wszystkich. No i pamiętajcie, to najważniejsze hasło. Radio Warszawa 106,2 FM. Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A teraz poza hasłami jeszcze mamy te wzory takie dotykowe na ekranach naszych smartfonów.
2: Nie wiem, ja nie mam.
1: Co ty masz? Odcisk palca?
2: Tak.
1: To bym się nie dostała do twojego smartfona.
2: Nie.
1: O nie, nigdy nie próbowałam.
2: Ciekawe, ile osób, które teraz nas słucha, ma Z na przykład. Albo M.
1: Nie zgadłeś mojego wzoru?
2: Albo odwrócone U.
1: Chociaż w sumie jakaś taka forma Z-ki odwróconej. Okej, dobra.
2: No. Ty mnie tu pouczasz o cyberbezpieczeństwie.
1: A teraz będzie o cyberbezpieczeństwie, bo właśnie wiesz, to jest klucz taki, że jak już przypomnisz sobie ten swój kod, ewentualnie użyjesz swojego kciuka, żeby odblokować smartfon, wyskoczy ci jakieś powiadomienie, albo wejdziesz i obejrzysz jakąś jedną rolkę. Wiesz, że przeglądanie rolek nigdy nie kończy się na jednej?
2: Wiem.
1: Ja też wiem. Jeżeli ktoś z was też wie, może dołączyć do naszego. To jest akurat naprawdę niechlubny klub, ale co z tym zrobić i dlaczego nie powinniśmy siebie oszukiwać z tymi roleczkami, że jedna wystarczy? Jak to zrobić, żeby nie mieć pędzącego umysłu? No właśnie, o tym już za chwilę. Myślę, że ważne tematy z gościem, który zna się na tym bardzo dobrze, ekspert od cyberuzależnień Anna Las-Opolska, już za chwilę odpowie na trudne pytania.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Trasa S8 przed mostem Grota Roweckiego, dojazd z Łomianek do Warszawy. O tym wszystko wiemy, to teraz skupmy się na tych ulicach, o których często nie mówimy. Wawelska zakorkowana teraz jest od metra Politechnika w kierunku Starej Ochoty do Grójeckiej. Aleje Jerozolimskie nie tylko do Prymasa Tysiąclecia się korkują, ale teraz od Ronda de Gaulle'a do Ronda Dmowskiego w korku także. Prosta stoi od Prymasa Tysiąclecia w kierunku centrum do Ronda ONZ zakorkowana. Aleja Jana Pawła II od Hali Mirowskiej też do Ronda ONZ w korku. Wybrzeża też się korkują. Wybrzeże Helskie do Alei Solidarności też w korku. Teraz mamy Wybrzeże Gdańskie w zasadzie od Cytadeli do mostu Poniatowskiego.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
3: Nigdy nie kończy się na jednej rolce i na pewno wie to każdy z nas, kto kiedykolwiek sięgnął po te shorty. Różnie się to nazywa. Shorty, rolki, krótkie filmiki, jak zwał, tak zwał. Ważne jest to, że jest to niesamowicie duży pochłaniacz czasu i być może niektórzy z Państwa także doświadczyli czegoś takiego po przejrzeniu serii takich rolek, że czuję, że mi się robi gorąco w głowie albo czuję się taki naładowany. W sumie nie wiem czym, nie wiem jak to zrobić, ale z drugiej strony kolejną rolkę przewijam i kolejną, i kolejną, i kolejną, i tak mija godzina, może półtorej, może dwie godziny, różnie to bywa, a może tylko 15 minut, ale zawsze jadąc podczas podróży do pracy, w autobusie, czy też w tramwaju, niektórzy też widziałam, czasami podglądam kierowców, którzy jadą obok, przewijają nawet w samochodzie takie roleczki, co może być już po prostu niebezpieczne. Anna Lasopolska, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnień, zajmująca się profilaktyką i szerzeniem logoterapii. Dzisiaj ponownie razem z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Co z tym przegrzaniem? Co z tym pędzącym umysłem? Czy rzeczywiście możemy doświadczyć, oglądając serię takich rolek, czegoś takiego, że robi nam się gorąco w głowie?
4: Tak, to ciekawe, bo ten pędzący umysł to jest jedno z moich takich ulubionych haseł, ponieważ właśnie kończę książkę pod tytułem Pędzący umysł, która będzie właśnie opowiadać o tym, jak zwolnić umysł, który po prostu już jest tak przegrzany, że zaczynamy mieć problemy z pamięcią, zaczynamy mieć problemy ze znalezieniem właśnie odpowiedniego słowa i zaczynamy po prostu być nieobecni w swojej codzienności, bo przegrzanie ma swoje aktualne konsekwencje, ale też i odległe. Osoba, która ma przegrzany umysł, jest właśnie bardzo pobudzona. Niestety jest to cały czas diagnozowane jako nadpobudliwość psychoruchowa, a bardzo często to jest po prostu osoba, która na tyle już ma precyzję rozgrzanego umysłu i pędzącego, że uważa, że jest po prostu wszechmocna, że jest w stanie po prostu być i w Afryce, z Afryki do szkoły, ze szkoły, na maila, z maila do banku, zrobić przelew. Tam możemy za pomocą jednego palca być wszędzie. Możemy się przenieść na drugi koniec świata i umysł dosłownie myśli, że on ma taką siłę i moc. On do tej pory w historii całego istnienia świata nigdy nie doświadczył takiej swojej prędkości działania, więc on świetnie z tego chce skorzystać. Tylko są tego ogromne konsekwencje. Właśnie jak przegrzanie umysłu, bardzo duża część osób właśnie grzeje, a potem ma stany depresyjne, bo nie ma na to siły w ogóle, żeby wstać z łóżka, żeby coś robić, czuje bezsens swojej codzienności, ponieważ na tyle rozpędziła swój umysł i na tyle przegięła z tym robieniem wszystkiego naraz, po prostu musiała wypocząć. Depressed, czyli głęboki reset. Z czym jeszcze jest depresja? Jeżeli żyjemy pod dużą presją, czyli ciągle narzucamy sobie presję, żeby mieć pierwszy super projekt, pierwszy zarobić milion, pierwszy mieć dużą ilość obserwujących na Instagramie, to ta presja jest bardzo niebezpieczna i z tej presji potem wynika właśnie depresja. Mhm. Czyli stan, który po prostu jest po drugiej stronie. I duża część osób, która żyje pod presją, w pewnym momencie orientuje się, że ma dosyć spory problem ze swoją codziennością i nie jest to codzienność, którą tak naprawdę chcieli osiągnąć, dzięki nawet sukcesowi dużemu finansowemu.
3: Jak często spotyka się pani z tym w gabinecie, że ktoś, kto przychodzi z objawami depresji, nie zaczyna od smartfona i od korzystania z tego smartfona, bo może w ogóle nie łączy tych rzeczy, ale gdzieś krok po kroku okazuje się, że smartfon jest to najważniejszy towarzysz życia.
4: Bardzo często się z tym spotykam. Mam też taką zasadę, myślę, że jako jedna z pierwszych psychoterapeutek w Polsce, gdzie żeby móc zacząć efektywnie pracować na terapii, należy mieć bardzo konkretne zasady funkcjonowania z technologią cyfrową. Ponieważ około 5 lat temu zobaczyłam, jak kontakt z technologią cyfrową wpływa na proces terapeutyczny. Jak to wygląda konkretnie? Kiedy mamy pewne odkrycia i pracujemy nad czymś, co jest dla nas ważne, i już czujemy, że w codzienności, a u mnie pacjenci bardzo dużo pracują w codzienności, ponieważ najważniejsza jest praca w codzienności, a nie raz w tygodniu na terapii, czy raz na miesiąc na terapii. Bardzo ważne jest to, żeby człowiek miał pracę domową i mógł ją wykorzystać, działać nią w swojej codzienności, w relacjach, w codziennym życiu, w małżeństwie. I jeżeli ta osoba ma zrobić pracę domową, zrobić coś, co jest dla niej naprawdę ważne, i zamiast tego idzie sobie poskrolować, bo to jest przyjemniejsze, to cały proces terapeutyczny i tak naprawdę zmiana zaczyna się oddalać. Nierzadko też tak naprawdę ten proces terapeutyczny jest bardzo trudny, ponieważ zamiast brać odpowiedzialność, to ta osoba zostaje w tej wolności, a wolność bez odpowiedzialności, jak mówił Jan Paweł II, jest zepsuciem człowieka. Człowiek jest powołany do tego, żeby żyć i w wolności, i w odpowiedzialności. Wolność polega na tym, że mam nie żyć w zniewoleniu od technologii cyfrowej, a odpowiedzialność ma polegać na tym, że jeżeli biorę technologię cyfrową, to odpowiedzialnie z niej korzystam. Wiem po co, wiem ile czasu, wiem z jakiego powodu ta technologia cyfrowa jest dla mnie ważna w moim domu, w mojej rodzinie. A jeżeli dostaję tylko na wolności, a nie na odpowiedzialności, to szybka droga do tego, żeby po prostu też się od tego uzależnić.
3: Powiedziała pani też o tym pędzącym umyśle, o tym, że napędzamy się przeglądając media społecznościowe, tak o tym teraz myślę. Oczywiście to nie tylko to, tak, bo to są też liczne powiadomienia, które nam wyskakują. Myślę teraz o mediach społecznościowych, gdzie oglądamy ludzi, których rzadko widzimy przy pracy. Najczęściej są to sytuacje, w których oni miło, przyjemnie spędzają czas. Relaksują się, są w spa, są na jakiejś kolejnej egzotycznej wyspie, albo odwiedzają kraj, do którego ja jeszcze nie podróżowałam, a chciałabym. Niejednokrotnie też w Warszawie widziałam, jak ktoś idzie do jakiejś restauracji, najpierw się czeka, kelner przynosi danie, my robimy piękne zdjęcie, żeby się pochwalić. Co to nam robi z głową? Jeżeli przeglądamy media społecznościowe, no to trafia do nas ileś treści, oczywiście też sprofilowanych pod nasze zainteresowania.
4: Ileś, to by było dobrze, naprawdę często wiadomości, takich treści, które w ogóle są niemożliwe do zrealizowania w naszym życiu. Nie tylko z powodu tego, że nie mamy, nie wiem, zarobków, albo po prostu mamy, ale przeznaczamy je na coś innego, tylko dlatego, że my realnie nie zrobimy tego. I obserwowanie cudzego życia, podglądanie tego życia, w momencie, kiedy ktoś realizuje marzenia, które też są moimi marzeniami albo moimi pragnieniami, jest moim zdaniem przemocą, którą na sobie robimy. Bo to tak jakbyśmy po prostu sobie dokładnie dzień w dzień po prostu, nie wiem, się biczowali treściami, które po prostu są realizacją cudzych marzeń, ale te marzenia też są na przykład moje. I jeżeli ja wiem, że nie jestem w stanie w tym momencie zrealizować tych marzeń, to proszę nie oglądajcie tego, bo to jest po prostu przemoc na sobie. Lepiej oglądać treści, które na przykład mają mnie w czymś zainspirować, do czegoś pobudzić, ale najgorsze jest oglądanie treści, którymi się fascynuje, które są niemożliwe w ogóle do wprowadzenia w moim życiu i dzień w dzień tak naprawdę pogłębiam pustkę egzystencjalną, ponieważ tamci mają, a ja nie mam. Im się udało, mi się nie udało. I jeżeli chcecie korzystać z mediów społecznościowych po to, żeby się rozwijać, żeby się nauczyć jakiejś pewnej umiejętności, to najważniejsze jest to, że jeżeli przez 30 minut poskroluję, to wyłączam smartfona, wyłączam komputer i potem przechodzę na działanie, czyli wprowadzam to, czego słuchałam, w moje życie codzienne. Pamiętam, jak ostatnio do mnie przyszedł pan, wspaniały człowiek, który chciał zostać fryzjerem. Ja mówię, dobrze, co pan robi, żeby zostać fryzjerem? Obserwuję konta na Instagramie fryzjerów, żeby się wdrożyć właśnie w ten biznes, jak oni to robią, jak tą markę zbudowali. Ile czasu pan obserwuje już tych fryzjerów na Instagramie? 4 lata. I to jest właśnie ta krzywa czasowa, że my zaczynamy sobie scrollować i nagle się orientujemy, że my to konto założyliśmy nie rok temu, tylko 7 lat temu. I przez te 7 lat My dzień w dzień scrollujemy z nadzieją, że może w tym momencie zrobi inspirujący biznes. I jeszcze niestety na Instagramie i w mediach społecznościowych są specjaliści od sprzedaży. Tam jest jeden wielki bazar sprzedaży, czyli osoby, które pokazują się w jakichś takich właśnie ekskluzywnych

0: których miejscach w Polsce one są, że z różnych stron krzyczą do nas sprzedawcy. Trochę tak bym może porównała to z tymi mediami społecznościowymi i każdy oferuje nam lepszą stawkę albo próbuje przyciągnąć naszą uwagę. I w pewnym momencie my już jesteśmy tak sfrustrowani tym, że tak wiele osób do nas krzyczy, nie jesteśmy w stanie rozróżnić tych głosów. Może trochę to się dzieje też z naszym umysłem. Jak zaczynamy przeglądać media społecznościowe, no tylko, że to jest jeszcze zwielokrotnione, bo tutaj to krzyczą prawdziwi ludzie.
1: I nie ma końca, ponieważ bazar o godzinie 16 zawija się. Bazar jest pusty, są zamknięte budy, nikt nie sprzedaje, a Instagram nie ma końca. Ten bazar się nigdy nie zamyka. Tam jesteśmy 24 na dobę. Nie ma końca rolek. Nie ma takiego momentu, kiedy rolki się kończą. Więc nasz biedny umysł, on myśli, że on tam może pędzić i być tam non-stop. Ciało już nie działa. Mam pacjenta, który ma dosłownie odleżyny na pośladkach z powodu tego, że tak długo gra, ciało umiera, a umysł pędzi. I o tym też będzie ta książka. Ja myślę, że jak ją już będę miała gotową, to wtedy też się pojawię i zareklamuję. Na razie tylko robię taki, że tak powiem, wstęp, że to też trzeba zaopiekowywać. Pędzący umysł to naprawdę nie jest nasz super talent i super moc, która ma tylko same plusy. Tam jest mnóstwo też ryzyka dla naszego umysłu, dla demencji też wcześniejszej.
0: Jak ten umysł nieco zwolnić, jak zrobić tak, żeby tak bardzo nie pędzić, o tym będziemy rozmawiać w kolejnym spotkaniu. Naszym gościem dzisiaj była Anna Lasopolska, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnień, zajmująca się profilaktyką i szerzeniem logoterapii. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: I'd leave it all.
1: Jest 9:30.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół nie jest celem samym w sobie, a jego horyzontem jest wieczność, mówił podczas środowej audiencji papież Leon XIV. Ojciec Święty podkreślił, że Kościół powinien przede wszystkim prowadzić ludzi do Królestwa Bożego.
3: Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata.
2: Papież pozdrowił pielgrzymów z Polski, nawiązując do patronów ojczyzny.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny.
2: Była to kolejna audiencja z katechezą na temat dokumentów Soboru Watykańskiego. Dziś rozważano konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. W uchwale podkreślono, że ksiądz Blachnicki był m.in. więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, założycielem ruchu Światło Życie oraz twórcą krucjaty wyzwolenia człowieka. To bardzo dobra decyzja, komentuje biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
5: Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków. A może też i będziemy jakoś o krok bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli się cieszyć radością wyniesienia do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, o co wszyscy gorąco się modlimy.
2: Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku. W 2015 roku papież Franciszek uznał heroiczność jego cnu.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: O genezie jasnogórskich ślubów narodu, ich roli w duszpasterskim doświadczeniu Jasnej Góry czy w formacji kobiet dawniej i dziś będzie mowa m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w częstochowskim klasztorze 9 maja. Na konferencję zaprasza Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która podczas spotkania pokaże m.in. przesłanie kardynała Wyszyńskiego do kobiet i odpowiedź tej grupy społecznej na wyzwanie prymasowskie do pracy wewnętrznej.
7: Konferencja 9 maja jest zorganizowana przez klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze i przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Chcemy pochylić się nad treściami ślubów, chcemy przyjrzeć się tym ślubom na nowo i zauważyć, jak są aktualne i ważne w naszych czasach.
2: Konferencja zatytułowana Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro rozpocznie się 9 maja o godzinie 10 w sali papieskiej na Jasnej Górze. Kolejny akt profanacji w Libanie. Izraelski żołnierz zbezcześcił figurę Matki Bożej. Najprawdopodobniej doszło do tego w wiosce Debel, tej samej, w której pod koniec kwietnia żołnierz IDF został sfotografowany przez kolegów, jak niszczy figurę Jezusa. Wtedy, gdy zdjęcie wywołało kontrowersje na całym świecie, przeprosiny złożył nawet premier Izraela. Dwóch żołnierzy zostało odsuniętych od służby. Także teraz armia izraelska oświadczyła, że żołnierz, który działał niezgodnie z wartościami, zostanie ukarany. Chrześcijańskie wioski na południu Libanu także są celem ataków Izraela, choć deklaruje on, że prowadzi tam wojnę jedynie z szyickim Hezbollahem. Wczoraj z księżmi z parafii na południu spotkał się wirtualnie papież, który wyraził swoją duchową bliskość z mieszkańcami południowego Libanu. To kolejne wsparcie udzielone Libańczykom przez Leona XIV. Na przełomie listopada i grudnia papież odwiedził Liban, a hasło jego pielgrzymki brzmiało: błogosławieni pokój czyniący.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Dzisiaj sporo chmur, może nawet popadać, gdzieś na Mazowszu może też zagrzmieć, ale i słońce będzie się przez te chmury przedzierać, więc trochę odetchniemy od tych bardzo wysokich temperatur, chociaż nadal są wiosenne.
10: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19-20 stopni, może gdzieniegdzie być. O tej porze 17 w Warszawie, 18 w Otwocku, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Radzyminie, jutro maksymalnie 15.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 10. Artur Chmielewski w naszym studiu. Witamy.
2: Reporter Radia Warszawa. Bardzo nam miło. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I słuchaj, taka wiadomość się pojawiła. Bardzo ciekawa sprawa, że motoambulans będzie po Warszawie się poruszał.
3: To prawda, właściwie już się porusza, bo to inicjatywa wprowadzona od 1 maja na ulice Warszawy i zresztą nie tylko, bo także większych miast w Polsce. Chodzi generalnie o to, aby jak najszybciej dotrzeć do pacjenta. Mówił mi o tym lekarz i ratownik medyczny Bartosz Komsta, który był już poza swoim pierwszym dyżurem wczoraj. Mówiliśmy o tym także w serwisach Radia Warszawa, ale przypomnijmy, co jest w tym przypadku najważniejsze.
4: Największy plus wykorzystania motocykla ratunkowego to są zdarzenia, które dzieją się na ulicy. Głównie w Śródmieściu i w okolicznych dzielnicach, w godzinach szczytu, gdy ulice są zakorkowane. No i największa przewaga jest w czasie dojazdu, tak? Motoambulans jest w stanie szybciej dojechać niż zespół kołowy.
3: To, co ważne, to rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat w różnych krajach Europy. W Polsce dopiero się pojawia. Motocykl jest tak naprawdę taką karetką na dwóch kołach, także jeśli chodzi o wyposażenie.
4: Mamy kardiomonitor z możliwością wysyłania zapisu EKG do pracowni teletransmisji, jest butla z tlenem, jest respirator transportowy, wszelkiego rodzaju sprzęt, który pozwala nam wdrożyć wentylację pacjenta.
3: Jeżeli to rozwiązanie się sprawdzi, więcej motoambulansów wyjedzie na drogi największych miast w Polsce i myślę, że to bardzo ważne, chociażby na przykładzie konkretnego przypadku, kiedy doszło do zatrzymania akcji serca i to właśnie motor był pierwszy na miejscu zdarzenia, dzięki temu kupując czas dla pozostałych ratowników, jak określił to mój gość.
2: No i bardzo dobrze, że takie rozwiązania także w stolicy mamy. Mam nadzieję, że już niebawem być może więcej będzie tego typu motocykli na naszych ulicach i tego rodzaju służby, no bo na pewno rzeczywiście w godzinach szczytu każdy wie, kto na dwóch kółkach, czy tych rowerowych, czy innych, miał okazję się przemieszać. To jest po prostu szybszy środek transportu. Artur Chmielewski, bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.

0: to teraz będzie dobra informacja. Nie to, że tylko narzekamy, że korki coś nie działa. Działa. Metro na pierwszej linii już na całej długości działa. A mogłoby nie działać, a już funkcjonuje. Uporało się metro warszawskie z problemami technicznymi już od Kabat po... gdzie jeździ to metro? Do końca.
1: Na Młociny.
0: Na Młociny, właśnie. Już można sobie podróżować. Ale za to problemy są na stacji kolejowej Żyrardów i w związku z tym na linii Warszawa-Skierniewice mogą pociągi być opóźnione.
1: Wciąż korki, natomiast w Alei Jana Pawła II w kierunku ronda ONZ, na Prostej także w kierunku tego ronda postojcie dłużej. Postojcie dłużej również wciąż na Wisłostradzie, Wybrzeże Helskie. Zakorkowana także wciąż ulica Jagiellońska i Ratuszowa. Ciaśniej tak, że bez zmian na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego korek tuż za ulicą Głębocką się zaczyna.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy pamiętasz?
2: Pamiętam.
1: Rok temu.
2: Papież Leon XIV wyszedł i właśnie powiedział, że będzie Leonem XIV.
1: To znaczy wyszedł 8 maja dokładnie, więc
2: tak,
1: dzisiaj...
2: Tak, ale to ja już się przeniosłem do jutra. No.
1: No właśnie, jeszcze 7 maja to wszyscy czekaliśmy i patrzyliśmy, czy będzie biały dym, czy białego dymu nie będzie. Doczekaliśmy się 8 maja. No i już jutro będziemy razem z papieżem Leonem XIV świętować to już rok od wyboru. Szybko minęło, ale mam wrażenie, że już naprawdę całkiem dobrze zaprzyjaźniliśmy się z papieżem Leonem XIV, trochę lepiej go poznaliśmy, trochę więcej możemy na jego temat powiedzieć i na pewno te słowa, od których jego przemówienie, wystąpienie się rozpoczęło, są bardzo ważne. Te słowa o pokoju, które chyba będą mu też towarzyszyć przez cały pontyfikat.
2: A już dziś modlitwa w intencji papieża Leona XIV, właśnie w przeddzień rocznicy wyboru. Będzie to Eucharystia z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda i to wszystko w Warszawie, w parafii Najświętszego Zbawiciela.
1: Godzina 17. Pamiętajmy o tym, żeby modlić się w intencji papieża Leona XIV. On tej modlitwy bardzo potrzebuje, a jutro wielkie świętowanie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jakbyśmy nie wiedzieli, jak określić ten stan, kiedy przychodzi Zofia, to mamy podpowiedź w nazwie zespołu. Perfekt.
2: No właśnie. Magister Zofia Kozerawska i kawa na wynos. A my już dziękujemy.
1: Ale kawa dzień też taka dobry. Magisterska.
2: No a jak?
1: Z dyplomem.
2: Specjalna receptura też tam jest.
1: Dyplom z wyróżnieniem?
2: Weronika Ostrowska.
3: Nie, bez komentarza.
2: Jarek Wydra, dziękujemy bardzo.
1: Jarek, magister, magister.
2: Magister Jarosław Wydra i magister Weronika Ostrowska
1: tak
2: się
1: jest,
2: żegnają.
1: Dziękujemy.
2: O, aż tu widzisz, fachowość taka, że aż podkład nie chce odpalić. To teraz już dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
8: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: O reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Trwa gaszenie pożarów w Puszczy Solskiej. Teraz wszystko zależy od pogody. Ukraina i Rosja bez rozejmu. Motoambulans już jeździ po ulicach Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pożar w Puszczy Solskiej przestał się rozprzestrzeniać. Dalszy rozwój sytuacji zależy jednak od warunków atmosferycznych. W tej chwili strażakom sprzyja deszcz, który zaczął padać nad terenem pożaru. O szczegółach Michał Makowski.
10: Zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych w Józefowie spadło do minimalnego poziomu. Pożar ma obecnie charakter powierzchniowy i nie przenosi się po wierzchołkach drzew. Po nocy w sztabie zapanował umiarkowany optymizm, ale trzeba pozostać czujnym.
11: Zgodnie z prognozami spodziewany jest silniejszy wiatr. To jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
10: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Śmigłowce i dromadery zrealizowało ponad 500 zrzutów wody nad płonącym obszarem. Lasy Państwowe ściągnęły do pracy dwa harwestery, które wycinały pasy drzew, tak aby zatrzymać postępujący front pożaru.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Obie armie atakowały z powietrza obiekty przeciwnika. Rosjanie uderzyli w Dniepr, a Ukraińcy wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i kilku innych regionów centralnej Rosji. Kijów ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała, że powstrzyma się od działań zbrojnych 8 maja w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa. Według wstępnych informacji podanych przez agencję Ukrinform, w nocy rosyjskie drony zaatakowały Dniepr. Ukraińskie drony dotarły natomiast do Bryjańska, Saratowa, Samary, Kazania i Moskwy. Mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin, poinformował, że część bezzałogowców została zestrzelona. Rosyjskie MSZ wysłało noty do dyplomatów innych państw, by ewakuowali swój personel. Z Kijowa. Rosjanie zapowiedzieli, że jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa, to odpowiedzą zamasowanym atakiem na centrum Kijowa. Chodzi o tę część stolicy Ukrainy, w której znajdują się budynki rządowe i misje dyplomatyczne.
0: Dzieje się blisko.
9: Nowa forma ratownictwa w warszawskim pogotowiu. Po ulicach stolicy jeździ już pierwszy motoambulans. To motocyklowa jednostka ratunkowa. Motoambulans ma przede wszystkim skrócić czas dotarcia do pacjenta, wyjaśnia lekarz i ratownik medyczny Bartosz Komsta.
12: W godzinach szczytu, gdy ulice są zakorkowane, największa przewaga jest w czasie dojazdu. Tak? Motoambulans jest w stanie szybciej dojechać niż zespół kołowy.
9: Motocykl jest wyposażony niemal tak samo jak podstawowy zespół ratownictwa medycznego.
12: Mamy kardiomonitor z możliwością wysyłania zapisu EKG. AKG do pracowni teletransmisji, jest butla z tlenem, jest respirator transportowy, wszelkiego rodzaju sprzęt, który pozwala nam wdrożyć wentylację pacjenta.
9: Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach od wielu lat. W Polsce dopiero teraz zostało uregulowane prawnie. Na razie w Warszawie działa jeden motoambulans. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi w przyszłości, ma pojawić się ich więcej. Dziś ruszają egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym. Trwa właśnie egzamin z języka angielskiego, a o 14:00 historia muzyki. To początek egzaminów dodatkowych. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sporo chmur dzisiaj nad naszymi głowami. Te chmury nam będą towarzyszyć, chociaż możliwe są też po południu przejaśnienia. Póki co 13 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 15 w Grodzisku, 16 w Legionowie, Pruszkowie, Ożarowie Mazowieckim, 17 w Warszawie i w Wołominie, 18 w Otwocku i Mińsku. Maksymalna temperatura na dziś to 19 stopni. Towarzyszy nam też dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Po południu będzie słabszy.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. 5 minut po 10:00, Zofia Kozorawska. Jak się macie, kochani? Ja to się cieszę z tej pogody i z tego, że trochę deszczu było i mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie. Błogosławiony deszcz i jak miło, że padał wtedy, kiedy spaliśmy, prawda? Zapraszam serdecznie. Na najbliższe 4 godziny będzie mnóstwo dobrej muzyki, ale nie tylko. Dzisiaj też specjalista znający się na ptakach odwiedzi nasze studia w tej godzinie.

0: Igo w piosence pod tytułem Wiatr. 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak się zawiesiłam, czytając, że tytuł tej piosenki to jest wiatr, bo dzisiaj tego wiatru doświadczyłam jadąc. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne, tak jechać na tym rowerze, chociaż przyznam, że to już, śmieję się, że już mój czwarty dzień. Niektórzy z was jeżdżą rowerem cały Boży rok, niezależnie od pogody, i serdecznie gratuluję. Ja nie, jak widać. I rzeczywiście widzę, że no, trzeba troszkę popracować nad kondycją, ale przyjemne jest to, że ten rower siłą rzeczy i też brakiem siły w moich mięśniach trochę wymusza tego, żeby było wolniej. Jest wolniej. Droga do pracy jest wolniejsza i powrót z niej, czy tam droga gdzieś indziej później na tym rowerze, bo musi. I jest szansa popatrzeć na różnych ludzi, popatrzeć, jak ten świat się zmienia z dnia na dzień teraz. I też dobremu Bogu za to wszystko dziękować, więc polecam gorąco, jeśli jeszcze nie rozpoczęliście rowerowej podróży w tym roku, to dobrze jest ją zacząć. Mam nadzieję, że wytrwam na tej drodze. I zachęcam też bardzo, bardzo serdecznie, żebyście sobie już zanotowali ten wieczór 16 maja i przyszli do Radia Warszawa. Zachęcamy, żeby się zapisać. Koniecznie trzeba, jeżeli chcecie wejść tutaj do środka, to przez stronę radiowarszawa.com.pl trzeba się zapisać. Startujemy o 17:00, wejścia co godzinę do 20:00 każde będzie trwało mniej więcej 45 minut. Będzie można zobaczyć nasze radio od środka, będzie można nagrać swój głos, spotkać różne osoby, różnych prezenterów. No i oczekując na wejście, będzie można przejechać się Fiatem 125P dzięki panu Grzegorzowi Traczewskiemu, autorowi naszej audycji motoryzacyjnej. Teraz już Fancy na 106.2, 14 minut po 10.00.

0: pięknie dla nas zaśpiewał John Legend. 21 minut po 10:00 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki. Te słowa, drodzy bracia i siostry, nawierają szczególnej wymowy na tym miejscu nabrzmiałym w historii. To On, Chrystus, zgromadził nas tutaj w jedną wspólnotę, dziękujących Bogu za dar świętego Wojciecha, który stał się fundamentem rodzącego się przed 1000 lat Kościoła i państwa. Wyrażam ogromną radość, że mogłem z wami przy relikwiach świętego Wojciecha sprawować tę najświętszą ofiarę. Dzięki składam Bogu, iż po raz drugi dane mi było jako papieżowi przybyć do Gniezna. Duchowość Wojciechowa, której zręby w wielkiej syntezie wyryte są na drzwiach gnieźnieńskich, stanowić może i dla nas drogowskaz wzrastania ku tym wartościom, które są nieodzowne dla Europy poszukującej trwałej jedności. W istocie opierają się one na Ewangelii, na jej duchu i mocy.

0: to Shania Twain. 29 minut zostało do 11.
1: Teatralne czwartki z teatrem Baj w Radiu Warszawa.
0: O tak, teatralne

0: czwartki, więc kochani, ja tylko teraz przypomnę numer telefonu 512 700 444. Zapiszcie sobie i posłuchajmy, na jakie przedstawienie w tym tygodniu jesteśmy szczególnie zaproszeni.
1: Dzień dobry, Marta Gryko-Sokołowska, aktorka Teatru Baj. W spektaklu Ja, Maluch i Morze gramy mamę. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 4 lat wzwyż i tak naprawdę z doświadczenia wiem, że wszyscy się świetnie bawią na tym spektaklu, ponieważ przenosi on nas do lat 80., kiedy to całymi rodzinami jeździło się w dalekie podróże maluchem, czyli takim małym fiacikiem. I spektakl opowiada o tym, że mama, tata i córka wybierają się nad morze i pakują mnóstwo walizek, śpiworów i namiotów do bagażnika. Podczas pakowania spotykają ich też różne śmieszne sytuacje. Siadają w końcu do samochodu i jadą. Podczas jazdy tym maluchem również napotykają wiele zabawnych sytuacji. No a kiedy dojeżdżają już nad morze, no to akcja już jest skierowana na dziewczynkę, która szuka skarbu. No i poszukując tego skarbu napotyka wiele ciekawych postaci. Nie będę do końca zdradzać jakich, natomiast mogę tylko zdradzić, że spektakl jest lalkowy, jest magiczny, jest kolorowy. Myślę, że młody widz będzie mógł doświadczyć różnych technik teatralnych, które tam wykorzystujemy w tym spektaklu. No a dorośli, wiadomo, mogą się cofnąć do swojego dzieciństwa, bo myślę, że właśnie tak się podróżowało, kiedy rodzice byli mali. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W spektaklu są piosenki, jest naprawdę wiele pięknych świateł i wiele pięknych barw. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tej wizyty. Serdecznie zapraszam na spektakl Ja, Maluch i Morze do Teatru Baj.
0: I ja również zapraszam, czekam na wasze telefony 512 700 444 albo 512 700 555. Było mowy o tym, kiedy ten spektakl. Ten spektakl 16 albo 17 maja. 16 to jest sobota o 17, a 17 o 11.30. To komu? Czekam. 512 700 444.

0: Kolor. 20 minut zostało do 11. Mam jeszcze zaproszenia na przedstawienie Ja, Maluch i Morze. Dzwońcie do mnie 512 700 444 albo 512 700 555. A już teraz Ewa Pietrzek. Zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: A ja usłyszałam też wczoraj od takich, myślę, że dobrych nauczycieli, którzy powiedzieli tak, dlaczego u nas wszystko dochodzi z opóźnieniem? W naszej szkole dostaliśmy tablety, ale broń Boże, nie dajemy tych tabletów uczniom, tylko jak możemy mieć lżejszą lekcję, to wychodzimy z uczniami na spacer, ale jest warunek, nie bierzemy ze sobą telefonów komórkowych, żebyście mogli ze sobą porozmawiać, po pierwsze. A po drugie mówi, w innych szkołach teraz wyrzucają tablety, wyrzucają, a u nas.
3: Znaczy, mówi pani, że za granicą.
2: Za granicą. Tak.
3: Problem nie jest, znaczy my, powinniśmy się cieszyć z tego, że do nas te rzeczy dochodzą później, z opóźnieniem.
2: Ale nie ma profilaktyki, pani.
3: Ale nie korzystamy z tego, że to dochodzi
2: później.
3: Nie uczymy
2: się na błędach. No my chcemy sami przejść przez to.
3: No właśnie o to chodzi. Mhm. Ileś tam lat temu to już mówi, patrzcie, kościoły w całej Europie puste, u nas to nigdy się nie zdarzy,
2: tak,
3: prawda?
2: U nas nie. Tak.
3: Nie
2: ostatnia
3: będzie
2: nadzieja.
3: Po prostu. I zamiast się uczyć, wyciągać wnioski, dlaczego i tak dalej. Dlaczego młodzi ludzie nie widzą siebie w kościele? Patrzyliśmy na to po prostu, jak nadciąga fala tsunami, zalała i dziękuję, patrzymy, wymiotło połowę ludzi z kościoła. I tak samo jest tutaj, w tym przypadku. Patrzymy, że zdrowie psychiczne siada tych dzieci, że relacje siadają. Skutków negatywnych jest tyle, że chociażby, jeżeli nie ze względu na inne argumenty, to chociażby ze względu na argumenty ekonomiczne, gdzie wyciąganie teraz tych ludzi, tych poszkodowanych przez tego typu decyzje, złego stanu psychicznego, to są przecież potężne koszty. Mówiliśmy o ludziach, którzy są przebodźcowani i tak dalej w pracy, nie mogą się skupić. Ogromne koszty, nawet ekonomiczne. No, nawet gdyby w ten sposób spojrzeć na to i powiedzieć, że hola, hola, powinniśmy się trochę zastanowić, jak to u nich tak źle działa, to może dajmy sobie spokój z tymi... Ale nie, my po prostu właśnie tak jak pani mówi, nie potrafimy uczyć się na błędach. Nie? Mamy jeszcze wiele rzeczy, które są przed nami. Wydaje mi się, że moglibyśmy już zacząć próbować ratować. U nas jeszcze cały czas jest tak, że rodzina chociażby na jednym z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o wartość, nie? Kiedy zapytamy młodych ludzi.
2: Tak?
3: Jeszcze.
2: Mhm.
3: Jeszcze póki co. A co my robimy? Ułatwiajmy rozwody. Za parę złotych. Jaki my dajemy przekaz młodemu pokoleniu, że jeżeli ty chcesz podjąć tą życiową decyzję, odpowiedzialnie wejść w relację z drugim człowiekiem, młody człowieku, nie zastanawiaj się tak długo, bo to za chwilę możesz za 300 zł możesz się rozwieść.
2: A z drugiej strony ludzie są głodni Pana Boga i są głodni relacji z drugim człiekiem.
3: Człowiek od samego początku jest stworzony do relacji.
2: No,
3: Pan Bóg mówi, stwórzmy człowieka na nasz obraz. Nie mówi do siebie, hej, stworzę sobie na swój obraz, tylko mówi, stwórzmy, czyli już jest w relacji. Czyli tak naprawdę ta miłość jest w tym wszystkim najważniejsza. I tworzy kogo? Mężczyznę i niewiastę. Czyli tworzy od razu, jako swój obraz, parę gotową do relacji, nie? Do takiej głębi miłości, która jest płodna. Stąd mamy problem, duży problem depresji, duży problem samotności. To jest plaga samotności, nadciąga, jak czarne chmury,
2: tak.
3: Brak drugiego człowieka. Miałem ostatnio z synem rozmowę. Rozmawialiśmy właśnie tam troszeczkę o takim tym świecie wirtualnym,
2: tak.
3: Tylko o social mediach i tak dalej. Dzisiaj wybiera się tego partnera, szuka się na tych różnych społecznościowych portalach. Przegląda się tak jak w sklepie internetowym. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
2: Naprawdę?
3: No, pani nie szukała, ja też nie, ale słyszałem, tak mi opowiadali.
2: Jakieś duże doświadczenie naszego eksperta.
3: Nie, wie pani, nie?
2: Klika się szybciutko?
3: No dalej to już nie wiem, ja tylko oglądałem, żartuję. Nie, wie pani co, chodzi mi o sam
2: ale
3: fakt.
2: Ale syn z tego skorzystał i co powiedział, że
3: nie,
2: warto?
3: Nie, bo powiedział, że ja jestem przeciwny, jako boomer jestem z natury przeciwny społecznościówkom.
2: Boomerką.
3: Ja mówię, słuchaj, jeżeli ty jako młody chłopak, przynajmniej ja, chciałem poznać dziewczynę, to było 1000 decyzji, które musiałem podjąć. Czy ja chcę wyjść z domu, czy ja wychodzę w jeansach, czy ja wychodzę w wodniach od garnituru.
2: A może inaczej się ubiorę.
3: A może inaczej, a może założę świeże skarpetki.
2: Czy na pierwszą randkę kwiatka.
3: To dla chłopaka to są dylematy,
2: oczywiście,
3: nie?
2: Że tak.
3: Bo jak zdejmę, to później muszę wyprać. Wie pani, to jest 1000 decyzji, które...
2: A tutaj klik.
3: A może akurat spotkam taką, która będzie idealna i muszę zrobić wrażenie, więc muszę uczesać na tę okoliczność. A jeżeli ja przebieram tylko tam gdzieś w jakimś na takiej stronie, to ja nie muszę nic robić. Wie pani, to jest uprzedmiotawianie drugiego człowieka. No wie pani, to wygląda może i śmiesznie, ale z drugiej strony tragicznie. Ja nie muszę nigdzie wyjść, żeby podjąć taką decyzję i jeszcze wrzucić z Photoshopa swoje jakieś tam zdjęcie, że niby jestem przystojny. Tak? Nie? I potem dochodzimy, o kurczę, nie podoba mi się, bo miało być 182 cm, a ten gościu ma 174. Dziękuję za uwagę. Wie pani, to jest inny świat. To jest zupełnie, my się sami na własną prośbę pozbywamy całego otoczenia budowania relacji. I to jest zabójcze dla nas jako ludzi po prostu.
2: Pan Wincenty Pipka jest z nami, do usłyszenia.
3: Dziękuję.

0: To był West King na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wczoraj 28 nowych gwardzistów Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej złożyło piękną obietnicę Leonowi XIV i jego następcom. Wśród nich znalazł się także Polak Ignacy Kondracki. Przysięgam wiernie, lojalnie i z honorem zachowywać wszystko to, co zostało mi przed chwilą odczytane. Tak mi dopomóż Bóg i nasi święci patronowie. Z przejęciem wypowiadali te słowa nowi rekruci, trudno się dziwić. Uroczystość miała miejsce w auli Pawła VI i co roku jest takie wydarzenie. Co roku ta przysięga odbywa się w rocznicę Sacco di Roma, kiedy to w 189 gwardzistów szwajcarskich broniło papieża Klemensa VII przed wojskami Karola V Habsburga. To było w 1527 roku. Wtedy 147 z nich oddało życie w obronie następcy świętego Piotra. A dzisiejsi gwardziści zobowiązują się chronić papieża i jego następców nawet za cenę własnego życia na wzór swoich poprzedników właśnie. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Piękna to służba. Sanach i Daria Zawiałów na antenie Radia Warszawa. 8 minut przed 11.

0: Bonajami i Bahama Mama już za nami. 11, co ja mówię? Minuta została do 11. Tak, minuta do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
7: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolicę i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Trwa gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej. Teraz wszystko zależy od pogody. Ukraina i Rosja bez rozejmu. Motoambulans już jeździ po ulicach Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pożar w Puszczy Solskiej przestał się rozprzestrzeniać. Dalszy rozwój sytuacji zależy jednak od warunków atmosferycznych. W tej chwili strażakom sprzyja deszcz, który zaczął padać nad terenem pożaru. O szczegółach Michał Makowski.
9: Zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych w Józefowie spadło do minimalnego poziomu. Pożar ma obecnie charakter powierzchniowy i nie przenosi się po wierzchołkach drzew. Po nocy w sztabie zapanował umiarkowany optymizm, ale trzeba pozostać czujnym.
10: Zgodnie z prognozami spodziewany jest silniejszy wiatr. To jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
9: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Śmigłowce i dromadery zrealizowało ponad 500 zrzutów wody nad płonącym obszarem. Lasy Państwowe ściągnęły do pracy dwa harwestery, które wycinały pasy drzew, tak aby zatrzymać postępujący front pożaru.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Obie armie atakowały z powietrza obiekty przeciwnika. Rosjanie uderzyli w Dniepr, a Ukraińcy wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i kilku innych regionów centralnej Rosji. Kijów ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała, że powstrzyma się od działań zbrojnych 8 maja w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa. Według wstępnych informacji podanych przez agencję Ukrinform, w nocy rosyjskie drony zaatakowały Dniepr. Ukraińskie drony dotarły natomiast do Bryjańska, Saratowa, Samary, Kazania i Moskwy. Mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin, poinformował, że część bezzałogowców została zestrzelona. Rosyjskie MSZ wysłało noty do dyplomatów innych państw, by ewakuowali swój personel. Z Kijowa. Rosjanie zapowiedzieli, że jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa, to odpowiedzą zamasowanym atakiem na centrum Kijowa. Chodzi o tę część stolicy Ukrainy, w której znajdują się budynki rządowe i misje dyplomatyczne.
11: Dzieje się blisko.
8: Nowa forma ratownictwa w warszawskim pogotowiu. Po ulicach stolicy jeździ już pierwszy motoambulans. To motocyklowa jednostka ratunkowa. Motoambulans ma przede wszystkim skrócić czas dotarcia do pacjenta, wyjaśnia lekarz i ratownik medyczny Bartosz Komsta.
12: W godzinach szczytu, gdy ulice są zakorkowane, największa przewaga jest w czasie dojazdu. Tak? Motoambulans jest w stanie szybciej dojechać niż zespół kołowy.
8: Motocykl jest wyposażony niemal tak samo jak podstawowy zespół ratownictwa medycznego.
12: Mamy kardiomonitor z możliwością wysyłania zapisu EKG do pracowni teletransmisji, jest butla z tlenem, jest respirator transportowy, wszelkiego rodzaju sprzęt, który pozwala nam wdrożyć wentylację pacjenta.
8: Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach od wielu lat. W Polsce dopiero teraz zostało uregulowane prawnie. Na razie w Warszawie działa jeden motoambulans. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi w przyszłości, ma pojawić się ich więcej. Dziś ruszają egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym. Trwa właśnie egzamin z języka angielskiego, a o 14:00 historia muzyki. To początek egzaminów dodatkowych. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Mówiłam, że będą przejaśnienia później po południu, a już teraz widzę, że słońce chce się do nas dostać. Jakie to jest miłe i pocieszające, że lubi nas słońce. 12 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 14 w Ożarowie i w Grodzisku, 15 w Legionowie, w Pruszkowie, w Warszawie 17, podobnie jest w Wołominie, 18 w Otwocku, 19 w Mińsku i w Piasecznie. To jest podobno dzisiejsze maksimum, ale kto wie, jak to słońce tak będzie operować. Wieje dość silnie z północnego zachodu.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich. 5 minut po godzinie 11. Zofia Kozorawska, jestem tutaj w Radiu Warszawa, a Wy nie wiem, gdzie jesteście, ale mam nadzieję, że jest Wam dobrze, ciepło i przyjemnie i możecie sobie otworzyć okno i ucieszyć się z tej pięknej wiosny, która zawsze zwiastuje nowe życie i niesie pocieszenie dla serca. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, będzie dużo muzyki, no i będzie ten gość w sprawie ptaków, którego zapowiadałam godzinę temu, ale nie mógł wtedy dotrzeć, będzie w tej godzinie.

0: Jeka, jeka. Fajnie się śpiewa, nie? Morykanta. 13 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może ktoś chciałby zająć się rękodziełem, a może zawsze o tym marzył, tak jak ja zawsze marzyłam, żeby mieć magnolię i słuchacze, jesteście bardzo kochani, pisząc, że marzenia trzeba spełniać, bo tutaj wiecie, odkąd mamy nowe numery telefonów, to można korespondować ze słuchaczami, więc zachęcam gorąco, żeby do nas pisać. Naprawdę odpisujemy, przynajmniej ja odpisuję, jak zobaczę, że coś przyszło, więc dziękuję za wskazówkę dotyczącą spełniania marzenia, jeśli chodzi o magnolię, a wracając do tematu, może czyimś marzeniem jest zająć się rękodziełem albo chociaż spróbować, bo chodziliście, myśleliście, że może. No więc jest taka możliwość. 9 maja, czyli w najbliższą sobotę, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie, to jest filia w Chotomowie, od godziny 10 do 13 zupełnie za darmo można przyjść i rozpocząć swoją przygodę z robótkami na drutach. Będą warsztaty szydełkowania dla początkujących. Uczestnicy mogą poznać podstawy pracy na drutach i szydełkowania, a czytelniczki, specjalistki podzielą się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami, więc to jest idealny czas na to, żeby przy pysznej kawie, w miłej atmosferze spędzić aktywnie ten czas sobotni, czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie, to jest filia w Chotomowie, najbliższa sobota od 10 do 13. Serdecznie zapraszamy.

0: Sława Czekarni, już za nami 21 minut po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, różaniec, podobnie jak inne prastare modlitwy, zjednoczył nas dziś wieczorem swoim równym rytmem opartym na powtarzaniu w taki właśnie sposób. Pokój toruje sobie drogę, słowo po słowie, gest po geście. Jak skałę drąży kropla po kropli, jak na krośnie stopniowo powstaje tkanina. Są to długie okresy życia, znak cierpliwości Boga. Potrzeba nam, by nie dać się porwać przyspieszeniu świata, który nie wie, za czym pędzi, i powrócić do służby rytmowi życia, harmonii stworzenia, aby opatrywać jego rany. Jak uczy nas papież Franciszek, potrzeba zatem twórców pokoju, gotowych, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób procesy uzdrawiania i nowego spotkania. Istnieje bowiem architektura pokoju, w której tworzeniu biorą udział różne instytucje społeczeństwa, każda z nich według swoich kompetencji, ale istnieje również rzemiosło pokoju, które nas angażuje. Drodzy bracia i siostry, wróćmy do domów z tym zobowiązaniem, by modlić się zawsze i nie ustawać, a także z głębokim pragnieniem nawrócenia serca. Kościół jest wielkim ludem w służbie pojednania i pokoju, który idzie naprzód bez wahania, nawet jeśli odrzucenie logiki wojny może kosztować go niezrozumienie i pogardę. Głosi Ewangelię pokoju i uczy bardziej słuchać Boga niż ludzi, zwłaszcza gdy chodzi o nieskończoną godność innych istot ludzkich, wystawioną na niebezpieczeństwo przez nieustanne naruszanie prawa międzynarodowego.

0: To był Michael Bolton, a teraz co to za dźwięk? Dzień dobry, bo nie jestem w studiu sama.
1: Dzień dobry, ptaki są z nami.
0: Są ptaki z nami, to zawsze oczywiście się cieszymy. To jest ten zapowiadany gość, który zna się na ptasich trelach i na ptasich zwyczajach, Anna Niebielska. Witam cię, Aniu.
1: Dobry.
0: No to wytłumacz mi, dlaczego tak jest, że synogarlice, już pomijam, że mają obok drzewo i mogłyby sobie tam robić gniazdo, wlatują do mnie na ten balkon, kładą trzy patyczki na krzyż, po czym na te trzy patyczki, zanim zwieje wiatr, czyli zanim ja wezmę wdech i wydech, składają jajko, które jak już zawieje wiatr, no to ląduje na moim balkonie. Już trzy takie rozbite jajka ku radości mojego psa, który to zauważył wcześniej, bez komentarza, sprzątnęłam.
1: Wiesz co, być może jest to niedoświadczona para, która jeszcze nie wyciągnęła właściwych wniosków
0: przed
1: z tego, co robi. Przed kursem
0: małżeńskim.
1: Tak, bo to jest tak, że generalnie ptaki robią to, co im dyktuje natura i instynkt, jeżeli chodzi o rozród, budowanie gniazd i tak dalej. Natomiast też muszą nabyć swoje własne doświadczenie życiowe, ptasie.
0: Myślisz, że one się uczą, że spadły trzy jajka i że tam coś jest nie tak?
1: Absolutnie. Zauważyły, że się nie pojawiły pisklęta, więc nie. To twierdzenie o ptasich muszczkach absolutnie chciałabym zdementować.
0: I wiem, że już kawka to nie nadaje się do tego ptasiego muszczku, że jest mądra,
1: tak.
0: To już się nauczyłam. Dobrze, przepraszam, tylko dodam, że to był Drozd, a teraz ktoś inny będzie dla nas śpiewać.
1: Może Wilga? Tak?
0: Mamy właśnie Wilga.
1: Och,
0: to ona.
1: Słuchajcie, to jeszcze nie, ale już niedługo u progu lata będzie nas witała Wilga i zachęcam, żeby ją słuchać, bo zobaczyć jest ją bardzo trudno. Jeszcze wracając do tych gniazdek, bo jest bardzo duża rozpiętość w tej sztuce budowania gniazdek, od trzech patyczków przysłowiowych po konstrukcje takie, jakie robi na przykład remis, które są absolutnym dziełem sztuki, nie wiem jak to powiedzieć, rękodzielniczej.
0: Remis to jest nazwa ptaka?
1: Tak, to jest remis, to nazwa ptaka, nie ma to nic wspólnego ze strażakami. Remis buduje, zwróćcie uwagę, jak będziecie już może bardziej w ciągu lata nad wodą, na przykład gałązkach wierzby albo innych wiszących nad wodą, będą takie dziwne konstrukcje z czegoś miękkiego, takie coś podobnego do jakby do skarpety. I jest to prześliczne, misterne gniazdeczko remiza.
0: Aż poszukam sobie zaraz w internetach.
1: I tam w tym ślicznym, miękkim wnętrzu przychodzą na świat małe remiski i naprawdę szacunek dla tych remizów.
0: Super, dziękuję bardzo. Aniu, mam nadzieję, że cyklicznie będziemy się tu spotykać.
1: Postaram się.
0: Spróbujemy tak zrobić. To jeszcze przez sekundkę Wilga. Ale teraz już Kamil Bednarek.

Tears for Fears, jeszcze troszkę w tle. Sprawdziłam tego remiza. No rzeczywiście jest niezwykły i te gniazda, które budują remizy, o których przed chwilką rozmawiałyśmy z Anią, budują w kształcie buta albo jednopalcowej bokserskiej rękawicy i wyobraźcie sobie, że w dawnych czasach ludzie wykorzystywali je jako ciepłe skarpety, papcie albo onuce. No, a gniazda są robione z takich delikatnych części roślin i pajęczyn, ale nie zmienia to faktu, że są niezwykle trwałe. A sam remis ma taką ciemną opaskę na oczach, jak Zorro. Śliczny jest. One Republic już teraz na 106.2.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: Renata Singers za nami na antenie Radia Warszawa. 5 minut zostało do godziny 12 i to jest ten moment, kiedy usłyszymy fragment Pisma Świętego. Przeczyta ten fragment Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Teresa Kołodzieja. Czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia, to są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.
2: Czytany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich czyni nas świadkami tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, zwanego też apostolskim. Gdy delegacja z Antiochii przybyła do Jerozolimy, zebrali się apostołowie i starsi wspólnoty jerozolimskiej i nastąpiła wymiana zdań w sprawie dotyczącej tego, czy chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni przestrzegać prawa mojżeszowego. Pierwszy zabrał głos Piotr, jako ten, który został posłany do głoszenia Ewangelii poganom. Powołał się na własne doświadczenie tego, że Duch Święty zstępował również na pogan, na podstawie ich wiary. Po Piotrze przemówili Barnaba i Paweł o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. Następnie głos zabrał Jakub, zwany Młodszym, który był odpowiedzialny za wspólnotę chrześcijan w Jerozolimie. Ten na poparcie słów Pawła przytoczył słowa proroka Amosa i wysunął wniosek, aby nie stosować utrudnień w stosunku do osób niebędących Żydami. Jednak tu możemy być zdziwieni, bo zaproponował, aby niektóre zwyczaje żydowskie zachować ze względu na to, że w każdym mieście mieszkają Żydzi i dla nich na przykład spożywanie pokarmów składanych bożkom byłoby zgorszeniem. Dla chrześcijanina nie ma to znaczenia, bo wiadomo, że bożki nie istnieją. Te cztery zaproponowane zakazy stosowane były już wcześniej w stosunku do cudzoziemców. Tu widzimy wielką wartość jedności w Kościele. Szanujemy to, że osoby z innych kultur mogą mieć inną wrażliwość i z miłości do nich rezygnujemy z tego, do czego mamy prawo. Podobne problemy mogą występować w wielu środowiskach w dzisiejszym Kościele. Warto wtedy mieć na względzie to, że ludzie mają różne wrażliwości i coś, co samo w sobie złe nie jest, może stanowić dla kogoś zgorszenie. Byłoby więc dla niego dodatkową trudnością w przeżywaniu wiary. Takiego zachowania w różnych nietypowych sytuacjach może wymagać miłość bliźniego.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
0: Bo ten, którego nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
0: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się, wesel Panno Maryjo, alleluja.
0: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuń stanie, chaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Sprawa, by dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
1: Jaki obraz najpiękniejszego daru dzisiaj w sobie nosisz? Gdy słyszysz: trwajcie w miłości mojej od Chrystusa, jak na tę miłość spoglądasz? Gdy myślę o tym pytaniu, pojawia się we mnie obraz zawieszonej wysoko poprzeczki. Jezus swoim dokonaniem wysoko umieścił swoją miłość. Poświęca swoje życie za mnie, za ciebie, i to jest konkretny koszt przyjęcia korony cierniowej, gwoździ, biczowania czy tej strasznej agonii. Mówi jednak, że ofiaruje swoje życie bardzo świadomie. Nigdy mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Jezus dobrowolnie ponosi każdy koszt. To szczyt jego niepojętej decyzji kochania. Jezus oddaje się, poświęca. To niedościgniony wzór. Jednak z jego ofiary ukochania mnie i ciebie do końca wypływa proste pytanie: jak dziś chcesz odpowiedzieć na tę miłość Chrystusa? Właściwie każde twoje słowo, każdy twój czyn w ciągu dnia jest odpowiedzią na to, co On ci dał, jak ciebie ukochał. Jeśli dziś Chrystus mówi do ciebie, do mnie: trwajcie, to mamy być ludźmi, którzy przyjmują kolejny raz Jego kocham do swego życia, by potem swoim życiem odpowiedzieć Jemu samemu: kocham Cię, Jezu.

0: Najlepsza wiadomość na świecie. Jezus pokonał śmierć. I porusza górę. I gdzie masz tę górę, którą on może poruszyć? Pytam siebie dziś. TGD, Marika, Zbawiciel. Już za nami 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś piękna pogoda na oddech, na spacer, na to, żeby się zatrzymać. Zawsze jak tak trochę słońce się chowa, to tak się robi wolniej. Przynajmniej w moim życiu. 12 stopni w Nowym Dworze, 13 w Ożarowie, w Grodzisku, 14 w Pruszkowie i w Legionowie, 15 w Warszawie, 16 w Wołominie, 17 w Piasecznie, 18 w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim. Maksimum dzisiejsze to 19 stopni. Te chmury będą nam towarzyszyć, ale słońce co jakiś czas uśmiechnie się do nas zza tych chmur. Wiatr robi się delikatniejszy. Chyba nie będzie jednak dzisiaj padać.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa. To była dobra decyzja, 11 minut po 12. Zostańcie z nami koniecznie. Zapraszam serdecznie. W tej godzinie będzie muzyka, będą informacje podnoszące na duchu. Takich zawsze szukam. I propozycje spędzania czasu, a też o 12.30 wiadomości z życia Kościoła. Zostańcie z nami. Muzycznie Kim Carnes. Rozpoczyna. 12 po 12.

0: Fajny Cannibals.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 22 minuty po 12 w studiu Radia Warszawa Grzegorz Kozłowski, podśpiewujący z Fine Young Cannibals przed chwilą.
2: Cześć Zofia. Cześć. Chociaż nic we mnie z kanibala.
0: No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Na naszej stronie internetowej Można audycji, które były na antenie, odsłuchać w dowolnej chwili.
2: Zgadza się, to prawda. Przy tym też zachęcam, drodzy słuchacze, do tego, żebyście zajrzeli do ciekawej informacji, która dziś w poranku się pojawiła. Chodzi tutaj o księdza Franciszka Blachnickiego, który Senat zdecydował, że rok 2027 będzie właśnie poświęcony jemu, jego osobie.
0: Szok jest, i niedowierzanie.
2: Bardzo ciekawe jest to, że to była decyzja jednogłośna, więc pokazuje to bardzo wiele też, myślę, o tym kierunku, żeby patrzeć na młodzież, no bo to był ten kierunek, który obrał właśnie ksiądz Blachnicki, więc jest to piękna inicjatywa, można o tym posłuchać, no i oczywiście też przeczytać na naszej stronie. Ponadto też zachęcam do tego, żeby wrócić trochę myślami do tego, co ktoś mógł usłyszeć, ale nie usłyszał, na przykład wczoraj wieczorem w audycji Weroniki Ostrowskiej o Libanie i o tym, że staje się ziemią ukrzyżowaną, jak trudna jest tam sytuacja, to też jest na naszej stronie.
0: Radiowarszawa.pl, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: W Łopinie już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV. Z Watykanu Agata Król.
2: Premier został powitany przez prefekta Domu Papieskiego na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego premiera. Polska delegacja następnie spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka. Druga część dnia to aktywności polityczne polskiej delegacji i spotkanie z premier Giorgio Meloni w Palazzo Chigi.
1: Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Warszawa o godzinie 13. Nowi gwardziści papieskiej Gwardii Szwajcarskiej złożyli uroczystą przysięgę wierności papieżowi. Jak podało Vatican News, wśród 28 rekrutów znalazł się jeden polskiego pochodzenia, Ignacy Kondracki. O uroczystości i wiekowej tradycji Artur Chmielewski.
3: Ceremonia odbyła się w Watykanie w rocznicę obrony papieża Klemensa VII podczas Sacco di Roma w 1527 roku. Młodzi żołnierze zobowiązali się służyć Ojcu Świętemu z honorem i lojalnością, nawet za cenę własnego życia. Podczas uroczystości podkreślano, że służba w Gwardii Szwajcarskiej wymaga odwagi, poświęcenia i gotowości do wyrzeczeń. Na zakończenie uroczystości papież Leon XIV podziękował nowym gwardzistom za ich gotowość do wiernej służby Kościołowi i powierzył ich opiece Matki Bożej. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Decyzją Senatu rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Polski duchowny założył Ruch Światło-Życie i Wspólnoty Życia Konsekrowanego. Był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. To szczególny znak

0: dla polskiego Kościoła, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Jarosław Tomaszewski z papieskich dzieł misyjnych.
1: Więc myślę, że Blachnicki, odkrycie go ponowne, rok Blachnickiego ogólnopolski, może nam też w duszpasterstwie polskim pomóc inaczej czytać młodzież. Młodzi nie są ateistami, uważam. Są bardzo pokiereszowani przez stan cywilizacji, który zbudowało nasze pokolenie.
0: Uchwała jest związana z przypadającą w lutym przyszłego roku 40. rocznicą śmierci kapłana.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W najbliższy piątek na Jasnej Górze rozpoczną się ostatnie przed wakacyjną przerwą Jasnogórskie Dni Skupienia. Ta edycja poświęcona jest świętym nie z obrazka, taki jest tytuł. Na spotkaniach przypominane są historie świętych, którzy nie mieli łatwo w życiu. Nauki głosi Paulin, ojciec Marcin Ciechanowski.
3: Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnie spotkanie z cyklu Święci nie z obrazka, czyli o prawdziwych świętych w prawdziwych tarapatach, kłopotach. Zawsze cykliczne są wydarzenia. Ten cykl się kończy, następny dopiero w grudniu, ale to już będzie nowy temat. Serdecznie zapraszam na słuchanie Słowa Bożego i duchową terapię.
0: Jasnogórskie Dni Skupienia są dla uczestników czasem doświadczenia wspólnoty, umocnienia wiary i poznania świętych, którzy są dla nich inspiracją.
4: To, co najważniejsze, umocnić wiarę, otworzyć się na innych ludzi.
5: Słucham kazanie ojca Marcina Ciechanowskiego, bardzo mnie to porusza.
6: Przybliżył życiorysy świętych, ale w taki sposób nie taki formalny, różne ciekawostki. No i to, że nie tylko nam jest czasami ciężko, ale oni przechodzili bardzo trudną drogę. I to, żeby wiedzieć, jak sobie poradzili.
7: Te żywoty świętych, których i ciekawostki, których się nie zna, których się nie doczytuje. Trzeba żyć tak, żeby do tej świętości dojść kiedyś.
6: Każdego coś dotyka, a to Eucharystia, a to jakieś słowo, które ojciec powie, a to poczucie takiej wspólnoty.
0: W programie Jasnogórskich Dni Skupienia są konferencje biblijne, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie rozpocznie się w piątek, a zakończy w niedzielę. Wstęp jest wolny.

0: Yes, już za nami. 19 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała na antenie Radia Warszawa, mówiła o właścicielu samotnego serca i może tak jest, że ktoś ze słuchaczy, ktoś z Was też tak się czuje, doświadcza jakiejś samotności na różnej płaszczyźnie i są różne sposoby, żeby troszkę o tą samotność się zatroszczyć. Jednym z nich jest granie w planszówki z osobami znanymi, ale też z nieznanymi. Można się wybrać na ochotę na Grójecką 109 dziś od 16:30. Bardzo mi się to zawsze podoba, że nie wiadomo do której gra się w te planszówki. Mnóstwo tych gier tam jest. Jeszcze sobie pomyślałam, że oprócz tego, że właśnie można tam kogoś poznać, to można też po prostu poznać bardzo fajne gry i może się zainspirować. Może ktoś szuka pomysłu na prezent dla kogoś bliskiego, a tam przy ciepłej herbacie w miłym towarzystwie spędzając miło czas, no właśnie, można zobaczyć jakąś planszóweczkę, która świetnie się będzie nadawała na taki prezent. Także dziś Mal Grójecka, Grójecka 109 od 16:30, a do której to ja już nie wiem. To Ella Langley. 17 minut przed 13.

0: piosenka z trudnymi pytaniami. Dobrze, że już za nami elektryczne gitary, 11 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może ktoś chciałby zagrać w tenisa stołowego? Był w poprzednim miesiącu ten cykl turniejów tenisa stołowego i w tym miesiącu też jest, więc w maju to pierwsze spotkanie. Będą kolejne 15, 22 i 29 maja. Cykl turniejów tenisa stołowego na Bemowie w szkole podstawowej numer 301 przy ulicy Brygadzistów 18. To już jutro. Ja mówię o tym dzisiaj, żeby sobie dobrze zaplanować. Od 16 do 21 i to jest koleżeńska rywalizacja i rozgrywki tenisa stołowego. Zapisy są przyjmowane w dniu turnieju od 10. Ojejku, no nie wiem, co ja robię. Od 16, właśnie co ja tutaj robię. Od 16 do 16.30 są przyjmowane zapisy. Trzeba mieć swoje paletki do ping-ponga, nie da rady inaczej, i piłeczki też najlepiej kilka. Udział jest bezpłatny, także już jutro w szkole podstawowej numer 301 przy ulicy Brygadzistów 18, zapisy od 16, a start rozgrywek chwilę potem do 21. To już Coldplay. Za 9.13. I know that this could hurt me bad.

0: minuty przed 13. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jest wniosek w tej sprawie do Senatu. Czy samolot, który rozbił się podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie, miał prawo działać po zachodzie słońca? W przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości. Mieszkańcy gminy Prażmów w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu zablokują w niedzielę drogę krajową nr 7 w Tarczynie. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września, a Polacy odpowiedzieliby na jedno pytanie: czy popierają realizację Zielonego Ładu, który, jak wskazano w uzasadnieniu, podniósł koszty życia, energii i prowadzenia działalności gospodarczej.
6: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
5: Prezydent wezwał Senat do zgody na głosowanie.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: A w nich teraz pytanie o przyczynę katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożarów na Lubelszczyźnie. Czy samolot miał prawo brać udział w akcji? Czy miał wszystkie uprawnienia? Kto koordynował jego lot? O to dziennikarze pytali minister klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloskę.
8: Nie mam wiedzy na temat ten, który pan pytał, jakoby maszyna nie miała jakichś uprawnień. Natomiast samoloty czarterowane przez Lasy Państwowe były do dyspozycji sztabu MSWiA i wykonywały polecenia skoordynowane przez sztab zgodnie z najlepszą wiedzą ekspertów.
5: Część opinii publicznej ma jednak wątpliwości, czy istotnie samolot był koordynowany i operował prawidłowo. Podnoszone są głosy, że nie powinien gasić pożaru po zachodzie słońca. W Radiu Warszawa pytamy o to eksperta. Jak mówi Grzegorz Brychczyński, prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, przepisy zabraniają dromaderom operowania nocą, ale nie po zachodzie słońca.
9: Kiedy dolatywał, to była tak zwana faza zmroku, bo zachód słońca był wtedy 19:57, czyli o 20:00, a jeszcze pół godziny 40 minut po zachodzie słońca następuje, mówiąc bardzo kolokwialnie, pełna ciemność. Więc on jeszcze był w ramach przepisów, mógł wykonać tą operację jednego zrzutu wody.
5: Co na to Lasy Państwowe, które dysponowały samolotem? Zgodnie z obowiązującymi umowami, loty są wykonywane od godziny 10 do 1 godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza, czytamy w oświadczeniu. Czy wyjaśnienia ministerstwa i Lasów Państwowych odpowiadają rzeczywistości? Ostatecznie wyjaśni to raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ma on być gotowy w ciągu 30 dni. Premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV, szef rządu, powiedział, że zaprosił papieża do Polski. Wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2008 roku. Rozmawiano też m.in. o kwestiach pokoju na świecie. Papież zwrócił się do Polaków z przesłaniem, mówi Donald Tusk.
10: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, żeby nie tracić nadziei, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie.
5: Rozmowy dotyczyły również sytuacji Kościoła w Polsce i sytuacji na Ukrainie.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Mieszkańcy gminy Prażmów w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu zablokują w najbliższą niedzielę drogę krajową nr 7 w Tarczynie. Ma to związek z ich sprzeciwem wobec budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej według nowego wariantu. Zdaniem mieszkańców inwestycja zaszkodzi walorom przyrodniczym rejonu, m.in. nad rzeką Jeziorką. Dodatkowo trasa ma przebiegać tuż obok domów mieszkańców. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Maria Sochoń-Błaszczyk, mieszkanka gminy Prażmów.
11: Tak naprawdę wariant, który przebiega przez naszą wieś, przez Świętochów i przez nasze domy, wpadł pod koniec września. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w sierpniu zdecydowaliśmy się na zakup domu właśnie w Świętochowie. Razem z mężem i z naszą piątką dzieci, żeśmy się przenieśli i dowiedzieliśmy się, że wpadł wariant, który przechodzi przez naszą działkę. Nasi sąsiedzi poświęcili wiele lat na budowę domów, dostali pozwolenie, zbudowali się, po czym wpadł wariant, który sprawia, że ich domy mają być wyburzone. Więc ten wariant, który wpadł właśnie pod koniec września przy naszej małej wiosce, sprawi, że ta wioska właściwie przestanie istnieć.
5: Do tej sprawy będziemy wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 13 stopni teraz w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, 14 w Legionowie, w Wołominie, 15 w Warszawie, 16 w Piasecznie i w Otwocku, 18 w Mińsku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 19 stopni. Towarzyszy nam całkiem sporo chmur. Możliwe są delikatne przejaśnienia. Niektóre prognozy sugerowały delikatny deszcz, ale teraz tego deszczu jakoś już nie widzę, więc kto wie. Póki co jeszcze chwilami porywisty wiatr z północnego zachodu, ale potem będzie się uspokajał.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 6 minut po 13, Zofia Kozorawska. Mam tę radość spędzić z Wami kolejną wspólną godzinę, więc zapraszam serdecznie, gdziekolwiek byście byli, bo przypominam, że Radia Warszawa można słuchać również przez internet. Korzystajmy z tego i bądźmy w stałym kontakcie. Można też do nas pisać na nowe numery telefonów 512 700 444. Uściski dla maturzystów. I dla ich rodziców. Wiem, że niektórzy dzisiaj mają oddech, a inni mają piąty egzamin z rzędu. O kurczę, trudna sprawa. Barry White dla Was.

0: Sorry Boys i Robert Gawliński już za nami, 13 po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W drugą sobotę maja, czyli w najbliższą sobotę, 9 maja, będziemy obchodzić w Warszawie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki naszej stolicy. Diecezja warszawsko-praska, kiedy powstawała w 1992 roku, została oddana pod opiekę Matki Bożej, którą czcimy jako Panią Zwycięską. I dlatego wszyscy jesteśmy zaproszeni, szczególnie czciciele Matki Bożej Łaskawej, do Bazyliki Świętego Floriana 9 maja o 12 na mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. To już w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Bazylice Świętego Floriana tutaj obok radia. Matka Boża Łaskawa, obraz tej Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, jest teraz na Starym Mieście w kościele jezuitów, a do Polski przybył w 1651 roku. Był darem papieża Innocentego X dla króla Jana Kazimierza i został przywieziony do Warszawy przez nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Jana de Torres, i początkowo był przechowywany w kościele Pijarów przy Długiej, a do kościoła jezuitów został uroczyście przeniesiony i uroczyście go tam powitano i umieszczono 24 marca 1651 roku. Lubimy, kochamy i dobrze nam zawsze być blisko tej Matki Bożej Łaskawej. Wow.

0: Piotr Cugowski, 22 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
3: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To jest balsam słyszeć takie słowa. Dlaczego? Otóż my mamy w sobie taką, powiedziałbym, ciągotę do tego, żebyśmy zaradzali wszystkim naszym potrzebom sami. Tak jakbyśmy byli przemożni w mądrość, siłę, a tak nie jest. I dlatego Pan Jezus chce jakby tutaj nas poprawić. Niech się nie trwoży wasze serce, bo wam się zazwyczaj, kiedy patrzycie przez pryzmat swoich możliwości, umiejętności, zaradności i bogactw, to wam się to nic nie udaje. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, a wszystko to, czego pragniecie i co ma piękny, że tak powiem, wyraz, to się stanie. Jezus wyznacza nam standardy życiowe i raz jeszcze podkreśla wielki skarb wiary, czyli zaufanie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To był Paweł Domagała. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: W sobotę rusza remont ulicy Grzybowskiej między Aleją Jana Pawła II a ulicą Żelazną. Kierowcy pojadą tylko w stronę Żelaznej. Dom pomocy społecznej w Zielonce zostanie wyremontowany. Dzięki środkom z powiatu wołomińskiego oraz PFRON-u obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów. Sobota dla zdrowia na Bielanach. W sobotę od 12 do 18 mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie dietetyki, okulistyki oraz skorzystać z pomiaru glikemii i kwasu moczowego. Nauka poprawnej pisowni przez zabawę i ruch. Fundacja Bonafide organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci od 6 do 10 roku życia. Początek zajęć dziś o 15.30 przy ulicy Szklanych Domów 13 na Pradze Południe. Na Mazowszu ruszyła pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Chodzi o popularyzację i ochronę architektury drewnianej. Do 19 sierpnia można zgłaszać drewniane domy, chałupy czy młyny.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maciej Skiba przyznał się setny raz. 22 minuty zostały do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, jutro kawę będzie pił Leon XIV w Pompejach, bo tam się wybiera. Właśnie tam, żeby przed wizerunkiem Matki Bożej się modlić w pierwszą rocznicę swojego pontyfikatu, w rocznicę dnia, kiedy został wybrany na papieża. Początki nowenny pompejańskiej sięgają XIX wieku i życia Bartola Longo, czyli człowieka, który przeszedł drogę szaloną, niespodziewaną, od totalnego zagubienia do głębokiej wiary. W lipcu 1879 roku był ciężko chory na tyfus i wtedy napisał tak zwaną nowennę d'imperazione, nowennę błagalną, przeznaczoną dla sytuacji po ludzku beznadziejnych. Modlił się codziennie przed obrazem Matki Bożej Różańcowej z Pompejów, powierzał jej swoje życie i tradycja mówi, że za wstawiennictwem Maryi i świętej Katarzyny ze Sieny doznał nagłego uzdrowienia. Od tego momentu nowenna stała się bardzo znana i rozpowszechniała się szybko. Mnóstwo świadectw napływało z całego świata, a papież Leon XIII, który wtedy był wielkim promotorem tej modlitwy różańcowej. To on, Leon XIII, nowennę pompejańską zatwierdził i wspierał dzieło Bartola Longa. No a papież Leon XIV wyniósł Bartola Longa na ołtarze, także jakoś są sobie bliscy. Dobrze, cieszymy się. Jutro też będziemy dziękować Bogu za papieża Leona XIV. Avalon, 20 minut przed 14.

0: Cztery strony Sotty na antenie Radia Warszawa, 13 minut przed 14, już za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jakoś tak jest, że ostatnio bardzo mocno wracają do mnie te słowa: Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Lubię zamieniać to nasze na moje, ale trafiłam też właśnie, no pewnie jakoś tak jest, że są dla mnie, skoro gdzieś do mnie wracają, jest taki... Trafiłam na osobę, która się podpisuje jako dobra wnuczka i takie ma konto na Instagramie, i tam napisała, że wytrwale ze swoim mężem codziennie modlą się właśnie w ten sposób: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. I pięknie napisała, że ciche serce to serce wsłuchane w drugiego, serce, które nie ma zadyszki, nie pędzi, nie drży w emocjach, nie zaprasza swoim pokojem, ale zaprasza swoim pokojem, by się w nie schronić. Ciche serce to przystań bezpieczna, stabilna, nie tylko po burzy w pracy, ale także po sztormie małżeńskiej kłótni, czy wtedy, gdy trzeba się zmierzyć ze skutkami przejścia przez dom orkanu nastolatek. Pokorne serce to serce, które przyjmuje drugiego bez oceny. Serce, które milczy i wie, że trzeba czasu, by zrodziło się w nim słowo błogosławieństwa. Ani ja, ani mój mąż takiego serca nie mamy, napisała. Ale miewamy, dzięki Bogu, tylko dzięki Bogu.

0: Where we are, take that. Widzisz? Umiem coś powiedzieć w tym języku,
1: to bardzo którym
0: niedługo będziesz mówił cały czas.
1: Najważniejsze, że po polsku świetnie tutaj operujesz.
0: A resztę, nad resztą trzeba popracować. No ale dobrze, że jest co robić, prawda?
1: I jak to mówił były prezydent, ja się cały czas uczę.
0: O, ja też się cały czas uczę, naprawdę. Dzisiaj się dowiedziałam o takim niezwykłym ptaszku. Tutaj opowiadałam, remis się nazywa. Weź sobie tam później wygooglaj, bo już pozamykałam. Śliczny, ma taką czarną opaskę na oczach jak Zorro i robi takie gniazda, z których kiedyś ludzie zbierali te gniazda i mieli i korzystali z nich jako ze skarpetek.
1: I zawsze jest remis.
0: Tak, dziękuję.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
4: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
5: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
7: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
8: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
9: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
10: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
11: Zapisy 509-793-280
12: lub na www.świętarodzina.org.
13: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm pojawili się przed siedzibą tej instytucji. Prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa przed obchodami 9 maja. Nowi gwardziści szwajcarscy w Watykanie. Papież Leon XIV przypomniał im, że nie chodzi tylko o zadanie wojskowe. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których jednak prezydent nie odebrał ślubowania, pojawiło się przed siedzibą Trybunału. Chcieli przekazać prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującą dopuszczenie ich do orzekania. Sędzia Marcin Dziurda poinformował, że Bogdan Święczkowski ma rozpatrzyć sprawę w poniedziałek.
15: Tak naprawdę uważam, że należy robić wszystko, żeby umożliwić postępowanie zgodne z prawem. To pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
14: Część prawników wskazuje, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazująca umożliwienie pracy sędziom nie ma mocy prawnej. Tak mówi m.in. mecenas Bartosz Lewandowski.
16: Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma żadnych kompetencji, żadnych praw do tego, żeby w tej materii się wypowiadać, w szczególności gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, jest sądem międzynarodowym, który posiada kognicję dopiero w momencie wyczerpania wszystkich środków prawnych na terenie danego państwa, w tym wypadku Polski.
14: Dlaczego prezydent nie przyjął ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm? Karol Nawrocki argumentował, że uchwały Sejmu były wadliwe prawnie, ponieważ nie wskazywały precyzyjnie, który z nowo wybranych sędziów zastępuje konkretną osobę kończącą kadencję. Uznał, że ma prawo do merytorycznej oceny kandydatów i zaprzysiągł tylko dwie osoby, twierdząc, że pozostała czwórka nie gwarantuje apolityczności.
17: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa przed obchodami 9 maja. Moskwa zapowiada, że jeśli Ukraina spróbuje zakłócić Dzień Zwycięstwa w rosyjskiej stolicy, odpowie zmasowanym atakiem na Kijów. Polska deklaruje jednak, że nie planuje ograniczania obecności swojej placówki na Ukrainie. Tak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór.
18: jakiekolwiek groźby, oczywiście traktujemy je poważnie, ale nasza placówka, pracownicy MSZ-u udowodnili też już wielokrotnie swoją odwagę i przywiązanie do pewnych wartości. Nie zamierzamy redukować naszego personelu na teraz w Kijowie.
14: Rosyjski MSZ tłumaczy swoje ostrzeżenie możliwością ukraińskich działań podczas obchodów 9 maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że Kijów będzie odpowiadał symetrycznie na działania Rosji i przypomniał, że agresorem pozostaje Moskwa.
17: To się dzieje lokalnie.
14: Dom pomocy społecznej w Zielonce zostanie wyremontowany. Dzięki środkom powiatu wołomińskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów, mówi starosta Arkadiusz Werelich.
19: Wyremontujemy DPS. Będą nowe instalacje sanitarne, nowe instalacje elektryczne, będzie wyremontowana kotłownia, będzie przebudowany dół budynku, będą nowe sufity podwieszane, będzie stolarka drzwiowa wymieniona, będzie malowanie ścian, odnowienie w ogóle całych powierzchni, ale co najważniejsze, to wsparcie pozwoli, aby ten budynek dostosować do dzisiejszych potrzeb, czyli głównie chodzi o instalacje CO i również właśnie sanitarne.
14: Na budynku zostaną zamontowane także 24 moduły fotowoltaiczne. Papież Leon XIV przypomniał nowym gwardzistom szwajcarskim, że ich służba to nie tylko zadanie wojskowe, ale też droga duchowego wzrostu i formacji człowieka. Podczas audiencji po uroczystości przysięgi papież podziękował rodzinom rekrutów oraz władzom Szwajcarii za wsparcie młodych ludzi podejmujących służbę w stolicy apostolskiej. Papież podkreślił, że gwardziści są przede wszystkim sługami powołanymi nie tylko do ochrony następcy Piotra, ale także do codziennej pomocy pielgrzymom i pracownikom Watykanu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Miało dzisiaj padać, no i padało delikatnie o poranku, wczesnym porankiem, a teraz, no na razie nie widu, ni słychu. Temperatura odczuwalna to około 10-11 stopni, na termometrze tych kresek będzie kilka więcej zapewne. W nocy minimalna temperatura około 7-8 stopni to temperatura odczuwalna, no i jutro znacznie mniej słońca niż dzisiaj, choć dzisiaj tego słońca też niewiele. No i nie doczekaliśmy się deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Ale z pewnością doczekacie się, drodzy słuchacze, najlepszej muzyki pod słońcem na antenie Radia Warszawa. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko. Ja się cieszę na nasze spotkanie do godziny 18. Mam nadzieję, że wy także. Lokalne informacje, także te krajowe i gość Radia Warszawa, kwadrans po 16. Na początek spotkanie z mrozem.

0: Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover na antenie Radia Warszawa, 14 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Proszę sobie wyobrazić, że premier Donald Tusk jest pod wrażeniem rozmowy z papieżem Leonem XIV, z którym dziś się spotkał. Był na audiencji u papieża. Szef polskiego rządu zaprosił papieża do Polski. Premier nie wykluczył, że nastąpi ta wizyta papieża Leona XIV w Polsce w 2028 roku, ale premier do Włoch, do Watykanu nie poleciał z pustymi rękoma. Papieżowi podarował torę napisaną w języku kaszubskim. Internauci szybko sprawdzili, że każdy z nas może nabyć taki egzemplarz w internetowych księgarniach za jedyne 130 zł. Premier mówił także, że w wielu aspektach zgadza się z papieżem Leonem XIV i wspiera jego misję, by czynić ten świat lepszym.

0: znakomite trio Bryan Adams, Rod Stewart, Sting na antenie Radia Warszawa w utworze All for Love. Zaglądamy teraz do kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Adam Sulikowski, dominikanin, przeor klasztoru Świętego Jacka w Warszawie przy ulicy Freta.
3: Stanisław Tasiemski, dominikanin. Klasztor na Freta jest w centrum Warszawy, miejscem modlitwy, miejscem budowania wspólnoty, miejscem, które promieniuje kaznodziejstwem. Potop szwedzki dla Warszawy, nie tylko dla Warszawy, dla Polski był wielką katastrofą kulturową, ale także i to wielkim okresem prześladowania. Zakonnicy nie byli traktowani obojętnie przez Szwedów, protestantów, także to był czas wielkiej trwogi i bardzo bolesny.
4: Znasz ksiądz Ignacy Kłopotowski. Tam był na moment. Mamy jego relikwie w redakcji Radia Warszawa.
2: Tak, to wasz ksiądz, błogosławiony ksiądz Ignacy.
3: Ale też nasz, ponieważ
2: w naszym kościele chyba przez 5 lat, w latach 20. Był rektorem naszego kościoła, kiedy dominikanów na Freta nie było. Zresztą przygotowujemy się właśnie do tego, żeby specjalna tablica pamięci księdza, błogosławionego księdza Kłopotowskiego pojawiła się u nas w Kruchcie.
3: Po powstaniu styczniowym dominikanie zostali wypędzeni. Przeor i jeden z braci zostali zesłani na Syberię, przeżyli tam bardzo trudne czasy i w gruncie rzeczy, kiedy odzyskali wolność, to mogli wrócić tylko do Galicji, czyli wrócili na tereny, które dzisiaj należą do Ukrainy. Tam zmarli.

0: Teobańkologia Music Aleksandra Nawrot w utworze Ty dajesz skrzydła. A jakże? A my za chwilę podamy garść informacji lokalnych w pigułce.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
4: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Mazowsze pomaga w gaszeniu pożaru na Lubelszczyźnie. W akcję w Puszczy Solskiej zaangażowani są strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 z Warszawy. Akcja obejmuje aż 1000 hektarów lasu. Zmarła kolejna osoba poszkodowana w pożarze na dawnej ursynowskiej strzelnicy. Do zdarzenia doszło 21 marca przy ulicy Migdałowej 4. Na miejscu zginęły 4 osoby. Zmarły świadek miał być przesłuchiwany w sprawie. Amunicja do karabinów Mauser, magazynki czy kolekcja niemieckich masek przeciwgazowych. Archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu Pałacu Brühla na placu Piłsudskiego. Prace obejmą ponad 8000 metrów kwadratowych terenu. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o godzinie 16. Całodobowy telefon pomocowy, schematy współpracy między instytucjami i służbami oraz spot zwracający uwagę na osoby dotknięte stratą bliskiej osoby w wyniku samobójstwa. To efekt 10 lat pracy Stołecznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Gabriel, Salisbury Hill na antenie Radia Warszawa 39 po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Po tej rekordowej, bardzo słynnej zbiórce na rzecz Fundacji Cancer Fighters pojawiło się pytanie, a co z podatkiem? Przecież wszyscy muszą je płacić. Okazuje się, że niekoniecznie. Są organizacje pozarządowe, które gdy wspierają różnego rodzaju inicjatywy społeczne, także naukowe, wspierają także dobroczynność, ochronę zdrowia czy pomoc społeczną i szereg jeszcze innych wyłączeń, mogą liczyć na zwolnienie z podatku CIT w tym przypadku i tak właśnie jest. Takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów, że zbiórka influencera Łatwo Ganga jest zwolniona z podatku. To oficjalna odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania dziennikarzy. Także wy, drodzy słuchacze, jeżeli wspieracie Radio Warszawa, podobnie ci, którzy wspierali inne zbiórki, mogą sobie tego rodzaju wpłaty odliczyć od podatku. Organizacje pozarządowe, także te, które wspierają cele kultu religijnego, nie płacą podatku. Warto wspierać Radio Warszawa. Zachęcam.

0: Anna wyszkoni z ciszą pośród czterech ścian.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Dziś w Watykanie miła atmosfera, sweet focie premiera Donalda Tuska, audiencja u papieża i wiele miłych, ważnych słów, a nie zawsze to traktowanie duchownych, także sióstr zakonnych jest przyzwoite. 26-letni obywatel Ukrainy odpowie za znieważenie siostry zakonnej z powodu jej przynależności wyznaniowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Mężczyzna zaatakował siostrę zakonną na przystanku, zerwał jej krzyż z szyi, rzucił na jezdnię i uciekł, a jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim, za popełnione czyny kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Zachowanie podejrzanego zostało również zakwalifikowane przez funkcjonariuszy policji jako występek chuligański, za co kara może być nawet zwiększona o połowę. Niestety takich incydentów w Polsce nie brakuje.

Piotrze, prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Jezu, w godzinie Twej męki stajemy w duchu na Golgocie i rozmyślamy nad tym, co się stało z wiarą uczniów podczas Twojej męki. W chwili, gdy strażnicy pojmali Cię w Ogrodzie Oliwnym, pierwszą reakcją uczniów był paraliżujący strach. Opuścili Cię wszyscy i uciekli, jak napisze Ewangelista. Zniknęli odtąd całkowicie na czas trwania Twego poniżenia i bolesnej męki. Przeżywali wielki kryzys, załamanie, wielką próbę wiary. Ale w ich nieszczęściu byłeś ciągle z nimi, realizując obietnicę daną Piotrowi. Prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Dzięki temu czas tej próby uczniowie mogli przejść zwycięsko. To bolesne doświadczenie nie oddzieliło ich od Ciebie, wręcz przeciwnie. Związało ich z Tobą nowym węzłem zaufania, zbudowanym na fundamencie pokory, która jest prawdą. Gdy Twoje zmartwychwstanie przyniosło ostateczne objawienie Twej mocy, wiara uczniów stała się znów czysta, jak wypróbowane w ogniu złoto. Stała się wiarą apostolską. Umocniona darem Ducha Świętego, otrzymała skrzydła, poprowadziła ich aż po krańce ziemi. To na niej, jak na fundamencie, zbudowałeś Twój Kościół. Dziękujemy, Panie, za ten dar Twego miłosierdzia, jakim jest wiara. I za to, że w chwilach próby wiara nie musi ginąć, ale dzięki współpracy z Twoją łaską może się umacniać i rosnąć. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, zapal światła wiary i nadziei w duszach ludzi wątpiących, niewierzących, niepraktykujących i grzeszników, aby wszyscy skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Rozpal ogień miłości w sercach wiernych, aby byli znakiem i obrazem Twojej miłości miłosiernej działającej w świecie.

0: Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz. Dziś chcemy spełnić Twoją prośbę i w sposób szczególny błagać o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Leona, wszystkich kapłanów, misjonarzy i osób konsekrowanych, aby święcie żyli i owocnie pełnili zadania, jakie im wyznaczyłeś. Prosimy też o nowe powołania do służby Bożej, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia i odwagę dla młodych w przyjęciu Twojego zaproszenia. Udziel potrzebnych łask rodzinom, aby ich życie wypełnione miłością i wiarą było pierwszą kolebką rodzenia i wzrastania powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Umacniaj tych, którzy przeżywają kryzys powołania, a także tych, którzy posługują w trudnych warunkach. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do wieki, przyzwyczaił nas na Chrystusa, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocnego, sam tu przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
6: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.

0: Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozlałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta piękności. A choć żeś się ukrył i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro. I serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas zatem na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
1: Jaki obraz najpiękniejszego daru dzisiaj w sobie nosisz? Gdy słyszysz: trwajcie w miłości mojej od Chrystusa, jak na tę miłość spoglądasz? Gdy myślę o tym pytaniu, pojawia się we mnie obraz zawieszonej wysoko poprzeczki. Jezus swoim dokonaniem wysoko umieścił swoją miłość. Poświęca swoje życie za mnie, za ciebie i to jest konkretny koszt przyjęcia korony cierniowej, gwoździ, biczowania czy tej strasznej agonii. Mówi jednak, że ofiaruje swoje życie bardzo świadomie. Nigdy mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Jezus dobrowolnie ponosi każdy koszt. To szczyt Jego niepojętej decyzji kochania. Jezus oddaje się, poświęca. To niedościgniony wzór. Jednak z Jego ofiary ukochania mnie i ciebie do końca wypływa proste pytanie: jak dziś chcesz odpowiedzieć na tę miłość Chrystusa? Właściwie każde twoje słowo, każdy twój czyn w ciągu dnia jest odpowiedzią na to, co On ci dał, jak ciebie ukochał. Jeśli dziś Chrystus mówi do ciebie, do mnie: trwajcie, to mamy być ludźmi, którzy przyjmują kolejny raz Jego kocham do swego życia, by potem swoim życiem odpowiedzieć Jemu samemu: kocham Cię, Jezu.

0: Kasia Kowalska, prowadź mnie na 106 i 2 FM już za kilkanaście sekund, 15:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Piętnastego maja rozpocznie się remont ulicy Białołęckiej w Warszawie. Drogowcy będą pracować na odcinku od Kopijników do Kettlinga. Trasy zmienią autobusy linii 104, 204, 234 oraz N14. Prace potrwają do lipca. 700 szkół z Mazowsza wzięło udział w programie Fundacji DKMS Komórkomania. Inicjatywa ma na celu zwiększenie ilości potencjalnych dawców szpiku. Dzięki akcji do bazy dołączyło ponad 120 tysięcy osób. 19 września rozpocznie się 8. edycja Warszawskiej Olimpiady Seniorów. W ubiegłym roku sportowcy amatorzy rywalizowali w 12 dyscyplinach. Zapisy ruszyły. Są na aktywnawarszawa.waw.pl. Rozpoczął się sezon rowerowy w Warszawie. Rok temu największy ruch rowerzystów występował na Towarowej przy Alei Jerozolimskich. Ponad 9 tysięcy osób dziennie. Z kolei Wisłę przekraczało dziennie około 5,5 tysiąca osób, głównie mostami Łazienkowskim i Świętokrzyskim. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowo narodzonej samicy alpaki. Można je proponować pod postem Zoo na Facebooku. W tym roku wszystkie nowo narodzone zwierzęta dostają imię na literę S.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Harry Styles, American Girls na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Drodzy słuchacze, miewacie czasami migreny, ewentualnie klasterowe bóle głowy czy bóle neuropatyczne. Będziemy o migrenie przede wszystkim rozmawiać na antenie Radia Warszawa. Moim i Państwa gościem będzie doktor nauk medycznych Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska, specjalistka neurolog, migrenolog na antenie Radia Warszawa. Pani doktor była jedną z prelegentek na Kongresie Zdrowia Kobiet i mówiła właśnie o problemach migrenowych. Jeżeli interesuje Was to, jak poważnym problemem jest migrena, jak często występuje u Polaków, czy także to, jak sobie z nią radzić na co dzień, to słuchajcie tej rozmowy jak zawsze w popołudniówce Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16 od poniedziałku do piątku. Ja czasami, także Michał Łopaciński, zapraszamy na rozmowy z ciekawymi gośćmi na różne istotne tematy lokalne, społeczne, czasami także i zdrowotne. Będziemy mówić z panią doktor o tym, jakie badania należy wykonać i do jakiego lekarza się udać oraz czy można zwlekać z pójściem do lekarza, kiedy te bóle się pojawią. Zapraszam zatem na rozmowę z panią doktor Marią Magdaleną Wysocką-Bąkowską, kwadrans po 16.
2: Let's go, girls.

0: chciałoby się tak być wiecznie młodym. Alphaville Forever Young.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A tutaj czasami, no PESEL już jest różny. Ja nie powinienem osobiście narzekać i nie zamierzam, ale chciałem o czymś innym, co doskwiera niezależnie od wieku, bardzo często, mianowicie ból głowy. O tym będę rozmawiał z panią doktor Marią Magdaleną Wysocką-Bąkowską. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, że ból głowy, tak przecież dobrze nam znany, przynajmniej teoretycznie, może mieć aż 200 przyczyn. Ponad 200 przyczyn bólu głowy. Nie zawsze jest to tak, że migrena. Migrena jest chorobą, a bóle głowy pojawiają się z wielu różnych przyczyn i o tym będę rozmawiał z panią doktor. Jak nie bagatelizować bólu głowy, bo może okazać się, że przyczyna jest bardzo poważna i nie zrzucajmy na migrenę, chociaż migrena też jest poważną chorobą. Lenny Kravitz, Human, na antenie Radia Warszawa. Tak, o człowieku i różnych jego bólach. Ale to wkrótce.

0: na antenie Radia Warszawa. Teraz o innej supermence, Maryi. Wezwanie z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Któż z nas nie chciałby być naprawdę szczęśliwy? Patrzymy na uśmiechnięte twarze w mediach społecznościowych, w telewizji i łatwo rodzi się w nas zazdrość. Myślimy, to niemożliwe, żeby w mojej sytuacji można było tak się cieszyć. Tyle przecież problemów, tyle smutku. Dlaczego inni mają lepiej? A jednak istnieje radość, która nie zależy od okoliczności. Uczy nas jej Maryja. Jej radość nie była powierzchowna. To nie sztucznie przyklejony uśmiech, ani udawany optymizm, gdy wszystko się rozpada. Źródłem jej radości był sam Bóg. Maryja nie miała łatwego życia. Doświadczyła niepewności, cierpienia, trudnych chwil. A mimo to zachowała pokój serca. Jak to możliwe? Była głęboko zakorzeniona w Bogu. I to właśnie sprawiało, że nic nie mogło odebrać jej wewnętrznej radości. Taka radość jest możliwa także dla nas. Maryjo, ucz nas radości zakorzenionej w Bogu.
2: Rozważania przygotowały siostry loretanki.
0: Za co bardzo dziękujemy, a już teraz zapraszam na garść newsów o 16, czyli za kilkadziesiąt sekund.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jest punktualnie 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Nie milkną pytania o przyczyny katastrofy samolotu Dromader, który gasił pożar na Lubelszczyźnie. Hiszpania szykuje kwarantannę po przypłynięciu statku z ogniskiem hantawirusa. Jakie imię dla małej alpaki z warszawskiego zoo? Pracownicy proszą o pomoc. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zaczynamy od pytania o przyczyny katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożarów na Lubelszczyźnie. Część opinii publicznej ma wątpliwości, czy istotnie samolot był koordynowany i operował prawidłowo. Podnoszone są głosy, że nie powinien gasić pożaru po zachodzie słońca. W Radiu Warszawa pytamy o to ekspertów. Jak mówi Grzegorz Brychczyński, prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, przepisy zabraniają dromaderom operowania nocą, ale nie po zachodzie słońca.
6: Kiedy dolatywał, to była tak zwana faza zmroku, bo zachód słońca był wtedy 19.57, czyli o 20, a jeszcze pół godziny 40 minut po zachodzie słońca następuje, mówiąc bardzo kolokwialnie, pełna ciemność. Więc on jeszcze był w ramach przepisów, mógł wykonać tą operację jednego zrzutu wody.
5: Największym problemem podczas takich akcji jest silny i niebezpieczny wiatr, dodaje pilot Dromadera z leśnej bazy lotniczej w Krymsku pod Piłą, Maciej Lewandowski.
7: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko. Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
5: Z kolei w oświadczeniu Lasów Państwowych, które dysponowały samolotem, czytamy. Zgodnie z obowiązującymi umowami, loty są wykonywane od godziny 10 do 1 godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Pozwólcie nam żyć. Pod takim hasłem pracownicy PKP Intercity protestowali dziś przed siedzibą spółki w Warszawie. Jak mówi jeden z protestujących, pracownicy mają trzy postulaty.
8: Postulaty przede wszystkim dotyczące odejścia od automatyzacji i centralizacji harmonogramów pracy dla drużyn konduktorskich. Drugi postulat, który mówi o zaprzestaniu pozbawiania pracowników, potrącania pracownikom premii regulaminowej. Trzeci postulat, no to zachowanie właściwego bezpieczeństwa organizacji pracy.
5: Petycja trafiła do władz spółki. Odpowiedź ma nadejść w ustawowym terminie. Statek wycieczkowy MV Hondius, na którego pokładzie doszło do ogniska hantawirusa, ma dziś zacumować na Teneryfie. W wyniku zakażeń zmarły trzy osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że pasażerowie pozostaną na pokładzie także podczas badań medycznych. Dopiero później cudzoziemcy zostaną przewiezieni do swoich krajów, a obywatele Hiszpanii wojskowym samolotem trafią do Madrytu na kwarantannę. Minister Monika Garcia dodała, że kwarantanna hiszpańskich pasażerów może potrwać około 45 dni.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
5: W warszawskim zoo przyszła na świat kolejna alpaka. Samiczka urodziła się 28 kwietnia i jest najmłodszym członkiem liczącego już 15 osobników stada. Jak podkreślają pracownicy ogrodu, narodziny odbyły się w ciągu dnia, co jest najbardziej naturalne i bezpieczne dla tych zwierząt. Obecnie na profilu facebookowym trwa akcja poszukiwania jej dla niej imienia, wyjaśnia Magdalena Smolińska z działu edukacji zoo.
9: Tam właśnie do końca tygodnia czekamy na propozycję imienia dla naszej małej alpaczki i w tym roku, jako że wszystkie zwierzaki, które się urodzą u nas w Warszawie, w Zoo Warszawskim, zaczynają się na literę S.
5: Wskazówką dla internautów może być ubarwienie.
9: Tak naprawdę ubarwienie naszej alpaki to jest takie właśnie połączenie barw mamy i taty. Mama jest taka ciemno-czekoladowa, natomiast tata jest taki bardziej właśnie w kolorze tofi.
5: Mała alpaka jest córką samicy o imieniu Guanita i samca Tofika.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
4: słówko o pogodzie. Temperatura odczuwalna 11 stopni Celsjusza. Może jeszcze dzisiaj popadać, chociaż miało bardziej solidnie pokropić około 21. Aktualnie widzę delikatny deszczyk może się pojawić. Minimalna temperatura w nocy odczuwalna 8 stopni. Jutro w maksie około 15 i po południu także słonecznie. A słonecznie w sobotę będzie i to solidnie.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 5 minut po godzinie 16. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Będę wam towarzyszył zapewne w podróży z pracy do domów albo po prostu przy popołudniowej kawie. Mam nadzieję, że dziś bez bólu głowy, ale jeżeli one się pojawiają, to słuchajcie nas uważnie na 106.2 FM, bo dziś o tym właśnie rozmowa w programie Gość Radia Warszawa. Za około 9 minut. Zapraszam. We'll be right back.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu jest już gość, pani doktor nauk medycznych Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska, specjalista neurolog, migrenolog, Polskie i Europejskie Towarzystwo Bólu Głowy. Kłaniam się nisko, pani doktor.
2: Bardzo mi miło, witam państwa.
1: Przed chwilą powiedziałem naszym słuchaczom, że przyczyn bólu głowy może być ponad 200. Jak się pani do tej liczby ustosunkuje?
2: Ja myślę, że nie ilość, a jakość.
1: Jakość bólu?
2: Tak, i bardzo ważna jest diagnoza, dlatego że samoistnie stawiane diagnozy często są mylne. Mhm. Bo jeżeli mówimy o migrenie, to jest więcej niż ból głowy. To jest prawdziwa choroba. WHO uwzględniona, może być z aurą, może być bez aury i są bardzo charakterystyczne. Jest silna, mocna, pulsująca, z mdłościami, wymiotami, nadwrażliwością, wszystko razi, światło, dźwięki i zapachy.
1: O tym będziemy mówić, jak rozpoznać te przyczyny, no jak sobie radzić na co dzień z tym bólem. Wracamy do was, drodzy słuchacze, już za kilka minut. Zanim rozmowa z panią doktor, jeszcze kilka informacji dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Od Okopowej w kierunku Raszyńskiej jest zator na odcinku Kacza-Koszykowa, który pokonujecie w kwadrans, więc nie najgorzej. 11 minut spędzicie na Wale Międzyszyńskim w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego na odcinku Zwycięzców Zamoście. Także na Alei Jana Pawła II odcinek Rondo 40-latka do Solidarności. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum stolicy i na przykład podróżujecie do Marek. Podróż ta trwa aktualnie 40 minut. Podobnie sytuacja ma się do Pruszkowa, do Jabłonny dłużej. Tradycyjnie jedziemy z centrum Warszawy w kierunku Błonia. 40 minut aktualnie. Konstancin Jeziorna, niespełna 40 do Otwocka. Dość sprawna podróż do Łomianek i do Starej Miłosnej. Mimo wszystko życzę cierpliwości i rozwagi.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: kwadrans
1: po godzinie 16, a zatem...
2: Gość Radia Warszawa.
1: Dziś z nami doktor nauk medycznych Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska, specjalista neurolog, migrenolog, Polskie i Europejskie Towarzystwo Bólu Głowy. Kłaniam się raz jeszcze pani doktor. Będziemy rozpoznawać przyczyny bólu głowy, bo ból głowy niejedno ma imię. Najczęściej pierwsza reakcja, no wezmę sobie tabletkę, uśmierzony ból po problemie. No ale jeżeli ten ból jest takim bólem nawracającym, to co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Pani doktor.
3: Najpierw zaobserwować, kiedy ten ból występuje, w jakiej lokalizacji.
1: Lokalizacji głowy, części głowy, tak?
3: Tak, czy jest połowiczny, czy jest obustronny, czy jest tępy, czy pulsujący. Mhm. I jakie są objawy towarzyszące lub poprzedzające ból. Mhm. Czy on jest związany na przykład ze skokiem ciśnienia u osoby z nadciśnieniem, czy jest opasujący wtedy, kiedy jesteśmy bardzo przygnębieni, zdenerwowani. Może być też bardzo często ból głowy przy przeziębieniu infekcji, może być też po nadużywaniu leków, na przykład na zatoki, które zawierają pseudoefedrynę, czy po nadużywaniu kropli do nosa. Też zawsze proszę, żeby się przygotować do lekarza. Przynajmniej podstawowe informacje o pacjencie. Wiek, na co choruje, jakie leki bierze. Bo często już tutaj mamy duże pole do manewru. Drugie to jest tryb życia, stresy, tryb pracy, rodzina. To są bardzo ważne informacje. Mhm. Tak samo jak i bóle w rodzinie i u najbliższych.
1: No bo w przypadku bólu głowy należy podchodzić do pacjenta holistycznie, całościowo, bo to mogą
3: być... To znaczy
1: być...
3: generalnie do każdego pacjenta dobrze jest podchodzić całościowo, bo nie jesteśmy podzieleni na kawałki. Mhm. Ból głowy może być związany z dużym napięciem przy pracy, przy komputerze, kiedy właściwie cały czas jest przeciążony kręgosłup szyjny, ramiona, kark.
1: Oczy.
3: Mamy duże spięcie, dużą fiksację oczu i przymusową pozycję. Bardzo zachęcam do robienia przerw, do oddychania głębszego. Kilka zwrotów głowy w prawo, w lewo, poruszanie ramionami, przejście się na palcach i wypicie wody. To już może bardzo dużo zmienić. Mhm. Tak jak wspomniałam, ważnym i niedocenianym rozpoznaniem jest migrena, która jest prawdziwą chorobą i występuje u co najmniej 7% mężczyzn i 10 do nawet 15% kobiet i to w okresie ich największej aktywności życiowej.
1: A czemu więcej? Większy
3: kobiet?
1: Odsetek kobiet? Tak?
3: Jest bardzo związana z cyklem, z hormonami i u kobiet zaczyna się w okresie dojrzewania. Bardzo częste są ponad 50% migreny okołomiesiączkowe i w okresie menopauzy ma tendencję zwykle do wyciszania, ale bywa też inaczej. I oczywiście nakładają nam się inne towarzyszące problemy.
1: Już pani co nieco powiedziała, jak sobie na co dzień z nią radzić, no ale jeżeli jest to sytuacja przewlekła, bardzo uciążliwa, to jakie badania należy wykonać, do jakiego lekarza należy się udać?
3: Najlepiej zrobić podstawowe badania i porozmawiać z lekarzem rodzinnym, a w zasadzie diagnozę powinien potwierdzić neurolog. Jest bardzo dużo publikacji i dużo informacji, czym odróżnić, w jaki sposób odróżnić migrenę od napięciowych bólów głowy. Jest jeszcze dziesiątki bardzo rzadkich, bardzo specyficznych bólów głowy, które są związane czy z procesem zapalnym. No mogą też być objawy, przejawem choroby. To nie tylko zwykła infekcja, zapalenie zatok, ale też może być niedokrwistość, anemia dająca przewlekłe bóle głowy, przemęczenie. Często zwracamy uwagę na zaburzenia nastroju, na depresję, na lęki, zaburzenia snu. Przy czym tutaj może być współwystępowanie, na przykład migreny z zaburzeniami nastroju. No bo oczywiście ktoś, kto ma 5-10 dni w miesiącu z bólem głowy takim, który uniemożliwia normalną pracę i funkcjonowanie, no trudno mu być szczęśliwym i zadowolonym.
1: To prawda, no jeżeli jest ból, który nawraca, no trudno mieć, zaznać spokoju w życiu. A co jeśli radzimy sobie z tym przewlekłym bólem tylko i wyłącznie tabletkami i ta ilość tabletek jest coraz większa? Do czego to może doprowadzić? No do uzależnienia zapewne od tabletek, no, ale jeśli chodzi o skutki zdrowotne?
3: Pierwsze, mantra, powtarzanie. Najpierw rozpoznanie, potem samoobserwacja. Zastanowić się, czy tabletka w ogóle pomaga i ile bierzemy, bo branie bez sensu biorę, ale nic mi nie pomaga, to może doprowadzić tylko do polekowych bólów głowy i do efektu toksycznego uszkodzenia wątroby, nerek, przewodu pokarmowego. Mhm. I tu bardzo ostrzegam. Także pierwsza rzecz, rozpoznanie. Co to jest? Czy to jest migrena, czy napięciowy ból głowy? I spójrzmy też na swoje życie. Co jeszcze się dzieje? Co nas niepokoi? Jakie jeszcze są problemy?
1: Tak,
3: jakie inne leki?
1: Co tam siedzi w środku, co powoduje przewlekły stres na przykład?
3: Na przykład przewlekły stres. Ale bardzo zachęcam do konsultacji z lekarzem. Bywają oczywiście też bardzo rzadkie bóle głowy, typu klasterowy ból głowy, które występują bardzo specyficznie, częściej u mężczyzn, częściej w nocy. I wtedy pacjent jest bardzo niespokojny. Ten ból trwa 30-60 minut, ale jest dramatycznie silnym bólem głowy. Najbardziej silnym ze znanych bólów głowy.
1: Mhm. Pani doktor, a pani mówiła o tych różnych częściach głowy, czyli nie wiem, jeżeli z przodu czoło, to co to może być na przykład?
3: Może być wszystko.
1: Wszystko.
3: Może być przeceniane zresztą w rozpoznawaniu zapalenie zatok. Może być obustronny ściskający ból głowy, właśnie taki jak czepiec, jak taka ściskająca czapka, to często właśnie jest napięciowy ból głowy, ale niejednokrotnie jest on powiązany właśnie z napięciem kręgosłupa szyjnego i ramion, z pochyleniem głowy i wtedy mówimy, że on jest częściowo szyjno-pochodny, czy związany z napięciem mięśni.
1: Mhm, a jak
3: na
1: jest...
3: przykład.
1: Mhm.
3: A w migrenie raczej mamy pulsujący, jednostronny, raczej czołowo-skroniowy, rzadziej w potylicy.
1: Mhm, a gdzie
3: bardzo
1: jest to...
3: zwracamy jest... uwagę na objawy towarzyszące i na całą sekwencję życiową bólu głowy. Czy ten ból się rozwija i jest coraz częstszy, czy jeszcze coś się dzieje dodatkowo, z czym to może być związane. Pamiętajmy, że jeżeli ból głowy zmienia charakter, jeżeli robi się coraz częstszy, jeżeli jest oporny na leczenie, jeżeli dodatkowo występują jakiekolwiek objawy neurologiczne typu zaburzenia koncentracji, drętwienia połowicze, zaburzenia widzenia, to już są absolutnie wskazania do pilnej konsultacji.
1: Zachęcamy do tego, żeby nie ignorować bólu, nie uśmierzać go non-stop lekami, tylko reagować. Konsultować się przede wszystkim z lekarzem.
3: A jeśli leki, to leki już takie dobrane, indywidualnie do pacjenta, bo są specyficznie leki działające na migrenę. Są leki, które generalnie poprawiają trochę nastrój i podnoszą próg bólowy. Mhm.
1: No i są też takie momenty, jak ciąża w życiu kobiety. No i wtedy
3: bardzo
1: też
3: zachęcamy.
1: Zachęcamy, to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy z tym jako
3: społeczeństwo duży problem. I wtedy też musimy pamiętać, że leki mogą szkodzić.
1: No właśnie, chciałem dopytać o to, które leki mogą szkodzić, w kontekście oczywiście bólu głowy. Mhm. Kobiety.
3: W zasadzie większość leków nie jest wskazana w okresie ciąży. O dziwo, jeżeli występują migreny, które nawiasem mówiąc rzadziej występują w ciąży, ale jeżeli to triptany, o dziwo, są stosunkowo bezpieczne dla kobiet, jeżeli nie są nadużywane.
1: Triptany
3: to są takie specyficznie działające leki przeciwmigrenowe. Typu sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, ale to już lekarz musi wypisać.
1: Jasne.
3: Niektóre z nich są w małych dawkach dostępne bez recepty, ale też uważam, że powinny być potwierdzone wskazania.
1: No tak.
3: Z innych leków w zasadzie paracetamol, bardzo proste leki. Zachęcam też do odprężenia, nawodnienia, mogą być jakieś okłady w ciąży, generalnie ostrożnie. Mhm. I pamiętajmy, że planowanie ciąży lepiej omówić z lekarzem, bo niektóre z terapii muszą być odstawione przed ciążą, nawet na kilka miesięcy do pół
1: terapii
3: roku.
1: Terapii lekowych, tak? Żeby
3: tak.
1: W trakcie ciąży i starań nie brać leków
3: są
1: konkretnych.
3: Są takie terapie profilaktyczne, które powinny być nawet na 5-6 miesięcy przed ciążą odstawione.
1: Mhm. Często mówi się o ibuprofenie, tak? Że to jest...
3: No, ibuprofen jest przykładem takiego podstawowego leku przeciwzapalnego.
1: Bardzo często, powszechny po
3: prostu. Ibuprofen, ketoprofen, diklofenak. I są pod wieloma postaciami i nazwami dostępne. Też czytajcie.
1: I tych leków
3: państwo,
1: kobiety w ciąży nie powinny brać.
3: Powinny unikać, zwłaszcza w drugim, trzecim trymestrze ciąży. Oczywiście pojedyncza dawka, no, nie należy wpadać w panikę, ale odradzałabym. Także raczej staramy się rzadko, mało, raczej inne leki, leczenie niefarmakologiczne.
1: A czy ból głowy generalnie, tak w naszym społeczeństwie, bo pani jest w towarzystwie polskim i europejskim, czy mamy jakieś porównanie do innych nacji, narodowości europejskich, jeśli chodzi o Polskę?
3: jeżeli chodzi o wielkość problemu i jego uciążliwość, to jesteśmy tak samo dotknięci jak cała Europa.
1: Czyli tu nie ma jakichś wahań na tle całej Europy?
3: Nie, podobnie. Natomiast niekorzystnie dla Polek i Polaków to jest to, że mamy nierefundowaną większość leków stosowanych w migrenie na przykład i w innych typowych bólach głowy.
1: I to są te różnice z innymi krajami, tak?
3: No, w większości krajów europejskich, łącznie nawet z Ukrainą czy Litwą, są refundowane. I jeszcze moglibyśmy powiedzieć o czerwonych flagach. Tak jak wspomniałam, jeżeli jest coś niepokojącego, innego, zaburzenia świadomości, nagły skok ciśnienia, nagła arytmia, nie bójcie się, lepiej się zgłosić niepotrzebnie do lekarza, czy nawet do izby przyjęć szpitala, niż ryzykować. I zwróćcie Państwo uwagę na całość obrazu.
1: Mam nadzieję, że nieco podnieśliśmy świadomość naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za spotkanie
3: Państwu
1: i za rozmowę. Gościem Radia Warszawa była doktor nauk medycznych Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska, specjalista, neurolog i migrenolog. Jeszcze raz dziękuję.
3: Dziękuję Państwu.

0: Teardrop na antenie Radia Warszawa. Za chwilę wiadomości z życia kościoła. Radio Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV.
4: Premier został powitany przez prefekta domu papieskiego na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego premiera. Polska delegacja następnie spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka.
3: Relacjonowała z Watykanu Agata Król. Jutro pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się specjalna modlitwa. O szczegółach Wojciech Dudkowski.
5: Rok temu, 7 maja, rozpoczęło się konklawe po śmierci papieża Franciszka. Następnego dnia kardynałowie wybrali następcę świętego Piotra, amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta, augustianina, dotychczasowego prefekta dykasterii do spraw biskupów. Przyjął on imię Leon XIV, zostając 267. papieżem. W swoim pierwszym przemówieniu podkreślił, że pokój jest wielkim darem Chrystusa Zmartwychwstałego. Z okazji rocznicy dziś o 17 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie sprawowana będzie msza święta w intencji papieża. Odprawi ją przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, a koncelebrować będą biskupi warszawskich diecezji.
6: To są wiadomości z życia kościoła.
3: Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. W uchwale podkreślono, że ksiądz Blachnicki był m.in. więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, założycielem ruchu Światło Życie oraz twórcą krucjaty wyzwolenia człowieka. To bardzo dobra decyzja, komentuje biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
7: Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków. A może też i będziemy jakoś o krok bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli się cieszyć radością wyniesienia do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, o co wszyscy gorąco się modlimy.
3: Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego trwa od 1995 roku. I jeszcze wracamy do Watykanu, gdzie nowi gwardziści papieskiej gwardii szwajcarskiej złożyli uroczystą przysięgę wierności papieżowi. Jak podało Watykan News, wśród 28 rekrutów znalazł się także Polak Ignacy Kondracki. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Ceremonia odbyła się w Watykanie w rocznicę obrony papieża Klemensa VII podczas Sacco di Roma w 1527 roku. Młodzi żołnierze zobowiązali się służyć Ojcu Świętemu z honorem i lojalnością, nawet za cenę własnego życia. Podczas uroczystości podkreślano, że służba w Gwardii Szwajcarskiej wymaga odwagi, poświęcenia i gotowości do wyrzeczeń. Na zakończenie uroczystości papież Leon XIV podziękował nowym gwardzistom za ich gotowość do wiernej służby Kościołowi i powierzył ich opiece Matki Bożej. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: Yamaha 106.2 FM, Robbie Williams, Angels.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Miasto stołeczne Warszawa już od dawna zachęca wszystkich mieszkańców stolicy do tego, by podatki rozliczać tu w miejscu zamieszkania, czyli w Warszawie. Jeżeli to zrobiliście, mieliście czas, my wszyscy mieliśmy czas do końca kwietnia, to możecie zgłosić się do Wielkiej Warszawskiej Loterii. Ci, którzy rozliczają PIT w Warszawie, mogą wygrać jedną z nagród. Ta główna nagroda w tegorocznej Wielkiej Warszawskiej Loterii to samochód elektryczny. Możecie taki zgarnąć, ale też czekają na Was rowery. Łącznie tych rowerów jest 100. 100 rowerów, 700 warszawskich kart miejskich ZTM, więc warto wziąć udział. Macie czas na zgłoszenie swojego udziału w loterii do końca czerwca. Do 30 czerwca na stronie, tu jest strona Płać PIT w Warszawie. Płać bez polskich znaków, czyli plac. Placpitwarszawie.pl to oficjalna strona Wielkiej Warszawskiej Loterii. Ciekawe nagrody do zgarnięcia. Tak można właśnie połączyć przyjemne z pożytecznym, płacić podatki w stolicy i przy okazji można coś wygrać, nawet auto elektryczne. A propos sytuacji drogowej, co tam słychać na warszawskich drogach? Korkuje się, tak, ale w niektórych tylko miejscach, zwłaszcza na Okopowej, w kierunku Żwirki i Wigury, od Kaczej do Komitetu Obrony Robotników. Ten odcinek pokonujecie niestety w 40 minut, spory zator. Prawie 20 minut spędzicie na Solidarności od Dobrzeńskiego do Wybrzeża Gdańskiego. Kwadrans na Ujazdowski w kierunku Belwederskich, konkretnie między Szucha a Gagarina. 12 minut na Jerozolimskich od Niemcewicza do Włochowskiej. Korkują się wyjazdy z Warszawy. Zacznę od tych dobrych informacji, że do Pruszkowa aktualnie z centrum jedziemy 32 minuty, a do Starej Miłosnej 37, bo pozostałe kierunki to w zasadzie około 40 minut. No chyba, że do Otwocka tu raczej... pozostałe kierunki około 50, do Otwocka około 40. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Jeremiah Smith, Drive Safe, czyli apel do wszystkich kierowców.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I dobre informacje, Warszawa odzyskuje fragment swojej historii. Pod ziemią, w samym sercu stolicy, archeolodzy odkrywają kolejne ślady dawnego Pałacu Brühla i Pałacu Saskiego. Wśród znalezisk są zarówno przedmioty codziennego użytku, militaria, jak i unikatowe elementy architektoniczne i o tym teraz Artur Chmielewski.
2: Przed wojną były prawdziwą perełką Warszawy, teraz odkrywają swoją historię na nowo. Na terenie dawnego Pałacu Brühla i Pałacu Saskiego trwają intensywne badania archeologiczne. To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, gdy archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu. W tym roku prace obejmują ponad 8000 metrów kwadratowych terenu, mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
3: Jesteśmy w tej chwili na etapie odkrycia głównego dziedzińca Pałacu Brühla wraz ze schodami prowadzącymi do dawnego pałacu oraz już częścią faktyczną głównego korpusu, szczególnie częścią garażową oraz częścią sanitarną. No i będziemy za chwilę wchodzić już dalej, wchodzić w głąb tej bardziej administracyjnej części pałacu oraz oczywiście pawilonu Beckham. Ten modernistyczny pawilon na pewno jest dla nas łakomym kąskiem, bo wiemy, że znajduje się pod nim schron przeciwlotniczy budowany dla ministra Becka i wiemy, że ten schron jest nienaruszony, że istnieje.
2: Kolejne znaleziska odkrywają przed nami niezwykłą historię tego miejsca, dodaje mój rozmówca.
3: Słuchawka Ericssona produkowana przed wojną może nie jest wielkim znaleziskiem archeologicznym, ale zaczyna nam opowiadać historię, bo być może przez tą słuchawkę rozmawiała jakaś referentka, być może sam minister Beck korzystał akurat z tego telefonu, ten głos po drugiej stronie był. Oczywiście dużo z takich znalezisk typowo biurowych, jak kałamarze, jak maszyna do pisania.
2: Podczas prac archeolodzy odkryli też liczne militaria, amunicję do karabinów Mauser, magazynki oraz dużą liczbę niemieckich masek przeciwgazowych zachowanych w bardzo dobrym stanie. Sensacją okazała się odnaleziona na środku placu przedwojennego na róża wiatrów, która pomoże architektom wiernie odtworzyć układ historycznego założenia. To misja, która ma ogromne znaczenie. Przywracamy stopniowo nasze dziedzictwo, wskazuje Sławomir Kuliński.
3: Odbudowujemy miejsce, które było symbolem polskiej państwowości, odrodzenia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym z nostalgią wspominanego tego dwudziestolecia międzywojennego. Symbol II Rzeczpospolitej. Miejsce na wskroś ważne wtedy. Myślę, że każda osoba pracująca u nas w firmie może powiedzieć, że robimy coś większego niż my sami, po prostu. No to jest jakby przygoda życia w jakimś stopniu, ale jednocześnie no coś dużo większego niż my wszyscy razem wzięci, także jest niesamowity splendor. Także myślę, że odbudowanie tego miejsca to przede wszystkim przywrócenie pewnej godności w Warszawie, przywrócenie pewnego porządku.
2: Badania archeologiczne mają potrwać 18 miesięcy, a zakończenie prac terenowych zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Według harmonogramu odbudowania Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla ma zakończyć się w 2030 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 2 400 000 000 zł. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Legally I Follow Rivers.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Mówiłem wam, drodzy, już o wielkiej loterii warszawskiej. To przypominam, że jak co roku o tej porze, konkretnie 16 maja, prezydent miasta stołecznego Warszawy zaprasza na Noc Muzeów. My także jako Radio Warszawa bierzemy udział w tym przedsięwzięciu i zapraszamy słuchaczy Radia Warszawa, którzy nas odwiedzą tego dnia właśnie o 16, ale jak zawsze tych miejsc, które możecie odwiedzić, a które nie zawsze są otwarte, jest wiele. W tym roku otworzy się dla was aż 330 placówek, w tym 46 nowych, które do tej pory w tej inicjatywie Noc Muzeów nie brały udziału. To łącznie 360 wydarzeń. No i w ubiegłym roku w inicjatywie w Nocy Muzeów wzięło udział, uwaga, 324 tysiące osób. Już za chwilę o 17:00 informacje z kraju i ze świata.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20:00. Zapraszam, Mariusz Dorot.
5: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
6: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
3: Po reklamie.
2: Jest punktualnie 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Pożar Puszczy Solskiej opanowany, dogaszanie trwa. Papież za 2 lata może odwiedzić Polskę. Leon XIV przyjął na audiencji polskiego premiera. Za chwilę też o najnowszych odkryciach na terenie dawnego pałacu Brühla w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Sytuacja się poprawia, strażacy nadal pracują. Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Dotychczas spłonęło około 500 hektarów lasu.
9: Jak przekazali strażacy, sytuacja znacząco się poprawiła. Pożar udało się opanować, ale nadal trwa gaszenie ognia. Zmianę odczuwają mieszkańcy Józefowa. Jak mówią, dziś jest o wiele mniej dymu niż wczoraj.
10: To już to tylko końcówki właśnie tego pożaru?
11: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone.
9: Rano spadł deszcz, który pomógł strażakom. Ci jednak nadal ciężko pracują. W ciągu najbliższych godzin synoptycy przewidują kolejne opady deszczu w tym regionie.
8: Informował Aleksander Przoniak.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie.
12: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie do Polski. Przyjął je z radością. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
8: Mówił premier Donald Tusk. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Potem zaproszenie ponowił episkopat.
1: To dzieje się w okolicy.
8: Liczne militaria, słuchawka zabytkowego telefonu oraz doskonale zachowane maski przeciwgazowe. To znaleziska odkryte podczas drugiej tury badań archeologicznych na terenie dawnego pałacu Brühla w Warszawie. Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
13: Słuchawka Ericssona produkowana przed wojną może nie jest wielkim znaleziskiem archeologicznym, ale zaczyna nam opowiadać historię, bo być może przez tą słuchawkę rozmawiała jakaś referentka. Być może sam minister Beck korzystał akurat z tego telefonu ten głos po drugiej stronie był. Oczywiście dużo z takich znalezisk typowo biurowych, jak kałamarze, jak maszyna do pisania.
8: To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, gdy archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu. W tym roku prace obejmą ponad 8000 metrów kwadratowych terenu.
13: Jesteśmy w tej chwili na etapie odkrycia głównego dziedzińca Pałacu Brühla wraz ze schodami prowadzącymi do dawnego pałacu oraz już częścią faktyczną głównego korpusu, szczególnie częścią garażową oraz częścią sanitarną.
8: Badania archeologiczne mają potrwać 18 miesięcy, a zakończenie prac terenowych planowane jest jeszcze w tym roku. Odbudowa Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla ma zakończyć się w 2030 roku. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Lider ekstraklasy ma 55 punktów i w piątek zagra u siebie z Arką Gdynia. Do świętowania potrzebne będzie jednak nie tylko zwycięstwo, ale też potknięcie Górnika Zabrze i Jagiellonii, które swoje mecze zagrają w sobotę. W 32. kolejce ciekawie zapowiada się również walka o utrzymanie. Widzew podejmie Lechię w kluczowym starciu o wyjście ze strefy spadkowej.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Miało, sądziliście, padać, ale nic z tego, chociaż nie jest wykluczone, że jeszcze dziś popada. Około godziny 21 może pokropić w stolicy i okolicy. Zobaczymy, czy tak będzie. Temperatura odczuwalna aktualnie nieco wyższa, bo słońce pojawia się nieco częściej. 12 stopni Celsjusza, w nocy minimalnie około 7-8. Jutro maksymalna temperatura odczuwalna około 15-16 stopni. Po południu sporo słońca. A w weekend tego słońca jeszcze więcej.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Jest takie miejsce w polskiej infosferze, gdzie to słońce świeci cały rok. Nazywa się Radio Warszawa na 106,2 FM, dostępni także w internecie na radiowarszawa.com.pl. Polecam w szczególności taką jedną zakładeczkę, która tam Państwu wyskakuje. Jest to słowo wspieraj. Tam wszelkie szczegóły, warto zaglądać i wspierać rozwój Radia Warszawa.

0: Magda Drejka. Koło mnie na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wiecie, ile już trwa modernizacja zamkniętej 12 lat temu sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki? Dekadę. 10 lat trwa remont sali kongresowej w Warszawie i jeszcze trochę potrwa, tak? Jeszcze chwilkę, aczkolwiek już wstępnie moment otworzenia nowej sali, otwarcia nowej sali kongresowej wskazano. No podano na razie, że to rok 2028. Tyle wiemy, nowa kongresowa będzie mieć fotele jak w mediolańskiej La Scali. Świetną akustykę i wygodne zaplecze. Skąd to wiemy? No dziennikarze zostali dziś wpuszczeni na miejsce do sali kongresowej. Na tym etapie widać już schodkową konstrukcję podłogi, która będzie docelowo wyłożona parkietem. Skończony jest sufit, który za zgodą konserwatora zbudowano od nowa. I proszę sobie wyobrazić, że sam sufit, jego budowa zajęła rok i kosztowała 8 milionów złotych. Za sufit w sali kongresowej, ale tak sobie trochę ironizuję, ale te zdjęcia robią wrażenie, sala kongresowa już na tym etapie prezentuje się naprawdę nieźle, no właśnie, tak jak w mediolańskiej La Scali. Nowa kongresowa będzie miała co prawda mniej foteli, ale łazienek będzie więcej w zamian za to. W pierwotnej wersji było tych foteli 2600, ale będzie 2300. Za to mają być wygodne. Wybieracie się? No to szykujcie bilety na 2020. Jeszcze chwila czasu jest na przygotowania i finalny remont. Teraz sytuacja drogowa w stolicy. Nowy Świat w kierunku Belwederskiej od Mysiej do Gagarina. Ten odcinek się korkuje, pokonacie go ponad 20 minut. Kwadrans z kolei na kolejowej w kierunku Pułkowej aż do Wójcickiego. Niespełna kwadrans na Żwiki i w góry od Woronicza do Wawelskiej, także Warszawska od Ściennej do Nadwodnej i Raszyńska w kierunku Okopowej. Korkują się i to znacząco wyjazdy centrum stolicy. Do Marek jedziemy 3 kwadranse, podobnie też Jabłonna, Piaseczno, Nadarzyn do Otwocka i Konstancina 50 minut, do Łomianek nawet ponad 50 minut aktualnie, a Błonie ponad godzinna podróż w centrum stolicy. Jak zawsze, drodzy kierowcy, cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A teraz sobie troszeczkę potańczymy. Tap louder. Dancing in the moonlight.

0: Ellie Goulding. Lights na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Szykuje się całkiem przyjazny, miły, jeśli chodzi o pogodę, weekend w stolicy. Szereg ciekawych wydarzeń, około 20 w Warszawie na ten weekend zaplanowane, a czwartek, zwłaszcza popołudnie czwartkowe, to już taki czas, kiedy planujemy to, co będziemy robić weekend, czy sami, czy z rodziną, różnie to bywa. Ja ze swojej strony polecam warszawskie dni kawaleryjskie w Łazienkach Królewskich, które już 9 maja i także 10 maja, czyli sobota i niedziela. Troszeczkę mi głos odbiera. Muszę się czegoś napić. No i jest to ciekawe wydarzenie, bo na miejscu pojawi się szwadron honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Koziatulskiego. Muzeum Łazienki Królewskiej jest współorganizatorem tego wydarzenia. Jest to wydarzenie bezpłatne, dwudniowe, bardzo ciekawe, dynamiczne, żywe pokazy. Parada kawalerii. Warto.

planowanych tylko w stolicy od 8 do 10 maja. Mówiłem o bardzo ciekawym wydarzeniu w warszawskich Łazienkach. To jest, drodzy, już, to są już 13 warszawskie dni kawaleryjskie, sobota i niedziela 9 i 10, ale 10 maja też bardzo fajna impreza tutaj u nas na Floriańskiej. Jest jarmark floriański, jedno z bardziej rozpoznawalnych wydarzeń plenerowych na Pradze Północ. Co roku jarmark floriański przyciąga mieszkańców i turystów, a ulica Floriańska zamienia się w przestrzeń pełną stoisk rzemieślniczych, lokalnych przedsiębiorców czy artystów, którzy prezentują swoje wyroby, produkty, które można nabyć, ale też bogaty program artystyczny, jak zawsze i w tym roku również bardzo ciekawie. No chociażby, nie wiem, no to dla niektórych to będzie zachęta, dla niektórych wręcz przeciwnie. Na finale wieczorem występ Zenona Martyniuka. Tak, wydarzeniu towarzyszy będzie także uroczyste wręczenie nagrody Floriana, która jest przyznawana osobom i instytucjom promującym dzielnicę. Zapraszam 10 maja.

0: Cugowski na 106,2 FM. Kiedy smutek?
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To chyba pierwszy serek. Serek, tak, serek w Polsce, który doczekał się własnego pomnika. To jest, no nie będę mówił nazwy firmy, która produkuje ten znany serek waniliowy. Jest to serek homogenizowany z charakterystyczną krówką. No, od wielu, wielu lat produkowany. Mało kto wie, że ten serek z krówką doczekał się własnego pomnika. Brązowa rzeźba przedstawiająca charakterystyczne opakowanie została odsłonięta w 2018 roku przy ulicy Żeromskiego w Radomiu i to właśnie w tym mieście serek jest produkowany. Popularny, bardzo znany, w zasadzie dla wielu jest to smak dzieciństwa do dzisiaj. Produkowany serek waniliowy, homogenizowany, znanej marki. Niektórej nie będę promował, ale spromuje się ona sama i na pomniku też jest promowana. Jak sytuacja drogowa, zapytacie? Na pewno dalej korkuje się ten odcinek właśnie od Nowego Światu w kierunku Belwederskiej, konkretnie od ulicy Lorenca do Jana III Sobieskiego, który pokonujecie w 20 minut. Także 20 na Kolejowej w kierunku Pułkowej aż do Wójcickiego Zator czy Okopowa w kierunku Ronda Kaczorowskiego. Od Kaczej do Wawelskiej. Kwadrans na Żwirki i Wigury od Trojdena do Komitetu Obrony Robotników czy na Wołoskiej. Od Głogowej do Ronda Unii Europejskiej. Jeżeli chcecie wydostać się ze stolicy do Nadarzyna, trzy kwadranse trzeba liczyć, do Starej Miłosnej 35 i są to te kierunki, które aktualnie pokonuje się najłatwiej, bo korkuje się znacząco w kierunku Piaseczna, Konstancina, Otwocka, te kierunki, te miejsca, do tych miejsc docieracie w 50 minut, a Błonie to podróż nawet godzinna. Jabłonna, Trzymarki również 50 minut, Łomianki trzy kwadranse.

0: Sanach, hip hip hura na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Zakrzyknęliście tak ostatnio hip hip hura, coś szczególnie wam się udało, było powodem do radości. Myślę, że pan Adam Tychmanowicz, prezes Janosika, popularnej aplikacji korzystacie, te pewnie tak zakrzyknął, gdy zobaczył podsumowanie finansowe za ubiegły rok. Firma przekroczyła 63 miliony złotych przychodu za ubiegły rok, a czystego zysku 8 milionów złotych. I pan prezes się chwali, że ta społeczność popularnej w Polsce aplikacji, która jest przecież konkurencją dla Google Maps, zrzesza już 5 milionów unikalnych użytkowników, unikalnych kierowców w Polsce. Pewnie wśród naszych słuchaczy są i ci, którzy korzystają z Janosika. To początkowo była konkurencja dla CB Radio, a później pojawił się właśnie ta aplikacja Google Maps, z której korzysta też bardzo wielu Polaków. Google Maps też się rozbudowuje tak, żeby upodobnić się do Janosika, ale tutaj pierwowzorem była właśnie ta aplikacja, która no, okazała się dużym sukcesem i w dalszym ciągu, nie tylko finansowym, ale jakby zasięgowym. 5 milionów aktywnych użytkowników, 170 tysięcy aktywnych urządzeń działa na rynku. Reszta użytkowników korzysta z samej aplikacji, bo można także kupić specjalne urządzenie. Billy Joel, The River of Dreams na antenie Radia Warszawa.

0: Na 106,2 FM zespół Pectus w utworze Jeden Moment. 4 minuty do godziny 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A to oznacza ni mniej, ni więcej, że Wojciech Dąbrowski jest gotowy na posterunku. Kłaniamy tak, się, witamy.
2: Tak, zgadza się. Na razie jeszcze na tym bocznym posterunku, na bocznicy, ale nie tego wygryzę ciebie bardzo.
0: Zaraz na głównym torze będzie kierował ruchem na 106,2 FM, co tak, cieszy wszystkich, łącznie ze mną, bo mogę się za chwilę odmeldować. Ale zanim to, chciałbym cię zapytać, jak mija ci dzień?
2: Dzień mi mija jak zwykle bardzo pozytywnie. Dzisiaj była taka pogoda, powiedziałbym, idealna do tego, żeby pracować.
0: Tak? Na dworze pracować?
2: Ani gorąco. Na dworze i w domu także. Ani nie gorąco. No, nie wiem, może ktoś w biurze pracuje albo na dworzu także. Ani gorąco, ani zimno nie padało, bo idealnie do tego, żeby pracować, czy tak powiem.
0: Czyli taka dziewiętnastka dla ciebie to idealnie?
2: Do pracy.
0: Do pracy.
2: Do odpoczynku 26.
0: 26. No to chwilę jeszcze poczekamy, aczkolwiek weekend był taki moment, dokładnie. Ale weekend zapowiada się naprawdę słonecznie. W szczegóły oczywiście po 18. Kilka słów o pogodzie. O 18 punktualnie podsumowanie wiadomości lokalnych, które zaprezentuje Michał Koźlik. Ja już się odmeldowuję. Pięknie Państwu dziękuję. No i usłyszymy się, szanowni, za ponad 2 tygodnie.
2: Tak to jest.
0: Jak już wrócę z tej podróży zza oceanu, to opowiem, jak było. A tymczasem bardzo dziękuję.
2: A ja zostaję.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: W tym tygodniu na 106,2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog, Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
5: Dzień dobry.
4: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
5: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
4: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku 10:40 i 19:20. Do usłyszenia.
6: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
7: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, zbliża się godzina 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. W Warszawie, w siedzibie PKP Intercity, protestowali dziś pracownicy. Pozwólcie nam żyć. Takie było hasło protestu. Jak mówi jeden z protestujących, pracownicy mają 3 postulaty.
10: Postulaty przede wszystkim dotyczące odejścia od automatyzacji i centralizacji harmonogramów pracy dla drużyn konduktorskich. Drugi postulat, który mówi o zaprzestaniu pozbawiania pracowników, potrącania pracownikom premii regulaminowej. Trzeci postulat, no to zachowanie właściwego bezpieczeństwa organizacji pracy.
9: Rzecznik PKP Intercity zapewnia, że władze są w kontakcie z protestującymi, którzy stanowią niewielką część załogi przewoźnika. Podkreśla także, że nowy system planowania pracy ułatwia przygotowywanie harmonogramów i zapobiega nadużyciom.
11: Jest to system, dzięki któremu planowanie czasu pracy na kolejne miesiące zajmuje dużo mniej czasu, angażuje mniej ludzi, zapobiega również nadużyciom w tym systemie i został również oceniony przez Państwową Inspekcję Pracy, która sprawdzała działanie tego programu. programów w sposób korzystny i nie naruszający praw pracy.
9: System automatycznego planowania pracy jest w fazie pilotażu. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec maja. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce pod Warszawą zostanie wyremontowany. Dzięki środkom z powiatu wołomińskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów, mówi starosta Arkadiusz Werelich.
12: Wyremontujemy DPS, będą nowe instalacje sanitarne, nowe instalacje elektryczne, będzie wyremontowana kotłownia, będzie przebudowany dół budynku, będą nowe sufity podwieszane, będzie stolarka drzwiowa wymieniona, będzie malowanie ścian, odnowienie w ogóle całych powierzchni, ale co najważniejsze, to wsparcie pozwoli, aby ten budynek dostosować do dzisiejszych potrzeb, czyli głównie chodzi o instalacje CO i również właśnie sanitarne.
9: Na budynku zostaną zamontowane także 24 moduły fotowoltaiczne. Liczne militaria, słuchawka zabytkowego telefonu czy doskonale zachowane maski przeciwgazowe. To znaleziska odkryte podczas drugiej tury badań archeologicznych na terenie dawnego pałacu Brühla w Warszawie, mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
13: Słuchawka Ericssona produkowana przed wojną może nie jest wielkim znaleziskiem archeologicznym, ale zaczyna nam opowiadać historię, bo być może przez tą słuchawkę rozmawiała jakaś referentka, być może sam minister Beck korzystał akurat z tego telefonu, ten głos po drugiej stronie był. Oczywiście dużo z takich znalezisk typowo biurowych, jak kałamarze, jak maszyna do pisania.
9: To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, gdy archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu. Odbudowa Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla ma zakończyć się w 2030 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 2 miliardów 400 milionów złotych. Rozpoczął się sezon rowerowy w Warszawie. Jednoślady są coraz bardziej popularnymi środkami komunikacji. Według pomiarów z 2025 roku największy ruch rowerzystów występował na Towarowej przy Alejach Jerozolimskich. Ponad 9 tysięcy osób dziennie. Rowerzyści chętnie przekraczają też Wisłę. Około 5,5 tysiąca osób dziennie jedzie przez Most Łazienkowski oraz Most Świętokrzyski. Policjanci z Komendy Stołecznej przypominają, rowery powinny poruszać się po drogach dla rowerów. Nie są one jednak przeznaczone dla najmłodszych.
14: Gdy twoje dziecko ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową, to w pierwszej kolejności macie obowiązek jechać po drodze dla rowerów. A jeżeli jest młodsze, nie ma jeszcze karty, to zgodnie z przepisami jest traktowane jako pieszy. Dlatego powinniście jechać po drodze dla pieszych. Mały rowerzysta może stwarzać zagrożenie na drodze dla rowerów.
9: Przypomina w mediach społecznościowych aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej. 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek jazdy na rowerze i hulajnodze w kasku dla dzieci do 16 roku życia. W warszawskim zoo przyszła na świat kolejna alpaka. Samiczka urodziła się 28 kwietnia i jest najmłodszym członkiem liczącego już 15 osobników stada. Jak podkreślają pracownicy ogrodu, narodziny odbyły się w ciągu dnia, co jest najbardziej naturalne i bezpieczne dla tych zwierząt. Obecnie na naszym profilu facebookowym trwa akcja poszukiwania dla niej imienia, wyjaśnia Magdalena Smolińska z Działu Edukacji Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
15: Tam właśnie do końca tygodnia czekamy na propozycję imienia dla naszej małej alpaczki i w tym roku, jako że wszystkie zwierzaki, które się urodzą u nas w Warszawie, w Zoo Warszawskim, zaczynają się na literę S.
9: Mała alpaka jest córką samicy o imieniu Guanita i samca Tofika.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Gorąco to nie jest, ale ciepło i przyjemnie, jak już wspominałem wcześniej. 15 stopni w Warszawie, przepraszam, i okolicach, jeśli chodzi o wilgotność, ta spadła do 74%, ciśnienie za to rośnie. Rośnie to już 999 hektopaskali z odrobinką, że tak powiem. Wiatr, prędkość w tym momencie 3 metry na sekundę, a kierunek północno-zachodni, bez opadów.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: A miał padać w czwartek, miały być burze w czwartek, no ale to z pogodą tak to jest, wiecie Państwo. Raz gorąco, raz zimno, raz chłodniej, raz cieplej, różnie to bywa. Prawie 6 po 18, dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Dobre słowo papieża Leona XIV w tej godzinie, ale będzie dużo dobrej muzyki, między innymi tylko ty, tylko ja i Krzysztof Krawczyk rozpocznie to właśnie nasze dzisiejsze spotkanie.

0: urodzona, by dawać radość, bym tak powiedział. 13 po 18. Korki w Warszawie radości nie dają, ale są. I tyle w temacie. Wybrzeże Gdyńskie od Mostu Grota w kierunku Łomianek, zakorkowane ciasno w Alejach Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Nowego Zjazdu. Most Grota do Bielan, Towarowa do Placu Zawisza, Radzymińska przy wyjeździe z Warszawy w stronę Ząbek. Korek się tworzy także na Modlińskie, od Trasy Toruńskiej do Płochocińskiej, Belwederska do Sobieskiego, S8 od Lazurowej do Mickiewicza. Tu również napotkamy na utrudnienia. Ciasno także na Puławskiej od Modalińskiego w kierunku Marszałkowskiej, w drugą stronę także korek. Wylotówki ze stolicy stoją. Kolejowa do Pułkowej, do Wójcickiego, Pułkowa, Jerozolimskie od Niemcewicza do Włochowskiej. Ciasno także na Powstańców Śląskich od Kazłów do Człuchowskiej, na Toruńskiej utrudnienia, także na Modlińskiej od Toruńskiej do ulicy Żerańskiej. Zakorkowany także most Poniatowskiego, ciasno na moście Śląsko-Dąbrowskim, utrudnienia także na Dźwigowej. To niezależnie od tego, w którą stronę będziemy się poruszać.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: to Matthew Mile Wider w Radiu Warszawa na 106.2 FM, 20 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Papież Leon XIV dziś spotkał się z wieloma znanymi ludźmi, między innymi z naszym premierem Polski, o czym mówiliśmy już w wiadomościach Radia Warszawa. O czym z nim rozmawiał szczegółowo nie wiemy, ale wiemy, jakie dobre słowo ma do przekazania już teraz dla nas. Zatem posłuchajmy.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, różaniec, podobnie jak inne prastare modlitwy, zjednoczył nas dziś wieczorem swoim równym rytmem opartym na powtarzaniu w taki właśnie sposób. Pokój toruje sobie drogę, słowo po słowie, gest po geście. Jak skałę drąży kropla po kropli, jak na krośnie stopniowo powstaje tkanina. Są to długie okresy życia, znak cierpliwości Boga. Potrzeba nam, by nie dać się porwać przyspieszeniu świata, który nie wie, za czym pędzi, i powrócić do służby rytmowi życia, harmonii stworzenia, aby opatrywać jego rany. Jak uczy nas papież Franciszek, potrzeba zatem twórców pokoju, gotowych, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób procesy uzdrawiania i nowego spotkania. Istnieje bowiem architektura pokoju, w której tworzeniu biorą udział różne instytucje społeczeństwa, każda z nich według swoich kompetencji, ale istnieje również rzemiosło pokoju, które nas angażuje. Drodzy bracia i siostry, wróćmy do domów z tym zobowiązaniem, by modlić się zawsze i nie ustawać, a także z głębokim pragnieniem nawrócenia serca. Kościół jest wielkim ludem w służbie pojednania i pokoju, który idzie naprzód bez wahania, nawet jeśli odrzucenie logiki wojny może kosztować go niezrozumienie i pogardę. Głosi Ewangelię pokoju i uczy bardziej słuchać Boga niż ludzi, zwłaszcza gdy chodzi o nieskończoną godność innych istot ludzkich, wystawioną na niebezpieczeństwo przez nieustanne naruszanie prawa międzynarodowego.

0: znany jak Home Wasn't Built A Day. Przypomnę tylko, że nie od razu Rzym zbudowano. Można by tak sparafrazować ten właśnie utwór. 34 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się nigdy nad tą piosenką, a przecież taka znana i lubiana zresztą, o czym ona jest. Ale teraz sobie przysłuchałem, no i wszystko jasne. Największe, jednodniowe siartkarskie zawody w Polsce wracają w jubileuszowej odsłonie. Kiedy? No jeszcze troszeczkę czasu zostało. 4 czerwca o zwycięstwo w 10. ogólnopolskim turnieju singli dziewcząt o puchar TG Plus powalczy 240 uczestniczek, bo to zawody dla dziewcząt. A gdzie? W Nadarzynie. Hala widowiskowo-sportowa Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie gości coraz więcej uczestniczek, które zaczynają swoją przygodę z piłką siatkową. Lubicie Państwo piłkę siatkową? Ja myślę, że siatkówka to jest chyba drugi po piłce nożnej ulubiony sport Polaków i przede wszystkim trzeba przyznać sport, z którym mamy się z czego bardzo, ale to bardzo cieszyć. W ubiegłorocznej rywalizacji wzięło udział ponad 200 zespołów. Siatkarki reprezentowały 12 z 16 województw. Jak będzie w tym roku?

0: Więcej takiej fajnej muzyki usłyszycie na pewno Państwo i w Radiu Warszawa, przede wszystkim także w programie Country Club, na który już teraz zapraszam także. Za kwadrans, godzina 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dużo dobrej muzyki usłyszała ta wyjątkowa sala. To wyjątkowe miejsce w Warszawie. Między innymi grali tam Rolling Stonesi, ale także i zespół Masz Zawsze. Na przełomie przyszłego i jeszcze przyszłego roku, czyli 2027-28, ma zakończyć się trwający od 2023 roku remont sali kongresowej, tej słynnej sali w Pałacu Kultury i Nauki. Pół roku później planowany jest inauguracyjny koncert. Jak na razie jeszcze nie wiemy do końca, kto ma tam wystąpić. Generalny remont sali kongresowej rozpoczął się przed 3 laty i miał się zakończyć 3 lata później, czyli w tym roku. Opóźnienie, uwaga, spowodował azbest. To były takie ilości materiałów azbestowych, o których nie mieliśmy w momencie przystępowania do projektu pojęcia. Azbest, przypominam, przynajmniej tej formie lotnej, jest szkodliwy. No bo jak sobie leży na przykład na dachu, to chyba nie, tak mi się wydaje, ale przy rozbiórce już tak. Obecnie sala kongresowa zaczyna odzyskiwać blask. No i pytanie, kto pierwszy wystąpi w sali kongresowej, tej odnowionej? Ja jeszcze nie wiem. Ale podobno ktoś ma znany. Na przykład może zespół Mazowszy powinien wystąpić. Pięknie śpiewający, grający zespół. Ja bym był za.

0: Tu Radio Warszawa, za trochę ponad minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
3: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
2: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
4: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Już minęła 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
11: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
10: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
11: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
10: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
12: Il libro è un'occasione per pensare.
13: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
10: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Czternaście stopni w Warszawie bez większych zmian, wilgotność urosła do 77%, a ciśnienie trochę też do góry, 999,5 hektopaskala. Na chwilę obecną przynajmniej zachmurzenie całkowite, słońca nie widać, ale z tych chmur, które słońce przykrywają, nie pada i raczej na razie padać nie będzie, choć według synoptyków może deszcz się pojawić. Zobaczymy, sprawdzimy po godzinie 20. Specjalnie dla Państwa do informacji przekażemy. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Prawie 6 minut po godzinie 19, w której to m.in. posłuchamy Keitha Greena, będzie Golec Orkiestra z Kamilem Bednarkiem. Piękny utwór, kocham chwilę. Będzie Simple Red czy Celine Dion, ale na pewno także pojawi się Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać, ale jak zatem? Nie pozostaje nic innego, jak zostać zarazem

0: serca płyną.
1: No i tak właśnie Golesław Orkiestra zaśpiewa utwór z Kamilem Bednarkiem, albo odwrotnie, jak kto woli. Kocham chwilę, ta chwila cały czas.
2: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Oczywiście niech trwa i najlepiej, żeby to była właśnie chwila z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Przypominam tylko, że w tej godzinie Ewa Pietrzak pojawi się razem ze swoim gościem. Gościem jest Wincenty Pipka, dziennikarz i psycholog. Tematem spotkania: wzorowanie się na zagranicznych systemach edukacyjnych. Powiem szczerze, po tylu reformach edukacji, jakie przeszła Polska po 89 roku, sam już nie wiem, co jest dobre, a co złe. Wydaje mi się, że to, co było przed 89, nie było najgorsze i dało radę jakoś to do przodu ciągnąć, pchać jakieś to, jakoś te dzieci

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
1: Zapewne gorąco robi ci się na sercu, gdy słyszysz słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem. Ten portret zachwyca każde serce. Miłość Chrystusa do człowieka budzi nawet z największego uśpienia czy zastygnięcia. Tak różnymi Jego owcami jesteśmy, ja i ty. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że owce żyją tylko ze sobą. Mogłoby to oznaczać, że na ziemi chrześcijanie gromadziliby się tylko wobec siebie nawzajem. A gdzie byłby w tym Chrystus? Święty Jan Paweł II przypominał, że owce i pasterz są zjednoczeni długą zażyłością, prawdziwym poznaniem i wzajemnym przywiązaniem. On troszczy się o nie, one mu ufają i wiernie za nim idą. Nie możesz istnieć bez pasterza. Nie mogę istnieć i ja bez niego. Gdy spoglądasz dziś na dobrego pasterza, możesz to dostrzec po czynach i słowach Jezusa, które pozostają ze sobą bardzo spójne. Dopiero w całości ukazują naszego Pana. Jego domeną jest oddawanie życia za nas. Patrząc na Niego, możesz zapragnąć, by postępować według Jego wzoru. Jako ksiądz możesz stawać się dobrym pasterzem we wspólnocie parafialnej. Jako mąż dobrym pasterzem w domu. Jako dyrektor dobrym pasterzem w szkole. Możesz uosabiać w Twoim życiu dobrego pasterza. Może trochę daleko przede mną czy Tobą jest oddanie życia na krzyżu, jak uczynił to Jezus Chrystus, ale już całkiem w zasięgu mojej czy Twojej ręki leży poświęcenie godziny na wspólną naukę z tym, kto sobie nie radzi, wysłuchanie trudnego stanu bliźniego czy odwiedzenie chorego w szpitalu. Dla kogo dziś żyjesz? Dla siebie? Czy dla Boga i braci? Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spojrzenie w przeszłość w kalejdoskopie historycznym. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym bardzo gorąco podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy nas wspierają, między innymi na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. No i chciałbym oczywiście z tego miejsca zachęcić tych, którzy jeszcze rozważają być może wsparcie, żeby taką decyzję podjęli. A moim i Państwa gościem jest pan Robert Szydlik, heraldyk, weksylolog. Zaraz sobie te dwa trudne słowa rozwiniemy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Część naszych stałych słuchaczy kalejdoskopu historycznego, słuchających od lat tej audycji, bo to już kilka długich lat na antenie Radia Warszawa tutaj wykonujemy takie wycieczki w przeszłość. Część z Państwa na pewno, dla części z Państwa postać pana Roberta Szydlika nie jest zagadkowa, nie jest obca. Nieraz poruszaliśmy kwestie związane z symboliką narodową, z flagą narodową, z herbami. I właśnie te dwa słowa sobie może najpierw wyjaśnijmy. Heraldyka i weksylologia, bo one nie są zbyt często używane w potocznym języku i trochę jest nieporozumień wokół nich.
4: To są nazwy nauk. Heraldyka to nauka o herbach, weksylologia od weksilium, nauka o flagach, proporcjach, sztandarach, o wszystkich tych przedstawieniach. Powiedzmy sobie tkanina gdzieś na drzewcu, różne wersje flag, tym się zajmuje właśnie weksylologia.
3: I o tym dzisiaj chciałbym rozmawiać. Mamy świeżo za sobą weekend taki dość mocno narodowy i mocno symboliczny.

0: To są sprawy sięgające swymi korzeniami gdzieś bardzo, bardzo daleko w przeszłość. Jeszcze do czasów sprzed państw, sprzed narodów, do jakichś czasów plemiennych. Każde plemię miało jakiś swój totem, jakąś czaszkę żubra przybitą na kiju. I być może to już jest najwyższy czas, XXI wiek, żebyśmy te dawne archaizmy porzucili, tak? Możemy czasem przeczytać takie właśnie zdanie, takie stanowisko, że żyjemy w XXI wieku, wysyłamy ludzi w kosmos, niektórych nawet z powrotem, a jesteśmy przywiązani do jakichś totemów sprzed tysięcy lat.
1: Panie redaktorze, ja postawię oczywiście opór. Mamy te totemy gdzieś w czasach starożytnych czy w czasach przedhistorycznych, ale współcześnie też mamy przecież logotypy. Jeśli będzie jakiś statek kosmiczny gdzieś tam wędrował w przestrzeni międzygalaktycznej, to też przecież widzimy to w relacjach telewizyjnych czy na zdjęciach, że tam też znajdziemy logotyp, jakiś logotyp NASA czy innej agencji kosmicznej. My się jako ludzie lubimy odwoływać do symboli, bo te symbole często coś, co jest graficznie dość proste, czasem bardziej rozbudowane, ale bywa, że coś jest dość proste i widzimy ten symbol i od razu mamy całą masę skojarzeń wokół tego. Więc ten totem starożytny czy przedhistoryczny i to logo współczesne, powiedzmy, tej agencji kosmicznej, to są mniej więcej tego samego rodzaju znaki. Oczywiście kwestia szerokości znaczeniowej, bo ten totem może znaczył dla jednej wioski, może dla całego plemienia, dla wodza. NASA będzie tutaj konkretną agencją, konkretną firmą, jakąś tam rządową, dajmy na to w USA, która ma taki, a nie inny logotyp, ale my te znaki w przestrzeni publicznej odczytujemy. Mamy różne instytucje, które mają swoje logotypy, jak choćby Zamek Królewski, to ostatnio też było głośno na temat tegoż logotypu, ale pan redaktor zadając pytanie tak płynnie trochę się rozgadał na ten temat, bo też ma tutaj sporą wiedzę historyczną i powiedział pan o tym, że mamy tę majówkę 2 maja, 3 maja, no ten pierwszy tak mniej chętnie obchodzony, zwłaszcza wśród konserwatystów, ale ja chętnie podkreślam, że dla mnie majówka polska ma, to są 4 dni, to jest od 1 do 4, bo 4 mamy jeszcze świętego Floriana, Międzynarodowy Dzień Strażaka i te święta nam takim pięknym ciągiem idą. Bo 1 maja oczywiście, no my mniej chętnie to obchodzimy, bo starsi pamiętają, młodsi znają to może z przekazów czy z telewizji. Ten 1 maja nam się źle kojarzy przez PRL, przez przymusowe pochody pierwszomajowe, przez to święto pracy, które było ubrane w te czerwone komunistyczne barwy. Ale tu też taka fajna anegdota, że przecież tego samego dnia mamy świętego Józefa Rzemieślnika, czy świętego Józefa Robotnika, nawet i parafie takie się spotyka w Polsce, tu pod Warszawą, przecież w diecezji warszawsko-praskiej mamy taką parafię na przykład w Łominie. I co? No, mamy kościół katolicki w latach 50. postanowił ochrzcić to komuszę święto i 1 maja mocniej zaczęto obchodzić właśnie świętego Józefa, żeby pokazać, że no, Józef Robotnik, Józef Rzemieślnik to też był człowiek pracy, także można na tę symbolikę z różnych kierunków spoglądać i różnie ją czasami interpretować.
0: Tak, oczywiście i to jest i już ten 1 maja pozostanie w tym ciągu tych rzeczywiście kilku dni świętowania no zupełnie innego niż inne takie ważne dni świąteczne zespoły dni świątecznych w naszym kalendarzu. Zupełnie inny charakter mają święta Bożego Narodzenia, zupełnie inny charakter ma Wielkanoc w świecie chrześcijańskim, nawet sekularyzowanym. Ta majówka jest wyjątkowa właśnie pod względem epatowania symboliką. No, w tym wypadku symboliką narodową, państwową. I o tym będziemy rozmawiać. Ja bym jeszcze wrócił do tych podróży kosmicznych i emblematów, które są na kadłubach statków czy sond kosmicznych, które wysyła się w przestrzeń. Bo to jest rzeczywiście ciekawy punkt do rozpoczęcia pewnych rozważań. Symbole, jak pan powiedział, były czytelne, czy to dla samego plemienia, czy dla większej grupy ludzi. Ludzie są jedynymi znanymi nam istotami, które w ogóle rozumieją symbole. Dla zwierzęcia krzyż, drewniany krzyż przydrożny będzie dwoma kawałkami drewna, które, koło którego ono przejdzie, tak? Dla ludzi z naszego kontynentu i nie tylko z naszego kontynentu, to będzie cały zespół różnych znaczeń.
1: To jest ta zdolność abstrakcyjnego myślenia. Wydaje się, że nawet

0: najinteligentniejsze ssaki poza człowiekiem chyba nie mają takich odwołań, nie mają takiego rozumienia. Nie wiem, może wśród jakichś tam naczelnych bardziej...
1: No rozumieją proste symbole.
0: Tak, może dałoby się
1: hasła
0: znaleźć,
1: raczej.
0: Czy oczywiste jest to, że te inteligentniejsze ssaki daje się może wyuczyć tego, że one na jakiś znak będą reagować oczywiście, tak. ale nie jest tak, że prawdopodobnie nie jest tak, że otoczą go jakimiś wyobrażeniami. To jest raczej kwestia
1: prostych odruchów,
0: prostych odruchów.
1: Natomiast na burcie tych sond, które już opuściły Układ Słoneczny, tak, Voyagerów, jest taka tabliczka przybita, no, też mająca charakter symboliczny. Tam są symboliczne sylwetki ludzi z planety Układu Słonecznego, tak jakby wskazanie na pochodzenie tegoż właśnie pojazdu dryfującego w tej chwili w przestrzeni międzygwiezdnej. No ale rodzi się pytanie. Wysłaliśmy taką wiadomość w przestrzeń, ale to są symbole czytelne dla nas, dla istot, nie wiem, z jakiejkolwiek innej hipotetycznej planety. Mogą to być jakieś po prostu rysy na kawałku metalu.
0: Tego nie wiemy, ale zakładamy, domyślamy się, że twórcy, wysyłając taki przekaz obrazkowy, zakładali, że gdyby gdzieś jakaś ta cywilizacja się w przestrzeni kosmicznej inna poza naszą znajdowała, to, że prędzej odczytałaby pewnie te symbole obrazkowe niż jakiekolwiek pismo, bo przecież żeby pismo odczytać, to nie jest taka prosta, sprawa. Trzeba mieć ten przysłowiowy klucz kodów i wiadomo, że tak jak my dzisiaj te różne starożytne hieroglify, no niektóre w XIX wieku odczytano po raz pierwszy, niektóre całkiem niedawno.
1: Także,
0: wciąż czekają. Także myślę, że ktoś kierował się taką ideą, nie wiem, możemy się z tym zgadzać lub nie zgadzać, możemy polemizować, ale rozumiemy, dlaczego w taki sposób oznaczono te statki kosmiczne.
1: Wrócimy z odległej przestrzeni kosmicznej na Ziemię do świata ludzi, którzy posługują się jako jedyne na razie znane nam istoty językiem symboli.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy dzisiaj w kalejdoskopie historycznym gawędę o symbolach, głównie o symbolach narodowych. To jest doskonała okazja, święto, a w zasadzie pewien ciąg świąt, jak pan Robert Szydlik, który jest naszym gościem, przypomniał. Zaczyna się 1 maja, ochrzczone w pewien sposób święto lewicowe świętego Józefa Robotnika. Później mamy 2 dzień maja, święto flagi, stosunkowo niedawno wprowadzone święto, ale tak jak widzę, ono się dość dobrze przyjmuje. Polacy zaczynają je coraz bardziej rozumieć. 3 maja nie trzeba nikomu tłumaczyć. No i 4 maja świętego Floriana, patrona strażaków, ale zarazem oficera rzymskiego, męczennika.
2: Tak.
1: Warto pamiętać, że to nie jest tylko wesoły pan z kubełkiem wody zalewający ogień, tylko oficer rzymski i męczennik za
2: wiarę. A jak pan redaktor pozwoli, to przy 2 maja przypomnę, bo to ważne, tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. To też myślę istotne, bo w przekazach medialnych widzimy tego dnia też relacje z różnych miejsc na świecie, gdzie Polacy żyją jako ludność autochtoniczna, jak na Wileńszczyźnie, czy gdzieś na Białorusi, na Ukrainie, ale również jako wychodźcy, jako Polonia. Może rzadziej widzimy obrazki z Brazylii, a szkoda, bo jest tam ta Polonia liczna, ale no ze Stanów Zjednoczonych dość częste są te przekazy. Znamy to, wiemy o tym, że gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, czy absolutnie w Chicago, tych Polaków, Polonusów, ludzi o polskim pochodzeniu jest cała masa i tego dnia też ta biało-czerwona w naszej przestrzeni publicznej wybucha, zakwita i tak samo też tam Polacy gdzieś poza granicami Polski też te barwy biało-czerwone tego dnia w sposób szczególny świętują, prezentują na różnych paradach i festynach i uroczystościach.
1: Ważne jest to, żebyśmy pamiętali właśnie o tym rozróżnieniu, o którym pan, panie Robercie, powiedział, czyli Polonia i ci ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, oni mieszkają tam od setek lat, oni nie są Polonią. Tak,
2: to nie są Polonią, tak jak też powiedziałem, czyli ludność, która tam jest autochtoniczna, zasiedziała od wieków, zupełnie inna sytuacja. Polak w Wilnie, a Polak w Chicago to trochę inna bajka, trochę inna historia.
1: Przejdźmy teraz do rozmów o tym, co dzieje się z symbolami, jak ludzie wykorzystują symbole. Wykorzystują je w sposób, nazwijmy, pokojowy, do oznaczania swojej przynależności, swojej tożsamości, tak jak chociażby podczas tych dni świątecznych, które niedawno przeżywaliśmy, ale symbole mają też swój wymiar militarny, wymiar polityczny. I to, o czym kilkakrotnie już przy różnych okazjach rozmawialiśmy z panem Robertem, zamek lub miasto średniowieczne, starożytne. Na najwyższej wieży zawsze powiewa sztandar króla, księcia czy herb miejski, cokolwiek, ale oznaczenie, kto w danym momencie panuje nad tym zamkiem. Pierwszą rzeczą po zdobyciu, po zajęciu takiego grodu jest zerwanie, zdarcie sztandaru z tej najwyższej wieży i wsadzenie
2: zwycięzca
1: wsadza swój. Wydawać by się to mogło takie bardzo archaiczne, właśnie sięgające jakichś wojen plemiennych, ścinania totemów, ale to działa wciąż.
2: Nie jest archaiczne. Znamy to ze współczesnego kina, przypomnę, Iwo Jima. Znamy to ze wszystkich produkcji filmowych dotyczących II wojny światowej. Nie pamiętam, w jakim to filmie był, ale pamiętam taką dość przejmującą scenę, że gdzieś w Wilnie wojska sowieckie zajmują miasto, 39 rok, Wilno wtedy było w Polsce. I co się dzieje, że jakiś tam mieszkaniec, no, który nie chce władzy podpaść, pospiesznie otwiera okno, ściąga biało-czerwoną flagę i wystawia w to miejsce czerwoną, czyli sam się poddaje, można powiedzieć, bez walki, sam wymienia, żeby nowej władzy nie podpaść, czy się może podlizać tej nowej władzy, taka niesmaczna, bardzo smutna scena filmowa, coś, co też często ma miejsce i dzisiaj też niestety takie sceny obserwujemy.
1: No właśnie, bo mamy pewien kod flag i herbów, które są jasno opisane, wręcz chronione prawem. Mam tutaj na myśli flagi państwowe, herby państwowe, ale coraz silniej w tą sferę publiczną, przestrzeń, w której wszyscy funkcjonujemy, wchodzą nam inne flagi, inne oznaczenia, które na razie jeszcze takiej ochrony prawnej nie mają, ale wraz z nimi idzie bardzo potężny ładunek, z jednej strony ideologiczny, z drugiej emocjonalny. No, chociażby flaga Unii Europejskiej.
2: No i ta flaga, to warto zauważyć, że ona jeszcze kilkanaście lat temu była bardzo mocno eksponowana, zwłaszcza przez jedną strony politycznej, gdy okazało się, że odbiór wśród Polaków biało-czerwonej jest tak silny, tak mocny. Tu też chwała organizatorom Marszów Niepodległości, różnym działaczom patriotycznym, którzy dbali też o to przez lata. To nastąpiło w sposób trochę taki spontaniczny, można oddolny, że to ulica przysłowiowa przypomniała o tym, jak ta biało-czerwona jest ważna. Był taki moment, że też te środowiska, które chętniej występowały pod flagą, pod tak zwaną flagą unijną, bo ona nie jest też nigdzie jakby właśnie prawnie umocowana, raczej jest to użycie tradycyjne, a nie prawnie umocowane. Był moment, że pojawiło się więcej tych biało-czerwonych, bo ktoś tam uznał, że jednak elektorat to oczekuje tego i nie przesadzajmy, więc bardziej dzisiaj można zorientować się, czy w danym miejscu pojawiają się wyłącznie flagi biało-czerwone, czy ktoś eksponuje też te unijne. Jak eksponuje unijne, to tutaj widzimy to też często takie rozróżnienie polityczne, które daje się gdzieś odczytać, ale mówi pan redaktor o tych flagach obcych, no trzeba jeszcze wspomnieć o tej fladze takiej wielobarwnej, taką nazwę.
1: Zwanej czasem ręcznikiem plażowym.
2: Tak, taka trochę jak ręcznik plażowy. Z całym szacunkiem dla osób, które, nie wiem, no, urodziły się inne, czy czują się inaczej, szanować trzeba wszystkich ludzi oczywiście, ale wychodzenie też w przestrzeń publiczną z takimi znakami często, no dla mnie przynajmniej, to nie jest wyraz tego, że ktoś prosi o tolerancję, co raczej próbuje mi narzucić swoją narrację i mówić mi, że pewne rzeczy są takie same, a może nawet są lepsze, a gdy widzę na przykład, bo są takie przypadki, że ktoś wywiesza tego rodzaju symbolikę na instytucjach publicznych, ostatnio w Portugalii na przykład zakazano czegoś takiego, uważam, że jest to naganne, bo wtedy mamy sytuację, w której instytucja publiczna angażuje się gdzieś tam w spór światopoglądowy, a te instytucje publiczne, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznają osoby tam pracujące czy zarządzające tymi instytucjami, myślę, że takie instytucje powinny być powściągliwe w prezentowaniu swoich poglądów i ta flaga państwowa, flaga regionalna, flaga landu, może czasem również flaga Unii Europejskiej, do której należymy, mają zupełnie inne umocowanie niż wszelka inna symbolika, bo wyobraźmy sobie teraz, no nawet flaga związkowa, żeby nie było. Flaga związkowa, związki zawodowe też przecież używają flag i teraz nie wyobrażam sobie, że naturalna byłaby sytuacja, w której na jakiejś instytucji, wyłączając oczywiście strajk, kiedy związek zawodowy ma prawo oflagować.
1: Albo siedzibę związku.
2: Albo siedziba związku. Ale jeśli ktoś, powiedzmy, ze względu na to, że ma takie, a nie inne sympatie, powiesi sobie obok biało-czerwonej tak zwaną flagę Solidarności, mówię tak zwaną, bo ona też nie do końca prawnie jest umocowana, czy flagę jakieś tam, no, flagowe przedstawienie symboliki jakiegokolwiek innego związku zawodowego, to tak samo będzie mnie to raziło, to tak samo jest nie na miejscu, bo trzeba rozdzielać jednak te porządki.
1: Mhm. Ale jednocześnie akurat takie połączenie, szczególnie w latach 80., w czasie karnawału Solidarności, potem w czasie strajków, ono występowało i nie raziło. Mówimy o tym konkretnym połączeniu. Symbolika Solidarności połączona z symboliką biało-czerwoną.
2: Oczywiście tak, tylko że czymś innym jest sytuacja, nie wiem, no, rewolucji, czy miękkiej rewolucji, czy przemiany jakiejś gwałtownej politycznej. Mówimy karnawał, powiedział pan redaktor, karnawał Solidarności. To jest taki moment w dziejach, ale dziś, jeśli będę widział tę flagę Solidarności, żeby nie było, no nic nie mam do Solidarności oczywiście, ale jeśli dziś będę widział taką flagę, czy Solidarności, czy któregoś ze związków, nie wiem, OPZZ powiedzmy, tak, po przeciwnej stronie, będę widział takie flagi wywieszone na instytucji publicznej, to mijając te instytucje, pomyślę sobie tak, albo tam się odbywa akcja jakaś strajkowa, protestacyjna, albo kierujący tą instytucją nie rozumie, że nie jest to miejsce do prezentowania swoich przekonań.
1: Mhm. Czyli obiekty państwowe powinny być oznaczone tak, jak jest oznaczone państwo.
2: Dokładnie nie... tak. Obiekty państwowe, flaga państwowa, no, na urzędach gdzieś tam samorządowych, oczywiście pojawią się tam te flagi, flaga wojewódzka.
1: No na przykład srebrny miasta. Orzeł w czerwonym polu bez korony, mazowiecki herb, jak najbardziej występujący. No za chwilę będziemy kontynuować tą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części Kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o symbolice, o tym, jak to wyglądało w przeszłości i jak wiele elementów z przeszłości dziś wciąż jeszcze funkcjonuje i jaki jest prawdziwy, prawidłowy porządek rzeczy. Podoba mi się bardzo to sformułowanie, które nasz gość, a przypominam, jest nim pan Robert Szydlik, heraldyk, znawca całej tej rozbudowanej symboliki, jaka towarzyszy herbom i flagom, którą pan Robert użył w poprzedniej części naszej rozmowy. Natomiast ja nie bez powodu przywołałem ten znak, czy ten topos związany ze zrywaniem flagi ze szczytu zdobytego zamku i zatykaniem własnego sztandaru, własnego proporca. A później zaczęliśmy rozmawiać o tych flagach symbolizujących różne organizacje, różne ideologie. Czy to nie jest trochę wtykanie jednak swojego sztandaru na zdobytych czy zdobywanych szańcach przeciwnika? Oczywiście nie ma wojny z armatami, ze szczękiem oręża, ale toczy się jakiś bój.
2: Ale jest walka idei.
1: Właśnie,
2: jest walka idei.
1: Właśnie.
2: Spór światopoglądowy jest, on się często zaostrza, ale to też jakby, no to jest też charakterystyczne dla demokracji, że ten spór jest nieustający. On jest nieustający, to możemy oczywiście rozmawiać, czy jaki poziom jest, jaki powinien poziom być tego sporu. Czy to jest wojna na słowa, czy to jest przekonywanie się na argumenty. Oczywiście, ale to zostawmy z boku, bo rozmawiamy o symbolice i też wspomniałem o tym, że wspomniałem o tej scenie z filmu smutnej. Smutne jest to, kiedy sami się poddajemy i sami wywieszamy na zapas, nie wiem, żeby się podlizać.
1: Flagi zdobywców.
2: Wywieszamy. Mm-hmm. Tak, wywieszamy flagi zdobywców. Nie jest to, no nie jest to właściwe. Możemy tylko z niesmakiem podchodzić do takiej sytuacji. No mnie też dziwią takie sytuacje, kiedy ktoś przesadza w takim ekumenizmie religijnym czy politycznym i gotów jest te symbole, o na przykład symbole różnych religii wstawić do jednej świątyni. Jeśli to robi w moim odczuciu następuje to pewne pomieszanie pojęć, bo zakładam, że jeśli ktoś w danej religii, w danym wyznaniu się urodzi, no to może oczywiście od niego odejść, to się zdarza, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, ale raczej naturalne jest to, że jeśli pozostaje i deklaruje się jako osoba związana z danym kościołem, związkiem wyznaniowym, no to prawdopodobnie stwierdza, to jest najlepsza religia, albo to jest jedyna prawdziwa religia, czy najprawdziwsza moja. I wstawiając teraz te inne symbole, mówi nie, no relatywizuje, mówi wszystko jest równe, wszystko jest takie samo, moje nie jest lepsze, a teraz stwierdzenie, że moje jest lepsze, wcale nie oznacza jakiejś nietolerancji czy braku akceptacji dla tego, co jest inne, tylko raczej stwierdzenie, to moje jest wyjątkowe, bo i tu możemy uzasadniać. Ale stawianie tego znaku równości, no jeśli uznam dzisiaj, że wszystkie idee są równe, to znaczy, że jutro mogę się swoich idei wyprzeć, prawda?
1: Zgadza się, na tym właśnie.
2: Jeśli są równe, to jutro mogę przyjąć obcą, powiedzieć, że skoro ona jest taka sama, tak samo wartościowa, a przecież tak nie uznajemy. Jeśli jest tak samo wartościowa, to jutro mogę odrzucić swoje, mogę przyjąć obce.
1: Tym polegała właśnie rewolucja postmodernistyczna, na rozmyciu granic i relatywizacji wszystkiego, co się tylko da zrelatywizować. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tej flagi błękitnej ze złotymi gwiazdami, czyli tak zwanej flagi Unii Europejskiej. Ona, jak żeśmy sobie już powiedzieli, nie jest na razie w żaden sposób chroniona prawnie. Unia Europejska nie jest póki co państwem, ale dość często ja słyszę takie głosy, że póki co, że na razie jeszcze nie, ale że za czas jakiś zostanie państwem. I tak jak wiele symboli najpierw funkcjonowało w ukryciu, w konspiracji nawet, półoficjalnie, a potem stało się prawdziwymi, legalnymi symbolami nawet danego państwa. Wiem, że kalejdoskop historyczny raczej zwraca się w przeszłość, ale tutaj spróbujmy spojrzeć w przyszłość. Czy ci ludzie, którzy tak mówią, nie depczcie flagi unijnej, bo ta flaga za czas jakiś stanie się flagą państwa i będziecie popełniać przestępstwo. Czy oni nie mają trochę racji?
2: No, nie mają o tyle racji, że jeśli podejdziemy do tego legalistycznie, to możemy powiedzieć tak, no jeśli dzisiaj coś nie jest zakazane, no załóżmy, nie wiem, to mówiąc żartobliwie, alkohol przed czasami prohibicji, prawda? i później mamy prohibicję. No to jest trochę podobna sytuacja. No nie możemy dzisiaj zakładać, że prawa, które będą obowiązywały być może w przyszłości przedszkole, prawda? No jest to, dochodzimy do pewnego absurdu. Tutaj też ci, którzy mówią nie depczmy tego, też jakby to też jest ta walka idei. Ktoś depcze, walczy z ideą. Ktoś chroni, mówi chrońmy. No jest to ta walka idei. Ja, mówiąc o fladze unijnej, bardzo chętnie przypominam to, o czym Unia dzisiaj chciałaby zapomnieć i pewnie kto wie, czy jak by się okazało, że ta flaga będzie kiedyś być może jakiegoś państwa europejskiego wspólnego, będzie umocowana prawnie, kto wie, czy nie zostanie jakoś tam zmieniona, na przykład, nie wiem, liczba gwiazd zostanie zmieniona, albo liczbę promieni zmienią z 6 na 5, bo te pięciopromienne to takie bardziej są, prawda, kojarzą się z lewą stroną sceny politycznej historycznie, a tutaj mamy sześciopromienne i też warto przypomnieć, chętnie to czynię, zwłaszcza na antenie tego radia, no, autor tej symboliki odnosił się do Najświętszej Marii Panny, do przedstawienia, do takiej rzeźby, która jest w katedrze w Strasburgu. Znamy biblijny opis tych 12 gwiazd w wieńcu niewiasty obleczonej w słońce, tak? I że to jest to symboliczne odniesienie do 12 pokoleń Izraela i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta symbolika, sam autor mówił o tym, gdzieś już pod koniec życia, że on sięgał wprost do tej symboliki religijnej, bo pamiętajmy, że ta flaga wychodzi jeszcze z czasów, po raz pierwszy jakby pojawia się ta symbolika jeszcze w czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. No inaczej wyglądała ta Europa, nawet ta zachodnia, ta mniejsza powiedzmy wspólnota, wyglądała w latach 60., 70., inaczej wygląda dzisiaj, bo nawet jeśli od lat 60. mamy ten mocny ruch lewicowy sponsorowany gdzieś tam z Moskwy, tych tak zwanych pożytecznych idiotów sponsorowanych z Moskwy, to jednak konserwatyści w Europie wtedy byli jeszcze dość mocni. I to oni rządzili w tej EWG i to oni wprowadzali swoją symbolikę i ówczesne chadecje były rzeczywiście jeszcze chrześcijańskimi demokracjami, bo dzisiaj jak spojrzymy na te chadecje, to w tej chadecji, z tego chrześcijaństwa już tam niewiele zostało przecież. Także no też jakbym je chciał zapytać.
1: Mówimy cały czas, wyjaśnijmy, że ten tajemniczy autor flagi to jest Robert Schuman, tak? O ile dobrze pamiętam. Jeden z chadeckich.
2: To znaczy, ja nie wiem, czy on to narysował wprost, ale jakby on...
1: No sam
2: on,
1: tak pomysł, powiem, idea.
2: Na pewno pomysł był od niego.
1: Mm-hmm. W pierwotnej wersji ja spotkałem gdzieś taki artykuł, w którym w pierwotnej wersji tam jeszcze pojawiał się Złoty Krzyż, oprócz wieńca z gwiazd, on później gdzieś zaniknął. I ja jest już sobie, tylko ta, ten błękit z tym wieńcem 12
2: ja
1: gwiazd.
2: Ja sobie muszę przypomnieć, to był bodajże twórcą tej flagi, był bodajże Arsène Heinz, imię francuskie, nazwisko niemieckie, no w są rejony Europy, gdzie to jest naturalne. I tam jakby on wprost mówił, że to było jednoznaczne takie odniesienie właśnie, a nie inne. I też ta liczba gwiazd jest nieprzypadkowa. Także tutaj to odniesienie było mocne. Więc jak dzisiaj, ja chciałbym to podkreślić, panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli. Jeśli dzisiaj ktoś mnie pyta, czy palisz taką flagę, czy deptać tę flagę, ten powiedział, nie, niekoniecznie. Nie zapominajmy, że ona na dzisiaj stoi niżej, poniżej biało-czerwonej z racji na ustrój i na to, w jakim sensie my prawnie jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Ale ja bym tego jednak nie niszczył. Mam tutaj pewne opory, biorąc pod uwagę te 12 gwiazd, no jednak maryjnych. Raczej bym o tym przypominał przy każdej okazji, bo ilekroć się o tym wspomni, no miałem takie sytuacje, że wspominałem o tym i widziałem taki naprawdę, niektórzy byli bardzo niezadowoleni, że poruszam taki temat. To, no, gruby nie tak z mojej strony. Gruby nie tak.
1: Ale rzeczywiście ale... warto mieć tą świadomość symboliki związanej z tak zwaną flagą unijną. Kto wie, jakie będą dalsze losy tej flagi. Nie wiemy też, czy jeśli powstanie kiedykolwiek takie państwo, to ta flaga się zachowa właśnie ze względu na swoje korzenie. Tak, tą symbolikę. W ogóle jak patrzymy na symbolikę w herbach, flagach europejskich, to tam jest cała masa rzeczy do korekty zgodnej z najnowszymi prądami. To są flagi skandynawskie, to jest flaga Anglii, flaga Szkocji, wszędzie symbolika chrześcijańska. No bardzo jest to ciekawe. Symbole dalej są dla ludzi ważne, będą ważne, wydaje się, jeszcze dość długo. Moim państwa gościem był pan Robert Szydlik, któremu bardzo serdecznie za rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Thank you.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, na całym świecie pożądane jest, aby każda wspólnota stawała się domem pokoju, w którym wrogość uczymy się rozbrajać przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość i pielęgnuje się przebaczenie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba bowiem poprzez czujną i twórczą kreatywność duszpasterską ukazać, że pokój nie jest utopią. Bracia i siostry, każdego języka, ludu i narodu, jesteśmy jedną rodziną, która płacze, ma nadzieję i powstaje. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, bezpowrotnej złej przygody. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, spirali żałoby i przemocy. Tak modlił się święty Jan Paweł II w modlitwie o pokój 2 lutego 1991 roku. Najmilsi, pokój niech będzie z wami wszystkimi. To pokój Chrystusa zmartwychwstałego, owoc Jego ofiary miłości na krzyżu. Dlatego do Niego zanosimy naszą błagalną modlitwę. Panie Jezu, Ty bez broni i bez przemocy zwyciężyłeś śmierć. Jej panowanie skruszyłeś mocą pokoju. Obdarz nas swoim pokojem, jak obdarzyłeś niewiasty niepewne o świcie Paschy i uczniów ukrytych i zatrwożonych. Ześlij swego ducha, tchnienie, które daje życie i pojednuje, które przeciwników nieprzyjaciół czyni braćmi i siostrami. Natchnij nas ufnością Maryi, Twojej Matki, która z rozdartym sercem stała pod Twoim krzyżem, niewzruszona w wierze, że zmartwychwstaniesz. Niech ustanie szaleństwo wojny, a ziemia niech będzie leczona i uprawiana przez tych, którzy wciąż umieją rodzić, strzec i miłować życie. Wysłuchaj nas, Panie życia.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
3: Często mówimy o tym zaufaniu do Boga, że ono powinno mieć wyraz wiary dziecięcej, zaufania dziecięcego. I nie trzeba tego tłumaczyć, bo dziecko umie się w pełni otworzyć, bez żadnych ale. I tutaj, nawet jeśli nas życie wyniesie, czy to na piedestały, czy poprzez wykształcenie, czy inne, w stosunku do Pana Boga, bądźmy jak małe dzieci, pełne ufności. Chcemy oddać cześć Maryi, naszej Królowej. Ona dana jest na naszych drogach jako szczególna osoba. A ten rok jest wyjątkowy, kochani, bo są pewne rocznice ważne. Rok 1656, śluby Jana Kazimierza, mija w tym roku 370 lat. Ciągle aktualne. A potem na bazie tych ślubów, śluby jasnogórskie 1956, to 70 lat w tym roku, i śluby składane w czasie milenium, czyli 60 lat temu. Uwielbiajmy Maryję, naszą Matkę i naszą Królową, bo dana jest ku obronie narodu polskiego.
1: Dobre słowo pasterzy.